0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Ważny apel Komisariatu Policji w Kleczewie w sprawie psów. Do funkcjonariuszy docierają sygnały od mieszkańców dotyczące wzrostu liczby wałęsających się bezpańskich czworonogów. Stąd policja zwraca się do wszystkich właścicieli psów o odpowiedzialność i odpowiednie zabezpieczenie swoich zwierząt. Policjanci przypominają, że biegające luźno psy mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa przechodniów, a także być przyczyną niebezpiecznych sytuacji oraz kolizji w ruchu drogowym. Właściciele są zobowiązani do zabezpieczenia swoich posesji w taki sposób, by uniemożliwić psom samodzielne wydostawanie się poza ich teren, szczególnie podczas nieobecności domowników. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, grozi za nie kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości od 50 do 500 zł albo kara nagany. Pamiętajmy też, że każdy właściciel ma ustawowy obowiązek regularnego, corocznego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie, ale nie zapominajmy również o warunkach, w których trzymamy czworonoga. Muszą być one dostosowane do przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych bliskich, sąsiadów oraz samych czworonogów. Wraz z policjantami z Kleczewa apelujemy o rozwagę i sumienne dopełnianie obowiązków przez każdego właściciela psa. 101 gmin województwa wielkopolskiego otrzymało łącznie 12 milionów złotych w ramach rządowego programu Opieka 75+. To wsparcie dla ponad 2,5 tysiąca osób z naszego regionu kraju.
2: Jestem właśnie w trakcie podpisywania umów z gminami województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu Opieka 75+ na 2026 rok. Do programu przystąpiło 101 gmin województwa, które otrzymują ponad 12 milionów dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te posłużą na dofinansowanie usług opiekuńczych dla ponad 2,5 tysiąca mieszkańców w wieku 75 lat i więcej. Robimy, nie gadamy.
1: Mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Tymczasem władze Żgowa w powiecie konińskim informują, że w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przekazywania bioodpadów do odbioru. Będą one odbierane wyłącznie w pojemnikach. Bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą zabierane przez przedsiębiorcę realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych w Żgowie. W tym wszystkim chodzi o ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Żgów, o poprawę jakości segregowania bioodpadów, ograniczenie zanieczyszczenia odpadów kierowanych do przetwarzania oraz o usprawnienie procesu transportu. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia się w odpowiedni pojemnik zgodnie z obowiązującym regulaminem. Konińska Fundacja Podaj Dalej w dalszym ciągu zbiera środki od darczyńców na organizację ogólnopolskich kolonii Mali Odkrywcy. To specjalny czas dla dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyjazdu nie płacą za takie wczasy połączone z zajęciami prorozwojowymi.
3: Dzieciom to tak trochę długo, trochę krótko, ale szybko mijałam wtedy.
4: Jak miałeś na pierwszych koloniach smuteczek, to jak sobie radziłeś?
3: No normalnie, zapominałem o tym i let's go, zadania. Jak na dworze mieliśmy, tam widziałam, że chłopaki grali w piłkę.
4: No dobrze, a na przykład wieczorem co byś lubił robić? Tańczyć, śpiewać czy co?
3: Grać.
4: W co na przykład?
3: Na tablecie w Robloxa oczywiście, jak to każde dziecko.
1: Mówił mały Boguś. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka czeka na wpłaty przez internet pod adresem podajdalej.org.pl. Kolejny temat. Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo już pojutrze zaprasza na zajęcia nazwane Klatkomania Pikselacja. Ożywiamy swoje ciała. Będą to warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia są otwarte dla każdej grupy wiekowej. Odbędą się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13.30 w bazie z perspektywami przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie w powiecie słupeckim. A jeśli pogoda dopisze, zajęcia odbędą się na dworze. Tymczasem jutro w piątek o 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się strefa talentów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie wystawa i koncert. Obraz, muzyka i piękno. Zapraszamy 19 czerwca na cudowny wieczór konińskiej młodzieży do Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Do tej pory w Turku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Teraz jedna z karetek zostanie przeniesiona z miasta do gminy Malanów. Decyzję krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik.
5: Zlekceważono w ten sposób mieszkańców powiatu tureckiego, którzy złożyli ponad 5,5 tysiąca podpisów. Komunikat jest taki, myślę, o dzisiejszej władzy w województwie, że będą przez pół roku testować, jak to będzie wyglądać. Panie wojewodo, pani minister zdrowia, testować to wy możecie pewne rzeczy na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego.
1: Przypomnijmy, że zamysł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest taki, by karetki w regionie były rozmieszczone w taki sposób, aby mogły jeszcze szybciej dojechać do mieszkańców czekających na ratunek. I zmieniamy temat. Nowy sprzęt w szkole rolniczej w Powierciu pod Kołem. Trafił tam wielki, drogi i naszpikowany elektroniką ciągnik. To część projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz kultura i noc kupały na przystani Gosławice. WOPR Konin poleca, by już w najbliższą sobotę od godziny 20 spędzić czas nad Jeziorem Pątnowskim. Będzie plecenie wianków i kupałowe rytuały. Będzie wspólne ognisko nad wodą i pokaz słowiańskich układów tanecznych. Na wody Konińskiego Jeziora wypłyną spektakularnie oświetlone łodzie. Nie zabraknie także muzyki i nocnej atmosfery inspirowanej dawnymi tradycjami. I to wszystko już pojutrze wieczorem na terenie Miejskiego Ośrodka w Gosławicach. Teraz o tym, jak zmienia się nasze otoczenie przy budynku dawnej biblioteki w Tuliszkowie, gdzie działa obecnie Klub Senior Plus, powstała altana piknikowo-edukacyjna. To nowe, wyjątkowe miejsce spotkań dla mieszkańców i uczestników zajęć w klubie. Altana będzie służyć zarówno do relaksu na świeżym powietrzu, jak i do organizacji warsztatów, zajęć terenowych czy spotkań integracyjnych. Obiekt jest w pełni wyposażony w 4 stoły i 8 sztuk ław. Pod altaną wykonano 54 metry kwadratowe nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i bieżniami. Kosztowało to ponad 64 tysiące złotych. Zadanie zrealizowano w ramach projektu Razem dla przyszłości, międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Tymczasem przypominamy o tym, co wydarzy się w najbliższy weekend. Dni są polna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Junior z Tomy, a o 19.30 gwiazda dni Sompolna Kasia Moś i Sompolańska Orkiestra Denta.
6: Szanowni Państwo, już 21 czerwca o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa na plac targowy do Sompolna, gdzie już po raz trzeci wystąpimy wraz z fenomenalną Kasią Moś. Będzie jej towarzyszyć nasza wspaniała Sompolańska Orkiestra Denta. Zapraszamy!
1: Mówił kapelmistrz Maciej Gwóźdź, artysta Teatru Wielkiego z Poznania. Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamojskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamojskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w trzech obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej konkursu. Spośród nadesłanych zgłoszeń laureatki wyłoni niezależna kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych, samorządowych i biznesowych. Kapituła oceni je pod kątem ich osiągnięć, zaangażowania społecznego oraz wpływu na rozwój lokalnych społeczności i regionu. Laureatki otrzymają statuetkę Wielkopolki oraz nagrodę finansową w wysokości 6 tysięcy złotych. Organizatorzy zachęcają mieszkańców Wielkopolski, organizacje pozarządowe, instytucje, samorządowe, samorządy oraz przedsiębiorstwa do zgłaszania kobiet, które swoją aktywnością i zaangażowaniem każdego dnia zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. Rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie, to Fundusz Współpracy dla Twórców i Organizacji. Program ma charakter na razie pilotażowy, jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal oraz realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw. Uruchomienie przez miasto Konin Funduszu Współpracy poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie mogą ubiegać się działające na terenie Konina organizacje pozarządowe, stypendyści prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury czy grupy nieformalne. Warto pamiętać, że zgłoszony projekt musi być zbieżny z zakresem działalności statutowej instytucji, z którą chcemy podjąć współpracę. W budżecie miasta na tegoroczny program zabezpieczono kwotę 30 tysięcy złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na taką samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca.
7: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: To wprawdzie dopiero po wakacjach, ale warto zanotować sobie w kalendarzu datę. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu krainy łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu krainy łagodności, bliska fanom starego dobrego małżeństwa, wolnej grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taratajka, Jesienne Oczekiwanie, Łapka Niedźwiadka, Aniołowie Biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Bernd, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. W konińskim Oskardzie będzie można zobaczyć film Zaproszenie. Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznych, realnych kształtów. Przed seansem widzowie usłyszą komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po filmie zapraszamy, jak zawsze, na dyskusję. To 10 lipca o 18 w Oskardzie. Tymczasem 27 czerwca w powiecie słupeckim, a dokładnie na terenie przystani Horn w Kosewie, odbędą się tradycyjne już regaty na powitanie wakacji. Załogi będą rywalizować o puchar starosty. Otwarcie regat 27 o 10.30. Godzinę później zaczną się wyścigi na jeziorze, które potrwają do 16. Żeglarze będą rywalizować w klasach T1, 2, 3, Trias Open, jednokadłubowe oraz charter. Jest komunikat komisarza wyborczego w Koninie o komitetach utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kole, zarządzonych na 9 sierpnia. Na liście widnieje Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szurgota, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Powiat Kolski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Ślusarka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Rybickiego. A sprawa dotyczy uzupełnienia składu Rady Gminy Wiejskiej Koło w zakresie reprezentanta okręgu nr 4 obejmującego sołectwo Powiercie. Tymczasem burmistrz miasta Turku ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poszukiwany jest kandydat posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje niezbędne do kierowania jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, zakresem obowiązków oraz zasadami składania dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Turku. Państwowa Straż Pożarna w Kole zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska podczas pikniku na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, który odbędzie się w Dąbiu w najbliższą niedzielę 21 czerwca od godziny 15. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacyjny, którego celem jest przygotowanie obywateli do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Program przekłada teoretyczne zasady bezpieczeństwa na praktyczne nawyki. W ramach Akademii OLIOC można dowiedzieć się m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego, praktycznego gaszenia pożarów w domu oraz zasad bezpiecznej ewakuacji. Także na temat ratownictwa medycznego, czyli udzielania pierwszej pomocy, w tym tamowania krwotoków, obsługi automatycznego defibrylatora oraz pomocy wzajemnej. Ale mowa jest także o tym, jak przygotować zapasy i plecak ewakuacyjny na różne okoliczności, czyli co powinniśmy gromadzić w swoich domach. I o tym wszystkim będzie mowa już w niedzielę od 15 w Dąbiu podczas Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole promowano książkę profesora Jerzego Kołackiego pod tytułem Cmentarze Ewangelickie w Wielkopolsce Wschodniej, powiat kolski. Publikacja zawiera liczne archiwalne i współczesne fotografie nekropolii, które pozwalają porównać stan zachowanych nagrobków z lat 80. i 90. z ich obecnym wyglądem. Książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego, którego celem jest pielęgnowanie pamięci historycznej o tych często zapomnianych miejscach. W opracowaniu omówiono cmentarze znajdujące się na terenie gmin Babiak, Dąbie, Kłodawa, koło Kościelec, Olszówka, Osiek Mały oraz Przedecz. Zachęcamy osoby zainteresowane historią regionu do odwiedzenia Kolskiej Biblioteki i zapoznania się z tą publikacją. I jeszcze jeden temat. Wielkopolska Straż Pożarna zaprasza członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn do udziału w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym szczególnie budowania systemu odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Organizatorzy konkursu liczą na ciekawe pomysły i aktywność drużyn, które swoje działania mogą realizować do 16 sierpnia, również podczas letniego wypoczynku obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zbiórek oraz podczas festynów i innych imprez. Szczegóły są na stronach internetowych PSP. Nowa jakość dla mieszkańców. Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanych obiektów w powiecie kolskim, a dokładnie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie. W ten sposób gmina zakończyła realizację jednej z największych inwestycji komunalnych w swojej historii. Łączna wartość przedsięwzięć przekroczyła 40 milionów złotych. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury, poprawy jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegóły są już na stronach pośredniaka. Powiedzmy jeszcze o sukcesie Giełdy Pracy, która została niedawno zorganizowana w Powiatowym Urzędzie w Słupcy. Jedna z firm szukała tam pomocników kuchennych, kucharzy i magazynierów. Efektem przeprowadzonej rekrutacji było podjęcie ofercie pracy przez 32 osoby. Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, znalazły się zarówno te zarejestrowane w PUP-ie, jak i osoby niezarejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wspiera wszystkich mieszkańców poszukujących zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, czy też oficjalnie nie. Urzędnicy przypominają, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w organizowanych przez pośrednich giełdach pracy i spotkaniach rekrutacyjnych. Urzędnicy pomagają w kontakcie z pracodawcami oraz w poszukiwaniu odpowiednich ofert zatrudnienia, a z tych różnych działań mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego zainteresowani rozwojem zawodowym. Piknik ekologiczny w ramach Dni Konina. W najbliższą niedzielę 21 czerwca zapraszamy całe rodziny na piknik ekologiczny, który połączony będzie ze świętem naszego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 w parku imienia Fryderyka Chopina na Starówce. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy ekologiczne, animacje dla dzieci, a także konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało charakter proekologiczny, promując wspólną troskę o środowisko i dobre praktyki na rzecz naszej lokalnej społeczności. I odbędzie się w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, który jest dofinansowany przez Unię Europejską. A przy tej okazji przypominamy program tego, co już od jutra przez 3 dni będzie czekać w ramach Dni Konina. W piątek podczas święta miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę. Następnie o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em. W sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego. 19.30 to konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak.
7: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Lodowy świat według Andersena już wkrótce w Konińskim Centrum Kultury. Grupa teatralna Pierwsza Trema za kilka dni zaprezentuje widowisko z piosenkami inspirowane Królową Śniegu pod tytułem Lodowy świat. Będzie to opowieść o świecie technologii, w którym brakuje miejsca na więzi, uczucia i spotkanie z drugim człowiekiem. Czy znajdzie się na to lekarstwo? O tym na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 22 czerwca o godzinie 17.30 w spektaklu wyreżyserowanym przez Jarosława Sparażyńskiego, który stworzył do niego również scenariusz, spotkamy młodych ludzi, którzy pałając egoistyczną chęcią wykreowania siebie, gotowi są nienawidzić i zniszczyć nawet niedawnych przyjaciół. Obsesje te potęgują media, internet i telewizja, wolą je od prawdziwych relacji z rówieśnikami czy bliskimi. Co przezwycięży tytułowy lodowy świat, w którym uczucia i ludzkie odruchy są zamrożone? Co sprawi, że zdejmiemy z naszych oczu okulary zła i dostrzeżemy drugiego człowieka? Zapraszamy 22 do KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Oprawę muzyczną spektaklu stworzyli Mariusz Urbaniak, tekst Jagoda Sobolewska i Piotr Matuszkiewicz, muzyka. Premiera Lodowego Świata odbędzie się w poniedziałek na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozstrzygnął nabór na ekologiczne projekty samorządowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, a także na modernizację źródeł ciepła. Łącznie dofinansowanie dostanie 16 projektów. Na tej liście są także jednostki z Wielkopolski Wschodniej, w tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku. Sanepid dostał 368 tysięcy złotych na termomodernizację swojego budynku. Konijski Sanepid otrzymał z kolei 160 tysięcy na samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyznano aż 800 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała 480 80 tysięcy na samochody niskoemisyjne do swojej poznańskiej delegatury. 144 tysiące trafiło do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, na elektryczne auto, a oprócz tego wsparcie trafiło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu i Lesznie, do sanepidu w Jarocinie, Śremie, Gostyniu, Kościanie i Pleszewie, do Komendy Wojewódzkiej Policji, na radiowozy dla wielkopolskich jednostek, w sumie 1 000 000 zł, do Państwowej Straży Rybackiej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, oddział w Złotowie. Prace na placu budowy nowego przedszkola w Tuliszkowie idą pełną parą. Jak relacjonują urzędnicy, z każdym dniem widać coraz większe postępy. Obecnie wykonawca prowadzi m.in. montaż ogrzewania podłogowego. To ważny etap, który przybliży miasto do stworzenia komfortowej i nowoczesnej przestrzeni dla najmłodszych tuliszkowian. Aktualne zdjęcia z miejsca budowy można zobaczyć na profilu społecznościowym gminy. Tymczasem w Kole odliczamy czas do otwarcia punktu widokowego na wieży z zamku w Baszcie. Są już gotowe schody, oprócz tego działa także oświetlenie zewnętrzne wszystkich murów nadwarciańskiej twierdzy, dzięki czemu ruiny zabytkowego obiektu nawet po zmroku prezentują się imponująco. Teraz powiat koniński i gmina Rychwał w Złotkowach oddano do użytku przebudowaną drogę o długości 711 metrów w nowej nawierzchni asfaltowej, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w gminie, podkreślił burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tymczasem przypominamy o niedzielnej akcji charytatywnej Podziel się włosem w Kole. Osoby, które mają dłuższe włosy, takie minimum 35 cm i chciałyby je ściąć oraz przekazać na peruki, mogą przyjść pojutrze w godzinach 10-16 do hali Mosiru przy ulicy Szkolnej w Kole. A teraz zaproszenie na weekendowe wydarzenia. Licheńscy Marianie zapraszają na Dzień Ojca. To święto w sanktuarium będzie obchodzone w niedzielę 21 czerwca w południe podczas mszy w Bazylice. Także w niedzielę, ale o 17.30 i w powiecie kolskim na terenie przy Szkole Podstawowej w Dąbiu koncert Estrady Regionalnej Równica. 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty, ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną. Tylko dwie porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody. Za tydzień Dni Wilczyna, w piątek 26 czerwca o 20 Kino pod Gwiazdami, w sobotę 27 o 9 rano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta na boisku szkoły, a o 21 zabawa z DJ-em. W niedzielę 28 czerwca od 15 prezentacje dzieci i młodzieży z gminnych szkół oraz przedszkoli, talenty ze studia piosenki estradowej Hit przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie. Do tego występ grup tanecznych, koncert klubu seniora Płomień oraz Wilczyńskiej Orkiestry Dętej. a o 19 zaśpiewa Cleo. To za tydzień w Wilczynie, a w ten weekend Dni Konina na Błoniach czeka już wesołe miasteczko. Jest też strefa gastronomiczna. Dziś o 19.30 na scenie wystąpi Kękę, a o 21.00 Agnieszka Chelińska. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami. Jutro o 10.00 zawody konne w skokach przez przeszkody. O 18.00 w sobotę wystąpi Kacper Błoński. O 19.30 zespół Mushrooms, a o 21.00 grupa Ira. Dzień zakończy kolejna dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę znów zawody jeździeckie na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim wojewódzki konkurs piosenki literackiej od godziny 14, natomiast o 20 koncert Elżbieta Adamiak również w niedzielę, ale w Parku Chopina od 13 do 18 przystanek Koninkowo. Na odwiedzających czekać będą strefy poświęcone osobom, które zapisały się w historii miasta, do tego warsztaty, zadania tematyczne oraz przejażdżka kolejką po Starówce połączona z opowieściami o sławnych mieszkańcach. Zapraszamy w ten weekend na Dni Konina. Charytatywny wymiar. Jak co roku ma mieć 8 piknik motocyklowy w Grodźcu. Zlot odbędzie się 18 lipca. Nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych, a wszystko to dla Leosia. Już teraz w internecie na profilach grupy motocyklowej Jokers można znaleźć plakat z numerem konta, na który można przelewać darowiznę na leczenie 10-miesięcznego chłopca. A podczas lipcowej imprezy spodziewajmy się motocyklowej parady oraz gościa specjalnego, którym będzie Maciej Dob. Będą pokazy, a wieczór umili koncert zespołu Rivers. Zapraszamy za niespełna miesiąc 18 od 13 na plac targowy w Grodźcu. A teraz o tym, co już w ten weekend, który zapowiada się bardzo imprezowo. W wielu miejscach w Wielkopolsce Wschodniej Dni Kleczewa, Dni Sąpolna z wielkopolskim piknikiem sołtysów, Dni Licheńa i Festiwal Licheń Młodych czy Dni Konina to nadal nie wszystko.
8: Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Przeresz, drodzy goście, sprawdzam pogodę na najbliższy weekend i zapowiada się gorąca atmosfera. I to nie tylko ze względu na słońce, ale przede wszystkim na to, co przygotowaliśmy dla Państwa na tegoroczne Dni Przedsza. Mam nadzieję, że w ten weekend odłożycie Państwo swoje codzienne obowiązki, by się razem spotkać, a przede wszystkim dobrze się bawić. W sobotę zapraszam na występy dzieci i młodzieży z naszego przedszkola gminnego oraz naszej szkoły podstawowej. W tym samym czasie na stadionie będzie odbywał się turniej Sołec w piłkę nożną. Wieczorem zapraszamy na koncert orkiestry Dentej Parada, następnie występ zespołu D-Bomb, a dla najbardziej wytrwałych zabawa taneczna z DJ Kamilem. Oczywiście zarówno w sobotę, jak i niedzielę zapraszamy na darmowe dmuchańce naszych najmłodszych, zabawy z animatorami oraz fotobudkę. Natomiast w niedzielę dotarły do mnie takie informacje, że nasze koła gospodyń wiejskich, nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich szykują takie pyszności na swoich stoiskach, że nikt obok tych stoisk nie przejdzie obojętnie. W niedzielę również akcja poboru krwi w naszym miejsko-gminnym ośrodku kultury. Następnie tradycyjne kujawskie sypanie wzorów piaskiem, występ kabaretu EWG, występ naszego ludowego zespołu Przedeczanki, a całość dwudniowych Dni Przedsza zakończy występ zespołu Massimo. Szanowni Państwo, jeżeli nie macie jeszcze planów na ten weekend, to myślę, że przedstawiłem Wam idealny program. Zapraszam serdecznie. Jarosław Sobański.
1: Czyli burmistrz Przedsza w powiecie kolskim. Strażacy OSP w regionie wciąż radzą sobie jak mogą. Druhowie z Grzymiszewa koło Tuliszkowa kontynuują dalej zbiórkę elektroodpadów. Przyjmują pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, komputery i monitory, drobny sprzęt AGD, RTV, kable, przewody oraz inny złom metalowy. Takie rzeczy można zostawić na placu za remizą. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na działalność statutową oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie. I zmieniamy temat na kulturę i sztukę. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskard. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskardzie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
7: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
9: Konin FM.
1: Urząd Marszałkowski w Poznaniu chce przekonać samorządy wielkopolskich powiatów, miast i gmin do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i lepszego planowania przestrzennego związanego z gospodarką wodną. Nasz region kraju jest dziś jednym z najbardziej narażonych na deficyt wody w Polsce. Około 82% powierzchni województwa znajduje się w strefie od umiarkowanego do ekstremalnego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Zmieniamy temat. Nowa wystawa zagości już wkrótce w Konińskim Muzeum. Opowieść z posoki, ludowy świat Jana Schneidera. Ekspozycja ma prezentować wyjątkową kolekcję przekazaną Muzeum Okręgowemu przez samego nieżyjącego już artystę, kolekcjonera i wieloletniego badacza twórczości nieprofesjonalnej. W zbiorze znajdują się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Polski. Wystawa opowiada nie tylko o samych obiektach, ale przede wszystkim o ich twórcach, osobach obdarzonych wyjątkową wrażliwością i wyobraźnią, których historię Jan Schneider przez lata dokumentował i zachowywał dla przyszłych pokoleń. Ta wystawa jest także opowieścią o stworzonej przez Jana Schneidera i Bohdanę Czerwińską przestrzeni w Posoce, miejscu spotkań, rozmów i odkrywania sztuki naiwnej oraz ludowej. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 18 do Spichlerza na osiedlu Gosławice. W niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności fizycznej i rozwojowi osobistemu. Przewidziano cały dzień pełen inspirujących prelekcji ekspertów, praktycznej wiedzy, pokazów sportowych i tanecznych, spotkań z trenerami, zawodnikami i przedstawicielami klubów sportowych oraz możliwość poznania różnych form aktywności dostępnych w naszym regionie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, warto przyjść, bo mowa będzie na przykład o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do wychowywania zaradnego człowieka. Będzie też o tym, czy leczenie otyłości jest możliwe. Nie zabraknie również spektakularnych pokazów sztuk walki czy akrobatyki. To wszystko 21 czerwca od 13 w hali sportowej przy ulicy Parkowej podczas konferencji Uaktywniamy Turek. A teraz zaglądamy do Rychwała w powiecie konińskim. Tam w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca odbędzie się wyjątkowy rodzinny festyn pełen radości, uśmiechu i wakacyjnej atmosfery. Czeka nas mnóstwo atrakcji. Darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animacje, gry, zabawy, malowanie twarzy, tatuaże, warsztaty florystyczne i plastyczne, występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich i wspólne spotkanie przy muzyce. Festyn Witaj Lato 28 czerwca od 16 w Parku Miejskim w Rychwale. Wydarzenie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jutro na placu targowym w Sompolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED, czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sompolna 20 czerwca między godziną 16 a 20. A warto tam przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 16 wystąpią dębowiacy. Potem o 18.30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. O 17 wystąpi zespół Midwest. O 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś w towarzystwie Sompoleńskiej Orkiestry Dentej. A po ich wspólnym koncercie zaplanowano kolejną zabawę pod gwiazdami. Zmieniamy temat i zaglądamy do sąsiedniego powiatu. Za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 9.30 rano na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej w Turku będzie odbywać się powiatowy turniej piłki siatkowej i plażowej o Puchar Starosty Tureckiego. I na te rozgrywki można się jeszcze zapisywać. 3 najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do środy 24 czerwca. Szczegóły na stronach powiatu tureckiego. Dni Konina, dni Sąpolna z wielkopolskim piknikiem sołtysów i dni Kleczewa to nie wszystko. Imprez w ten weekend będzie znacznie więcej. Burmistrz miasta i gminy Ślesin Piotr Maciejewski, sołtys Dorota Adamczyk z Radą Sołecką Lichenia Starego, a także radni z okręgu Licheń Stary Magdalena Guźniczak i Piotr Pietrzykowski zapraszają na Dni Lichenia. Piknik rozpocznie się już pojutrze o 14:00. Będzie karuzela, ciuchcia, dmuchańce, animacje i słodkości. O 16:00 kąpiel morsów w lodzie, pół godziny później grill, a od 17:00 występy dzieci szkolnych i Tomasza Guźniczaka. O 19:00 zaplanowano konkurs dla mieszkańców. Ile cukierków jest w pirackiej skrzyni? Do wygrania blender, deskorolka lub szlifierka. A o 19:30 koncert Gwiazdy Dnia Lichenia Marcina Kłosowskiego. Taka impreza odbędzie się już 21 czerwca w Licheniu, a dzień wcześniej Ogólnopolski Festiwal Licheń Młodych. Jutro w południe msza święta w Bazylice. O 13:15 rozpoczęcie festiwalu przez Mariańską Wspólnotę Młodych, potem koncert zespołu Pokój i Dobro, dalej zabawy integracyjne. Po 15:00 koncert Wyrwani z Niewoli, a po ich występie konferencja księdza Artura Kosierba i kolejna porcja integracyjnych zabaw. O 17:00 koncert zespołu Nie ma gotu, później znów zabawy. O 18:50 konferencja Igora Jarosza i jeszcze jedna porcja integracji. O 20:00 koncert Anne-Marie, o 21:00 apel maryjny i na zakończenie o godzinie 22:00 teatr, a na schodach Bazyliki. Zapraszamy jutro na Festiwal Lichań Młodych i pojutrze na Dni Lichenia. Ostatni tydzień roku szkolnego i wakacje. OSP Piotrowice w powiecie słupeckim 4 lipca o 14:00 organizuje akcję Bezpieczne Lato. Na boisku nie zabraknie również ciekawych pokazów i stoisk tematycznych Komendy Powiatowej Policji ze Słupcy, Państwowej Straży Pożarnej, Nauki Pierwszej Pomocy, będzie też symulator dachowania, przejażdżki bryczką, stoiska gastronomiczne i lokalni wystawcy oraz muzyka. Będzie to wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, animacji, malowanie twarzy, brokat tatuaże oraz zamykanie w bańce. Tymczasem zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego wraca z wakacyjnym cyklem na manowce. Można

0: Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy Okrągłego Miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart, będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. Szlachetna akcja nauczycieli szkoły nr 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatków, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrom przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już od teraz przynoszą do szkolnej dyżurki proszki do prania, płyny do podłóg, papierowe ręczniki, silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej nr 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Kwiaty wręczane nauczycielom przy zakończeniu roku szkolnego to także piękny gest. W dodatku ich zakup to obok walentynek, Dnia Matki czy Wszystkich Świętych dodatkowy utarg dla lokalnych kwiaciarni. Ścięte rośliny, radujące oko i serce, cieszą przez kilka dni. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast tego wsparli szczytny cel, taki jak chociażby schronisko dla zwierząt.
1: Powtórka. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Za nami pierwszy tegoroczny piknik na fest. Leszno tydzień temu bawiło się znakomicie, a teraz czas na stolicę Wielkopolski. Już jutro, w najbliższą sobotę, piknikową scenę rozświetlą prawdziwe gwiazdy. Urząd Marszałkowski zaprasza na koncerty Ani Dąbrowskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalii Kukulskiej. Podczas wydarzenia, które w tym roku nabierze kosmicznego charakteru, nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, o czym przekonamy się jutro w Poznaniu podczas święta naszego województwa. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można zobaczyć słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Będzie tam także kosmiczna scena talentów, na której zaprezentują się prawdziwe wielkopolskie gwiazdy. Stypendyści marszałka województwa w dziedzinie kultury. Służby mundurowe uzbroją nas w wiedzę o bezpieczeństwie i zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, a w strefie astronomicznej będzie można liczyć na regionalne przysmaki. Ci, którzy dotrą na piknik pociągami kolei wielkopolskich, będą mogli liczyć na bezpłatny bilet na powrót do domu. Drugi piknik na fest odbędzie się właśnie jutro, 20 czerwca, w poznańskim parku Cytadela. Wydarzenie będzie podzielone na część piknikową, start w południe, i część koncertową, początek o godzinie 16. Organizatorem święta naszego regionu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wybitne osiągnięcia sportowe, ciężka praca, talent,

0: i konsekwencja w dążeniu do celów zostały docenione przez wójta gminy Stare Miasto. Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali młodzi mieszkańcy, którzy z sukcesami reprezentują swoje kluby, region oraz Polskę na arenach krajowych i międzynarodowych. W tym gronie znalazł się Filip Radoch, szermierz i członek kadry narodowej, który zdobył drużynowe medale Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zajął 4. miejsce drużynowo podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Chinach. Nagrodę otrzymał również Adam Kaczmarczyk, który wywalczył indywidualny i drużynowy brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w szermierce. Także on jest członkiem kadry narodowej. Wyjątkowy sezon ma za sobą Hubert Kwieciński, reprezentujący tenis stołowy. Zdobył złote i srebrne medale Pucharu Europy w Chorwacji oraz medale Mistrzostw Polski Kadetów. Jest członkiem kadry narodowej. Wśród laureatów znalazł się także Jan Klinkowski, mistrz Polski juniorów w szachach szybkich, brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Polski seniorów oraz uczestnik Mistrzostw Świata, na których zajął wysokie 7. miejsce. Jan Klinkowski posiada tytuł arcymistrza szachowego. Nagrodę wójta Starego Miasta otrzymała także Wiktoria Janiak, która podczas otwartych mistrzostw Ostrzeszowa zdobyła 4 medale w konkurencjach pływackich, potwierdzając swój duży potencjał sportowy. Za sukcesy w karate tsunami wyróżniono Maję Wojciechowską, medalistkę Mistrzostw Polski. W gronie nagrodzonych znalazł się również pływak Cezary Woźniak, który regularnie stawał na podium zawodów ogólnopolskich i wojewódzkich. Nagrodę otrzymała też Zuzanna Durkiewicz, odnosząca sukcesy w tańcu sportowym. Wśród wyróżnionych znalazł się i Alan Słowiński, który podczas Mistrzostw Polski Karate Tsunami zdobył 3 tytuły mistrza oraz brązowy medal. Zapraszamy na tradycyjny już festiwal organowy do Lichenia. O wydarzeniu mówi konstruktor największego instrumentu w Polsce, profesor Andrzej Chorosiński, za którego sprawą co roku w Bazylice odbywa się ta letnia uczta dla ucha.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w roku szczególnym dla spraw muzyki i organów, jako że w tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, churalną i organową z udziałem naszego chóru Tabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki churalnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
0: Na stronie lichań.pl jest już dokładna rozpiska, kiedy wystąpią poszczególni muzycy. Artyści przyjadą m.in. z Niemiec, Włoch czy z Korei. Teraz o spotkaniu, które może przydać się farmerom z regionu we wtorek. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje bezpłatną konferencję Rolniczy handel detaliczny w systemie krótkiego łańcucha dostaw, teoria i praktyka. Spotkanie zostanie przeprowadzone na terenie powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Sielinku koło Opalnicy w sali Muzeum Gospodarki Mięsnej. Wykłady poprowadzą przedstawiciele instytucji wspierających polskie rolnictwo oraz eksperci branżowi. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym formy sprzedaży z gospodarstwa, wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, zagadnienia marketingowe i podatkowe, możliwości uzyskania dofinansowania oraz praktyczny przykład funkcjonowania takiej działalności gospodarczej czy przetwórczej. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców żywności, a także doradców rolniczych. Szczegółowych informacji można szukać m.in. na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim. Będą wycieczki autobusem PKS Konin według programu opracowanego przez klub turystyczny PTTK. Najbliższa 28 czerwca na trasie Konin Koło Dobrów śladami świętego Bogumiła. Zbiórka o 8.45 na przystanku obok Konińskiego Dworca Kolejowego. O godzinie 10 odwiedzimy muzeum w Kole, wejdziemy także na Ratuszową Wieżę, a w południe zawitamy do kościoła pod wezwaniem Bogumiła. W diecezji włosławskiej to tak zwany kościół jubileuszowy. O 14 przewidziano poczęstunek, o 15 przejedziemy do Dobrowa, gdzie zwiedzać będziemy kościół Trójcy Świętej, czyli sanktuarium Bogumiła. Tam zajrzymy też do jego pustelni. PTTK Konin już teraz przyjmuje zapisy, a kolejna wycieczka PKSM 4 lipca. Wtedy pojedziemy na festiwal Kłodawskie Dwory. Po drodze zwiedzimy Solne Miasto, jak również dwory w Krzewacie, Straszkowie w miejscowości Niwki i w Studzieniu. A wieczorem w Kłodawie weźmiemy udział w koncercie inaugurującym festiwal. Szczegółowych informacji na temat czerwcowej wycieczki do Koła oraz Dobrowa, jak i tej lipcowej w okolice Kłodawy, udziela Klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym ogólnopolskim wydarzeniu w Licheniu.
2: Szukasz miejsca, w którym wiara spotka się z muzyką, inspiracją i młodymi ludźmi? Mamy dla Ciebie zaproszenie.
3: Już w najbliższą sobotę widzimy się na festiwalu Licheń Młodych.
4: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi „Wprowadzajcie słowo w czyn”. To zaproszenie, aby wiary nie zatrzymywać tylko na słowach, ale żyć nią każdego dnia.
5: Festiwal to przestrzeń spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czekają na Was msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary, uwielbienie Pana Boga i świetna muzyka.
3: Widzimy się 20 czerwca na festiwalu Licheń Młodych.
6: Do zobaczenia!
0: Dokładny program jest dostępny na stronie sanktuarium pod adresem licheń.pl. Mocarna banda gołębi kontra prawda. Kolejne ciekawe widowisko w Konińskim Centrum Kultury. Drugą tremę, grupę teatralną Jarosława Sparażyńskiego, zobaczymy tym razem w spektaklu Dziób w Dziób, realizowanym w oparciu o scenariusz Maliny Prześlugi. Będzie to jedno z trzech przedstawień kończących sezon artystyczny 2025-26, które obejrzymy na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 23 czerwca. Poruszy ono problem tolerancji, akceptacji, przynależności i skutków odrzucenia przez społeczność, w której żyjemy. Czy ślepe podążanie za opinią innych ludzi może prowadzić do wrogości i odtrącenia? Na to pytanie odpowie przedstawienie drugiej tremy, które reżyseruje Jarosław Sparażyński z teatralną młodzieżą. Spotkamy mocarną bandę gołębi, snującą plan pomszczenia swej przyjaciółki Jadwigi, która padła rzekomo ofiarą podwórkowej kotki Dolores, nie zważając na fakty. Ujawni je dzielny wróbel Patrycja, mały, szary, słaby i nieliczący się w tej społeczności ptaszek. To właśnie on, dążąc do prawdy, wybawi z opresji swoje otoczenie. Czy banda gołębi okaże się na tyle mocna, by przeciwstawić się faktom? Czy ich koleżanka rzeczywiście ucierpiała? Czy honor i prawda obronią się lub inaczej? Czy obroni je mały wróbel? Tego właśnie dowiedzą się widzowie spektaklu pod tytułem Dziób w Dziób. Przedstawienie zobaczymy we wtorek o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Będzie to również dzień, w którym rodzice będą mogli oglądać na scenie swoje dzieci, małych aktorów, którzy wystąpią w tym przedstawieniu. Wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów. To w przyszłym miesiącu, w czwartek 23 lipca o godzinie 19 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Robert Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Autor takich utworów jak Niebo do wynajęcia, poeta, felietonista i koncertowy gawędziarz. Od ponad trzech dekad zachwyca publiczność inteligentnymi tekstami, muzyczną wrażliwością i znakomitym kontaktem ze słuchaczami. Tym razem artysta sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Jak sam przyznaje, rzadko wykonuje koncerty składające się wyłącznie z utworów innych twórców. Jednak bogactwo i wielowymiarowość dzieł Kaczmarskiego stanowią dla niego szczególne wyzwania artystyczne. Koncert Kaczmarski Wybór nie będzie ani przeglądem wyłącznie pieśni politycznych, ani próbą od odtworzenia znanych interpretacji. Kasprzycki proponuje własne odczytanie wybranych utworów, wykonanych w oszczędnej formule z gitarą i głosem. W centrum koncertu znajdzie się to, co w twórczości Kaczmarskiego najważniejsze – słowo. Robert Kasprzycki zadebiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywając pierwszą nagrodę oraz stypendium za najlepsze teksty. Jest autorem kilku cenionych albumów, w tym nominowanego do Fryderyka Niebo do wynajęcia. Na swoim koncie ma ponad 1500 koncertów w Polsce i za granicą, a jego występy od lat przyciągają publiczność wyjątkowym połączeniem liryki, humoru i muzycznej energii. 23 lipca, godzina 18, Muzeum Okręgowe w Koninie. Bilety są już w kasie Muzeum na osiedlu Gosławice.

0: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: parząca powieka
1: i ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
2: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W imieniu księży braci Marianów, opiekunów Licheńskiego Sanktuarium, witam wszystkich zgromadzonych na tej Eucharystii sprawowanej przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski. Witam tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Pragnę przywitać zgłoszone grupy na tę Eucharystię z miejscowości Racławice i Czubrowice z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z diecezji krakowskiej, z Łomży, z diecezji łomżyńskiej, z księdzem Wojciechem. Witam tych, którzy indywidualnie przybyli na tę Eucharystię, wszystkich parafian, którzy gromadzą się, aby wspólnie zanosić modlitwy do Boga. Pielgrzymi za nawiedzenie naszej bazyliki mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Spowiedź sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu, przywiązania do grzechu nawet powszedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego. Jako dodatkowy warunek trzeba odmówić bazylice modlitwę Ojcze Nasz i wierzę w Boga. Można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Kapłani posługują w konfesjonałach podświetlonych. W tej Eucharystii dzisiaj polecamy Bogu następujące intencje. Jak codziennie o tej godzinie modlimy się we wszystkich intencjach pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian. W intencji dziękczynnej z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety Osłowskiej z okazji 60. rocznicy urodzin, za świętej pamięci Henryka Szczepaniaka, za świętej pamięci Janusza Tomaszewskiego, intencja siostry Bożeny z mężem i dziećmi i za zmarłego Andrzeja Laskowskiego. Aby godnie przeżyć Eucharystię, przeprośmy Boga za grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Panie

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Marta, z bracia i siostry. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, mamy wiele myśli, ale chciałbym zacząć od tego, co powiedział święty Paweł VI, kiedy wyraził to, co miał w sercu, takimi słowami, że największym zwycięstwem szatana jest to, że zaczęliśmy się z nim bawić. A potem jeszcze powiedział, że kolejnym takim niebezpieczeństwem, które grozi człowiekowi, jest utrata poczucia grzechu. I myślę, że w tym kontekście dzisiejszego słowa, kiedy Pan Jezus mówi: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który chce zabić w nas ducha, duszę, wpędzając nas no właśnie w to, co i nazywamy odrzuceniem, piekłem, w łapy szatana. Więc każdy z nas musi mieć taką czujność, aby temu nie ulegać. To, co dzisiaj też często słyszymy, chwytliwe słowo tolerancja. Tolerancja europejska, która chce wszelkimi sposobami wymusić na człowieku to, co jest często niegodne, aby to przyjąć. A to już jest, myślę, ingerowanie też w naszego ducha. Jeśli nie będziemy mocni, aby się temu przeciwstawiać, to utracimy nie tylko nasze życie, bo ono i tak kiedyś się skończy, ale utracimy tę możliwość bycia w Królestwie Niebieskim. Dlatego nie bawmy się z szatanem, nie bawmy się z demonem, nie ulegajmy tym pokusom, które wypłukują nas z wszelkich wartości, które płyną z Ewangelii. Bo Ewangelia jest dobrą nowiną. To nie jest kwestia tego, że ona ma nas przytłoczyć, nawet jeśli słyszymy trudne słowa, ale ma być dobrą nowiną, która ukierunkowuje nasze życie ku Chrystusowi, temu, który oddał życie za zbawienie świata, który stał się tym, który pokonuje szatana, który pokonuje szatana na drzewie krzyża, który pokazuje człowiekowi, że mimo śmierci istnieje nowe życie, życie w zmartwychwstaniu. I zawsze pytajmy siebie, czy my w to wierzymy, jako ci, którzy mają w sobie jeszcze iskrę wiary, bo ją nosimy, rozpalamy w taki czy inny sposób. Czy czasem nie nurtują nas takie wątpliwości, czy istnieje to, o czym mówi Chrystus, czy istnieje Królestwo Niebieskie, czy istnieje niebo, do którego jesteśmy zaproszeni. To jest właśnie też taka pokusa szatana w nas, abyśmy odrzucili te prawdy, abyśmy żyli swoim życiem, abyśmy czynili to, co nam się wydaje dobre i słuszne, aczkolwiek wiemy, nie zawsze to owocuje właśnie uczciwością, sprawiedliwością, miłością. Dlatego nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale bójcie się tego, który chce zatracić człowieka, jego duszę i ciało w piekle. Pojawia się to słowo w Ewangelii, piekło. My nieraz mówimy, czy warto o tym mówić, warto o tym wspominać. No, życie ludzkie jest właśnie tak ukierunkowane, abyśmy o wielu rzeczach słyszeli, rozmawiali i nie bali się też wypowiadania tych słów, które mogą nas trochę przerażać. Ale też Pan Jezus powiedział kiedyś w Ewangelii o tym, że człowiek, który nie będzie ufał i wierzył, który nie będzie czynił miłości, stanie po tej stronie, gdzie usłyszy słowo: odejdźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Czy tego chcemy? Pewno nie. Ale żeby to osiągnąć, czyli zbawienie, musimy włożyć wielki trud.
Dlatego prośmy dobrego Boga, aby dał nam taką właśnie siłę przebicia się przez wszystko, co jest złe, żebyśmy nie zatracili też w sobie poczucia grzechu, żebyśmy nie mówili: tak naprawdę nic w moim życiu się nie dzieje, co jest grzechem. Bo to jest właśnie też taka pokusa, która przychodzi od demona. Nie myśl o tym, że jakieś błędy popełniasz. Co więcej, bądź tak usprawiedliwiony w swoim życiu, aby nie czynić sakramentu pokuty i pojednania. Bo jeśli nie masz grzechu, nie widzisz grzechu, to po co tam pójdziesz? Nikt z nas nie jest bez grzechu, oprócz Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny. Każdy człowiek jest grzechem obarczony i pilnujmy tego, aby się wyzwalać właśnie z każdej słabości, z każdego przyzwyczajenia, nie tylko myśląc o grzechu ciężkim, ale również o grzechach, które popełniamy w codzienności. Niech Maryja, nasza Matka, w domu, w której się znajdujemy, napełni nas właśnie taką mądrością, taką siłą i taką odwagą, jaką ona miała wobec Boga. Zaufała i zwyciężyła, mimo cierpień, które również na tej ziemi musiała przyjąć. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.

swój istotny Ojciec, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Dobremu Bogu przedstawiennictwo Matki Bożej zanieśmy wspólne modlitwy. Polecamy Ci, Panie, wspólnotę Kościoła, aby z wytrwałością i miłością przybliżał Twoją miłość do człowieka. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie, pasterzy Kościoła, aby zwiastując Ewangelię nadziei mogli się cieszyć wzrostem wiary i miłości we wspólnocie ludu Bożego. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie, chrześcijańskie rodziny, aby stawały się szkołą miłości, poświęcenia i pokornej służby wzajemnej. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie, wszystkich ojców, aby umocnieni Słowem Bożym i przykładem świętego Józefa z odwagą podejmowali swoje obowiązki dla dobra swoich bliskich i chwały Bożej. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie, wszystkich pielgrzymów, dobroczyńców, ofiarodawców Licheńskiego Sanktuarium, aby słysząc Twe wezwanie i wpatrzeni w Twoją światłość, nie lękali się podejmować wysiłków w pokonywaniu trudności życiowych. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach polecanych dzisiaj Bogu w tej mszy świętej, aby Bóg błogosławił wszystkim żyjącym, a zmarłym dał chwałę nieba. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie, nas samych, obecnych na tej Eucharystii, aby wzrastało w nas Twoje święte powołanie i ofiarowana nam łaska przemieniała nasze życie. Ciebie prosimy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej.

0: Cię na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić –

0: nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój Tobie. Pokój Tobie.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunii Świętej udzielimy na stopniu przed ołtarzem.

Modlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Po błogosławie dewocjonalia módlmy się. Wszechmogący Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa, pobłogosław dewocjonalia i wszystkich, którzy ustami i sercem modlić się będą, korzystając z tych znaków wiary. Niech trwają w prawdziwej pobożności i dostąpią łaski, aby u kresu swego życia mogli stanąć przed Twoim obliczem razem z Najświętszą Maryją Panną, przez Chrystusa Pana naszego.

Usiądźmy na chwilę, posłuchajmy ogłoszeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg odbywającego się wczoraj w naszym sanktuarium festiwalu Licheń Młodych. Dziękujemy naszym pracownikom, wolontariuszom i wszystkim uczestnikom festiwalu. Dzisiaj przeżywamy sanktuaryjny Dzień Ojca. Na mszę świętą o godzinie 12 zapraszamy tatusiów, ale także całe rodziny. W środę w liturgii Kościoła będziemy obchodzić uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W czwartek podczas mszy świętej o godzinie 12 będziemy modlić się z osobami, które włączyły się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby do uczestnictwa w tej mszy świętej, czy to w Bazylice, czy też poprzez transmisję internetową. W piątek rozpocznie się w naszym sanktuarium nowenna przed uroczystością Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Podczas nowenny każdego dnia będziemy na mszy świętej o godzinie 7:30 polecali wstawiennictwo Matki Bożej wszystkie prośby, podziękowania w intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców Licheńskiego Sanktuarium. Osoby, które chciałyby dołączyć do tej nowenny swoje podziękowania, mogą to uczynić, wypisując je na kartkach umieszczonych na stoliku w przedsionku bazyliki i wrzucając do ustawionej tam skrzynki. Za składane przy tej okazji ofiary serdecznie dziękujemy. W sobotę w naszym sanktuarium pod hasłem Trójprzymierze Serc odbędzie się Dzień Skupienia dla osób zrzeszonych w ruchu Margaretek. Program Dnia Skupienia można znaleźć na naszej stronie internetowej.

początek modlitewnego spotkania, które nawiązuje do tegorocznego hasła Roku Duszpasterskiego po mszy świętej o godzinie 19. Przyszłą niedzielę na mszę świętą o godzinie 12 zapraszamy wszystkie osoby zrzeszone tak zwanej duchowej rodzinie mariańskiej oraz wspólnocie modlitewnej w ramach 13 ogólnopolskiej pielgrzymki do Licheńskiego Sanktuarium. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy, wyrażenia wdzięczności oraz budowania ducha jedności. Serdecznie zapraszamy. Tego dnia również rozpocznie się po raz ósmy Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej Bazylika Sonans. W koncercie inauguracyjnym wystąpi chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego, Anity Furgol-Kownackiej, sopran oraz Pawła Opali. Początek koncertu o godzinie 14. Koncerty festiwalowe będą odbywać się w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 14. Od przyszłej niedzieli rusza również cykl koncertów ewangelizacyjnych przy fontannie. Będą one się odbywać w każdą niedzielę o godzinie 15:15 na placu przed Bazyliką. Również przyszłą niedzielę na mszę świętą o godzinie 16 zapraszamy młodzież w ramach comiesięcznych mszy z młodymi i dla młodych. W naszym sanktuarium prowadzimy szkółkę roślin. Znajduje się ona przy domu pielgrzyma Betlejem. Zachęcamy do jej odwiedzenia oraz do punktu widokowego wieży Bazyliki, biurze obsługi pielgrzyma, punkcie widokowym oraz punktach handlowych można nabyć specjalnie zaprojektowany, wykonany na ten rok duszpasterski krzyżyk z wizerunkiem Chrystusa i hasłem tego roku. Stanowi on zachętę do kontemplacji tajemnicy naszego zbawienia. Może to być również świetny prezent dla bliskich, a przez to stać się okazją do bycia misjonarzem Chrystusa. Wszystkim pielgrzymom, sympatykom naszego sanktuarium życzymy dobrego tygodnia. W Kaplicy Serca Jezusowego trwa adoracja Najświętszego Sakramentu całodzienna. Zachęcamy również do indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Po zakończeniu mszy świętej pielgrzymi mogą oddać cześć Maryi, obchodząc ołtarz z jej wizerunkiem. Można to uczynić od lewej strony ołtarza, wzdłuż oznaczonej trasy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: czasie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Przed nami 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Sonans w Licheniu, który wystartuje już 28 czerwca. W murach największej polskiej świątyni usłyszymy brzmienie monumentalnego instrumentu o ponad 12 tysiącach piszczałek, uznawanego za największy w kraju. O szczegółach mówi dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Chorosiński.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w roku szczególnym dla spraw muzyki i organów, jako że w tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans, którego to festiwalu koncerty w imieniu i z upoważnienia księdza kustosza Mirosława Chomącika i swoim własnym serdecznie zapraszam. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Stabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest pierwszy organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny. W kolejnych niedzielach wystąpią artyści polscy i zagraniczni, z przewagą oczywiście polskich, ale z zagranicy wystąpią artyści polskiego pochodzenia, profesor Tomasz Adam Nowak czy Adam Lenart, którzy reprezentują Bielefeld, Münster, Detmold. Wystąpi organista, profesor z Akademii Praskiej, pan Michał Nowenko. Wystąpi profesor z Florencji, Olimpio Medori, no i wystąpi asystent profesor jednej z uczelni koreańskich, południowej Korei, pani Park Eun-eon. A obok tychże świetnych gości zagranicznych wystąpią nasi polscy czołowi organiści. Niektórzy po raz pierwszy będą debiutować na festiwalu, niektórzy, którzy występowali już kilkakrotnie i na życzenie Państwa zostali zaproszeni po raz kolejny. Proszę Państwa, repertuar będzie obejmował muzykę 400 lat historii muzyki organowej. Od późnego renesansu po muzykę kompozytorów XX wieku. Ale w stylistyce będzie to muzyka dawna, czyli renesans, barok, romantyzm i neoromantyzm, z niewielkim procentem muzyki współczesnej, bo taką zasadę przyjęliśmy od początku tego festiwalu. Proszę Państwa, a co szczególnego towarzyszyć będzie temu wydarzeniu? No oczywiście brzmienie organów. Nasza bazylika słynie z tego, z punktu widzenia liczbowego, że dysponuje największym instrumentem w Polsce, czwartym co do wielkości w Europie. To ważny element napawający nas dumą, ale może znacznie bardziej istotne jest to, że nasza bazylika dysponuje 5 instrumentami, a takich miejsc na świecie jest niewiele. Tych 5 instrumentów reprezentuje 5 stylów brzmienia i epok w historii budownictwa organowego. Od muzyki, od organów flamandzkich z 1560 roku, które znajdują się w nawie głównej po stronie wschodniej. Muzyki włoskiego czy budownictwa włoskiego romantyzmu, które znajduje się w nawie zachodniej. Niemieckiego romantyzmu XIX-wiecznego, który znajdują się też w nawie zachodniej. Hiszpańskiej muzyki i muzyki angielskiej końca XIX wieku, co można usłyszeć z instrumentu znajdującego się w nawie wschodniej, no i monumentalny instrument w nawie południowej, główny instrument bazyliki, który wzorowany był na koncepcji budowy organów w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Ten projekt nie został zrealizowany, pozostał tylko w dokumentach i jako historia, ale był projektowany przez jednego z największych budowniczych organów w historii budownictwa organowego, Aristide Cavaillé-Coll'a z Paryża. Proszę Państwa, a zatem w miejscu, w którym mam przyjemność do Państwa się zwracać z zaproszeniem na nasze koncerty festiwalowe, brzmienie tych pięciu instrumentów spotyka się w tym jednym miejscu, jednoczy się w całość brzmieniową i wraz z fenomenem, jakim jest 6-sekundowy pogłos w Bazylice Licheńskiej, ten suma tego brzmienia wznosi się w górze do kopuły, stopniowo zanika i przenosi się w inne sfery. To szczególny moment, gdzie można przeżywać sumę europejskiej kultury, jeśli chodzi o budownictwo organowe, w jednym miejscu, brzmiącej zgodnym chórem. Gdy przed 30 laty, niespełna 30 laty, zwrócił się do mnie kustosz Bazyliki Świętej Pamięci ksiądz Makulski z przygotowaniem projektu organów, a zapoznałem się z projektem Bazyliki, że tu jest 5 empor churalnych, zapytałem, czy projekt może obejmować instrument złożony z 5 elementów lub 5 instrumentów połączonych jednym wielkim 6-manualowym stołem gry, z którego można obsłużyć te wszystkie instrumenty. Otrzymałem przyzwolenie i błogosławieństwo dla tego projektu i tak dzięki pomocy Matki Bożej Licheńskiej i ofiarodawców powstało to dzieło, którego 20-lecie jubileusz w tym roku przeżywamy. A w przyszłym roku, ponieważ pierwszym instrumentem, który powstał, jest instrument nawy zachodniej, został poświęcony wraz z uroczystościami w Bazylice w roku 1992, a zatem 25-lecie. Same rocznice, same uroczystości i same wydarzenia. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na tych 10 koncertów niedziel, ostatniej niedzieli czerwca i wszystkich niedziel lipca i sierpnia o godzinie 14. Życzę wspaniałych wrażeń i doznań duchowych i artystycznych i estetycznych na koncertach festiwalu Bazylika Sonans 2026.
3: Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, publiczność będzie miała okazję bezpłatnie podziwiać kunszt wybitnych wirtuozów sceny organowej z Europy i Azji.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, lokalnie.
2: Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Kleczewska Malta przejdzie metamorfozę i zdecydowanie zwiększy swoją atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową. W ramach wartej blisko 22 miliony złotych inwestycji powstanie tam m.in. nowoczesny, sensoryczny park dla rodzin oraz pierwsze w regionie pole do gry w disc golfa. Burmistrz Mariusz Musiałowski podpisał już umowę z wykonawcą, a nowoczesny kompleks rekreacyjny ma być gotowy do końca maja 2027 roku.
5: W zeszłym tygodniu podpisałem umowę z przedsiębiorstwem robót drogowo-budowlanych z Tuliszkowa na rozbudowę kleczewskiej Malty na kwotę prawie 22 miliony złotych. Nie ukrywam, ten przetarg rozstrzygnął się dla nas bardzo pomyślnie, ponieważ całkowita wartość projektu według kosztorysu przekraczała 26,5 miliona złotych, więc udało się na etapie przetargu wygenerować oszczędności. Warto dodać, że w tej kwocie niespełna 22 milionów, aż 80% to dotacja, 70% środków unijnych, 10 budżet państwa, no i do tego musimy dołożyć prawie 4 400 000 złotych wkładu własnego, co stanowi dokładnie 20% tej inwestycji. W ramach zadania stworzymy strefę administracyjną z takim

0: dołki, tylko że te dołki w polu do disc golfa przyjmują postać takich 9 koszy i to są miejsca, do których musimy dotrzeć, ale tak jak już mówiłem, nie z piłeczką golfową, tylko z takim dyskiem, który się rzuca jak frisbee. Powstanie również park edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci, dla rodzin i oczywiście dla osób z niepełnosprawnościami, bo on będzie uwzględniał również potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli nie będzie tam żadnych barier architektonicznych. No i ten park będzie podzielony na strefy oddziałujące na różne zmysły, na wzrok, słuch, węch, smak, dotyk oraz na ruch. Znajdują się tam rośliny zapachowe, drzewa owocowe, tężnie solankowe, zioła, ale również coś dla miłośników aktywnego spędzania czasu, czyli może bardziej wyczynowego, ponieważ będzie tam park trampolin i bardzo wiele elementów edukacyjnych. Wybudujemy również plac wielofunkcyjny z nawierzchnią asfaltową, przeznaczony do organizacji koncertów, festynów, jakichś wystaw plenerowych i innych tego typu wydarzeń kulturalnych. Oczywiście wybudujemy także duży parking, żeby można było bezpiecznie i komfortowo zostawić swoje auto. Na tym parkingu zmieści się aż 187 miejsc postojowych, w tym oczywiście miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a cały obiekt zostanie wyposażony w nowe oświetlenie oraz monitoring. Warto dodać, że na Kleczewskiej Malcie już w tej chwili jest bardzo zielony, jest bardzo przyjaźnie, czuć tam naturę i będzie tego jeszcze więcej. Zachowamy te tereny, w zasadzie rozwiniemy tereny zielone. Większość obszaru pozostanie biologicznie czynna, czyli nie będzie żadnej betonozy. Wprost przeciwnie, przewidzieliśmy nowe nasadzenia drzew, krzewów i uporządkowanie już istniejącej zieleni. Warto dodać, że ta inwestycja została tak, no zaryzykuję stwierdzenie, sprytnie zaplanowana i przemyślana. Warto dodać, że pierwotnie mieliśmy przygotowany wniosek o dofinansowanie przekraczający 60 milionów złotych, natomiast doszliśmy do wniosku, że bardziej opłaca nam się sięgnąć po te 22 miliony złotych, aniżeli po te 60. Brzmi to troszeczkę absurdalnie, ale no Excel nie kłamie. W momencie, kiedy budowalibyśmy wszystko z dofinansowania, czyli pierwotnie planowaliśmy domki, pole namiotowe, tego typu rzeczy, które mogłyby być komercyjnie wykorzystywane, to bardzo mocno ograniczałoby nam to możliwość zarobkowania na tej infrastrukturze. Dlatego jej nie będzie. Pozbawiliśmy ten projekt wszystkich takich właśnie elementów typowo komercyjnych, co nie znaczy, że one nigdy nie powstaną. Wprost przeciwnie. Powstaną, ale one będą już budowane wyłącznie z naszych prywatnych środków, ze środków pochodzących z budżetu gminy Kleczew, po to, aby zapewnić naszym mieszkańcom możliwość wypoczynku, ale również, aby zarabiać na tej infrastrukturze. Żeby nie było takiej sytuacji, że budujemy coś za kilkadziesiąt milionów złotych, co będzie tylko kulą u nogi, czyli kolejną infrastrukturą, którą trzeba będzie utrzymywać za grube miliony złotych. Przeliczyliśmy to, Malta ma na siebie zarabiać, ma być po prostu tak sprytnie zaplanowana i wybudowana, żeby ten obiekt po prostu był w stanie samodzielnie się utrzymać. Warto dodać, że ta inwestycja zostanie wykonana do połowy, do 30 maja dokładnie przyszłego roku, 2027.
1: Władze Kleczewa analizują możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej, która mogłaby przejąć część zadań realizowanych obecnie przez gminę. Burmistrz Mariusz Musiałowski wyjaśnia, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie oraz jakie są plany związane z powołaniem nowego podmiotu.
0: W Kleczewie na bieżąco analizujemy rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić działanie naszej gminy, a z racji tego, że kiedyś, zanim zostałem burmistrzem, pracowałem, prowadziłem fundację i ogólnie zajmowałem się trzecim sektorem. Bliskie jest mi również funkcjonowanie i działanie spółdzielni socjalnych. No i cały czas, nie ukrywam, na bieżąco od dłuższego czasu analizuję możliwość utworzenia takiej jednostki u nas w gminie. No i powolutku dojrzewam do momentu, aby to właśnie był ten czas, zwłaszcza, że są środki finansowe, po które można sięgnąć i utworzyć tego typu jednostkę. Ta jednostka miałaby zajmować się tym, czym w tej chwili zajmują się urzędnicy. To znaczy w urzędzie mam ekipę tak zwaną utrzymania zieleni. Ta ekipa jest odpowiedzialna za wykaszanie terenów zielonych, za przycinanie krzewów, żywopłotów i tego typu prace porządkowe. No więc wpadłem na pomysł, aby właśnie utworzyć

0: oddzielny podmiot i te osoby, aby znalazły zatrudnienie właśnie w tym podmiocie. Tak jak już mówiłem, okazja jest ku temu, ponieważ jest finansowanie na powstawanie tego typu jednostek, to jest 40 tysięcy złotych na osobę. Można za te pieniądze zakupić sprzęt, a następnie 40 tysięcy kolejne wsparcia pomostowego też na każdą osobę, aby można było zapewnić funkcjonowanie, czy aby były pieniądze na wynagrodzenia dla tych osób. No i wpadłem na taki pomysł, aby właśnie te czynności, czy te zadania, które dzisiaj robimy samodzielnie, przekazać na rzecz spółdzielni socjalnej, która poza tym zajmowałaby się na przykład sprzątaniem pomieszczeń, kwestią związaną na przykład z wyłapywaniem, odławianiem bezpańskich psów i tak dalej. Mamy cały szereg, całą gamę czynności, które w tej chwili wykonujemy, a które w mojej ocenie mogą być wykonywane efektywniej właśnie przez pracowników spółdzielni socjalnej. No ale mam pewien kłopot, no potrzebuję kogoś, kto tą spółdzielnię postawi na nogi, to znaczy stworzy ją, będzie nią administrował, zarządzał, czyli krótko mówiąc szukam no prezesa, tak? No nie mogę tutaj zrobić, nie wiem, jakiegoś oficjalnego naboru, ponieważ to będzie podmiot absolutnie niezależny od urzędu gminy, no bo gmina będzie tylko i wyłącznie jego założycielem, natomiast później ten podmiot musi działać już na zasadach komercyjnych, to znaczy musi się utrzymać sam finansować. My oczywiście, tak jak już powiedziałem, pomożemy poprzez zlecanie szeregu zadań, które są do wykonania na terenie naszej gminy, natomiast ta jednostka docelowo musi funkcjonować samodzielnie, utrzymać się na rynku. No więc szukamy kogoś, kto będzie w stanie stworzyć ten podmiot, a następnie nim kierować.
1: Jak zagospodarować atrakcyjne tereny w Kleczewie i nadać im nowe funkcje? Odpowiedzi na to pytanie szukają młodzi architekci z Politechniki Poznańskiej, którzy przygotowali kilkadziesiąt koncepcji rozwoju wybranych przestrzeni miejskich.
0: W Kleczewie przy jednym z rond mamy tak zwaną małą koparkę, czyli koparka SHRS 315, ale nie wszyscy już wiedzą, że teren za tą koparką również należy do gminy Kleczew i jest on w żaden sposób niezagospodarowany. Mamy również stadion miejski, za tym stadionem niedawno wybudowaliśmy infrastrukturę sportową, to znaczy powiedzmy obiekt, który przypomina kolejną płytę boiska, przy czym nie tylko służy on do tego, aby grać w nim w piłkę nożną. I teren za tym, nazwijmy to, drugim boiskiem również jest niezagospodarowany. No i w tej chwili zastanawialiśmy się, co z tym terenem zrobić, co wybudować, jak go zagospodarować. No i wpadliśmy na pomysł, aby po raz kolejny spróbować nawiązać współpracę z Politechniką Poznańską i właśnie tak się stało. To znaczy poprosiliśmy, aby o przyszłości Kleczewa wypowiedzieli się młodzi architekci i wskazali swoje pomysły na to, w jaki sposób te dwa obszary zagospodarować. I już 19 czerwca poznamy wyniki konkursu urbanistycznego. Zgłoszonych zostało aż 49 zróżnicowanych koncepcji wpisujących się w przestrzeń miejską, od takich skromniejszych, skrojonych pod mniejsze budżety, aż po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i do ścisłego finału wejdzie 10 najlepszych prac i to spośród nich zostaną wyłonieni laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwóch wyróżnień. My jako urzędnicy niespecjalnie znamy się na aspektach związanych z projektowaniem, dlatego poprosiliśmy, aby w jury konkursu zasiedli profesjonaliści w postaci osób z tytułami doktora habilitowanego, inżyniera, architekta. I to właśnie te osoby pomogą nam wyłonić najlepsze prace. Warto podkreślić, że obecne działania to kontynuacja już wieloletniej owocnej współpracy Kleczewa z Politechniką Poznańską. Wcześniej chociażby studenci przedstawili koncepcję zagospodarowania na przykład kleczewskiej Malty. Bardzo się cieszę, że udało nam się tą współpracę nawiązać i chcę dodać, że doceniamy pracę młodych architektów. Te pierwsze miejsca będą nagradzane w formie finansowej, a z racji tego, że bardzo poważnie podchodzimy do tego typu inicjatyw i chcemy chwalić się tym, co młodzież dla nas przygotowała, to 19 czerwca po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu w namiocie przy Bibliotece Publicznej w Kleczewie każdy z mieszkańców będzie mógł zobaczyć te prace. Planujemy taką wystawę plenerową podczas obchodów Dni Kleczewa, które zaczynają się już w ten piątek, 19 czerwca, a w niedzielę 21, tak jak już wspomniałem, możliwość zobaczenia tych prac. One będą wydrukowane i umieszczone. zrobione w takim, w takiej przestrzeni, aby każdy mógł je zobaczyć, a od 22 czerwca do 5 lipca będzie wystawa stacjonarna w Centrum Kultury w Kleczewie. Serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich mieszkańców, nie tylko do zapoznania się z pracami i wspólnego spojrzenia w przyszłość urbanistyczną naszej gminy.
1: Informował burmistrz gminy i miasta Kleczew, Mariusz Musiałowski.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Nadreklama. Hojlu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetour. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetour. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama.
5: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Dom Zemełki w Koninie stał się niedawno sceną dla wyjątkowych młodych głosów. To właśnie tam, 16 czerwca, odbyło się uroczyste forum Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej.
6: Joanna Szymczak, jestem pracownikiem Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. W projekcie byłam również co-trenerką, a więc gdzieś tam z młodzieżą miałam dużą styczność i ze wspaniałą młodzieżą.
7: Mamy troszeczkę o liczbach w tym projekcie. Najpierw może o tym, ile tej młodzieży skończyło ten projekt, jest absolwentami tego projektu Młodych Liderów.
6: Powiem tak, to jest pierwsza edycja. W pierwszej edycji mamy 29 absolwentów. Z kolejną ruszamy już we wrześniu i tam będziemy rekrutować 31 osób, żeby docelowo było 60 uczestników.
7: To się zakończy na tej drugiej edycji? Czy to jest taki plan, żeby faktycznie ten projekt gdzieś funkcjonował dłużej? Bo on jest dofinansowywany ze Sprawiedliwej Transformacji, z tego co się orientuję.
6: Tak, to są środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Całkowita wartość to blisko 640 tysięcy złotych, z czego ponad 570 to dofinansowanie unijne. Jeżeli chodzi o daty, niestety projekt jest do połowy 2027 roku, a więc druga edycja kończy ten projekt, ale oczywiście będziemy się starać pozyskać nowe środki, by w przyszłości kontynuować.
7: Tak, bo no widać, że przynajmniej tak jak rozmawiam z młodzieżą biorącą udział w tym projekcie, no to cenią sobie bardzo te umiejętności, które tutaj zdobyli, więc wydaje mi się, że warto, żeby ten projekt gdzieś tam w tej czy innej formie dalej funkcjonował. Powiedzieliśmy, ile osób skończyło ten projekt, a kiedy dokładnie zapisy na ten następny etap, czy tą następną edycję się odbędą?
6: Planujemy we wrześniu, początek września. Będziemy na pewno ogłaszać we wszelkich lokalnych mediach, jak będziemy znać już konkretne daty.
7: No to my będziemy też trzymać tutaj rękę na pulsie, żeby o tym informować, bo jestem pewien, że młodzież będzie bardzo chętna, żeby się zgłosić, zwłaszcza jak usłyszą już od swoich starszych kolegów, jak wartościowe były to lekcje. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
8: Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Zioła i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie. Jestem absolwentką tak naprawdę Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej.
7: No właśnie, bo zakończył się ten pierwszy, nie wiem jak to nazwać, kurs, warsztat, edycja, o może to będzie najlepsze słowo, tego właśnie projektu Młodych Liderów. To może tak zacznijmy od takiej króciutkiej charakterystyki dla naszych słuchaczy, którzy może pierwszy raz o tym projekcie słyszą. Czego na tych zajęciach, na tych spotkaniach, na tych warsztatach się uczyliście w ogóle?
8: Cała akademia polegała na 4 zjazdach i wizycie studyjnej w Warszawie. Uczyliśmy się tam różnych form liderstwa, czym tak naprawdę jest lider, jak zarządzać grupą, ale również uczyliśmy się takiej pracy typowo w grupie, jak współpracować ze sobą, działać oraz też jak prawidłowo argumentować swoje wypowiedzi i przedstawiać się. Takie podstawowe zasady.
7: To były takie po prostu spotkania, że tak powiem, a la klasie?
8: My byliśmy w Gwarku i byliśmy praktycznie częściej w jednej sali bądź w dwóch, zależy czy dzieliliśmy się na grupy. Na początkowym zjeździe, kiedy było jeszcze w miarę ciepło, wychodziliśmy na dwór, ale bardziej w formie integracji, aby najpierw się zapoznać, żeby łatwiej nam się później działało. Natomiast później no to były raczej zajęcia w sali. Jednak nie było sztywnej atmosfery jak w klasie czy w szkole. Staraliśmy się budować taką pozytywną, miłą dla każdego.
7: Przy okazji robiliście jakieś takie projekty poza właśnie samą nauką, czy czymś musieliście się wykazać jakoś potem tak na koniec chociażby pokazać swój te umiejętności, które zdobyliście?
8: Tak, zgadza się. Po wszystkich czterech zjazdach razem z wizytą naszym takim egzaminem, że tak to powiem, była akcja lokalna, gdzie dzieliliśmy się na grupy 2-3-osobowe, jednak też były niektóre osoby, które działały same i każdy musiał przeprowadzić projekt, w którym czuł się dobrze, gdzie poruszał dany temat wybrany przez siebie. Były to akcje od rozwoju aplikacji, poprzez zdrowie psychiczne, aż do na przykład budowy domków dla ptaków. I każdy robił to, w czym czuje się dobrze, wykorzystując wszystko, całą teorię oraz praktykę, czego się nauczyliśmy na zjazdach.
7: Jestem pewien, że słuchają nas teraz osoby może w twoim wieku, może troszeczkę młodsze, które usłyszą niedługo, za jakiś czas, że jest na przykład kolejna edycja tego programu. No i tak po nazwie, no to młodzi liderzy, czyli pewnie wyobrażają sobie, że no to jest jakaś nauka zarządzania, być może jakieś tam zarządzania również emocjami, zasobami ludzkimi, jak to się czasami mówi. Czy to jest właśnie to, albo tylko to, czy to może jest coś więcej, jakaś nauka, która gdzieś zaowocuje u osób, które nie myślą o swojej przyszłości jako, nie wiem, pracy menadżerskiej, czy gdzieś karierze jakiejś nawet politycznej.
8: Wydaje mi się, że nabyte umiejętności pomogą w każdej pracy, ponieważ nie pracujemy typowo na tym, jak nie wiem, robić tylko akcje, czy tylko pracować w kącie późniejszej pracy w przyszłości. Też się uczymy na przykład działania nad stresem, prawidłowej wypowiedzi i zajęć, które pomogą tak naprawdę w każdym zawodzie. Jednak jeśli ktoś myśli nad wcześniej wymienionymi kierunkami, też się na pewno przyda, jednak nie tylko w tych, lecz w innych również.
7: Czyli ogólnie polecasz na kolejne edycje, żeby twoi rówieśnicy czy osoby trochę młodsze zgłaszały się.
8: Tak, polecam z całego serca, to jest naprawdę super przeżycie i doświadczenie. Wydaje mi się, że każdy powinien coś takiego przeżyć, bo naprawdę mocno to rozwija i też uskrzydla w innych sferach życia. I zapraszam wszystkich na drugą edycję.
7: A czy myślisz, że u ciebie zmieniło coś, te zajęcia zmieniły jakoś twój sposób, nie wiem, wypowiadania się, czy jakieś takie otworzyły cię może bardziej na przykład na ludzi, na prezentację swojej osoby?
8: Mnie na pewno, jestem trochę bardziej odważna do ludzi w wypowiedziach i staram się więcej łapać takich okazji, a nie siedzieć w tak zwanej klatce po prostu zamknięta w czterech ścianach, tylko bardziej wychodzić i no, rozwijać to bardziej, starać się. Też uważam, że coraz łatwiej udaje mi się takie bardziej, bym to powiedziała, oficjalne wypowiedzi. Bardziej formalny język też można było nabyć.
7: Czyli to nie są zajęcia dla osób, które już są bardzo otwarte w młodym wieku, już gdzieś tam uczestniczą w tym życiu publicznym. Dla nich pewnie również, ale takie osoby, które do tej pory czują, że są troszeczkę skryte, że im właśnie trudność sprawia na przykład wyjście na środek klasy czy szkoły i zaprezentowanie czegoś, dla takich osób również te zajęcia są i one im pomogą.
8: Tak, na pewno otwierają mocno też, no często były na przykład dla osób, które nie lubią się wypowiadać na forum i się tego boją, no czasami trzeba było wejść ze strefy komfortu i wypowiadać się jednak na głos, co też pomaga takie bariery przełamać, chociaż osoby, które już to potrafią, też się na pewno w tym dobrze odnajdą i pomogą innym uczestnikom, którzy mają z tym problem.
7: No to życzę oczywiście pomyślności, żeby to te nabyte gdzieś tam umiejętności przydały się w przyszłości. Szczególnie mam nadzieję, życzyłbym tego i sobie i Państwu, żeby te umiejętności, które młodzież nabywa, udało się tutaj u nas lokalnie również wykorzystać. Z tym bywa różnie, część wyjeżdża, ale część może zostanie, więc życzę, żeby nam wszystkim, żeby to się tutaj przełożyło na poprawę naszego regionu. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich uczestników, jak i zarząd oraz Was, drogich słuchaczy.
1: To inspirujące wydarzenie stanowiło oficjalne oficjalny finał pierwszej edycji projektu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska we współpracy ze Szkołą Liderów w ramach funduszy europejskich. O naborach na kolejną edycję będziemy Państwa informować na naszej antenie, gdy tylko pojawią się oficjalne daty.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że
9: burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
3: Wiadomości Konin FM.
9: Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
10: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
9: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
11: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
9: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
12: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
9: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
13: Chociaż Noc Kultury czeka nas w Koninie dopiero po wakacjach, w Oskardzie już teraz trwają przygotowania. Jeden z najważniejszych, najbardziej awangardowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich kilku dekad, wokalista obdarzony świetnym głosem, charyzmą i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji, nie zawsze miłych, już we wrześniu 11 w Domu Kultury Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk, który tym razem przyjedzie do Konina z recitalem zatytułowanym Maleńczuk plus Rhythm Section. Jest on retrospekcją dotychczasowych dokonań muzyka i składa się z zestawu zarówno pieśni ulicznych, jak i jego późniejszych dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i popularność wśród szerszej publiczności. O bilety można już pytać w Centrum Kultury i Sztuki.
3: Konin FM. Pogoda.
9: Dziś nadal upalnie, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do tego w niemal całym kraju burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: Poranek FM.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Kolejny poszukiwany zatrzymany przez konińskich kryminalnych. W niedzielne popołudnie policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej z Konina zatrzymali kolejną osobę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości na terenie gminy Wierzbinek. Funkcjonariusze zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kole. Mężczyzna miał do odbycia karę 89 dni pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został osadzony w policyjnym areszcie, skąd zostanie doprowadzony do właściwego zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary. Ostrzegamy przed oszustwami metodą na pracownika banku. Do Komendy Powiatowej Policji w Słupce zgłosił się mieszkaniec, który poinformował, że nieznana mu osoba wyłudziła od niego 40 tysięcy złotych, które posiadał na koncie bankowym. Dzwoniący informował, że pieniądze na koncie rozmówcy są zagrożone atakiem hakerskim i należy je przelać na inne wskazane konto. Mężczyzna, wierząc, że rozmawia telefonicznie z przedstawicielem banku, wykonywał jego polecenia i w efekcie utracił swoje oszczędności. Apelujemy o ostrożność przy wykonywaniu operacji na kontach bankowych po telefonach od osób, których tożsamości nie możemy zweryfikować. Najlepiej nie wdawać się w rozmowę i od razu się rozłączyć. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o 46-latku zatrzymanym przez konińskich kryminalnych.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.

0: powtórkę.
1: Kronika kryminalna.
2: Policjanci z Komendy Powiatowej w Turku po raz kolejny wyeliminowali z ruchu drogowego osoby, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Tylko w ciągu 2 dni zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzali realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. I tak mundurowi z komisariatu w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 31-letniego mieszkańca powiatu tureckiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna kierował pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Dzień później policjanci z komisariatu w Tuliszkowie zatrzymali 24-letniego kierującego, który również prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Na badanie jego trzeźwości wykazało blisko promil. Nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny doprowadziło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego doszło do kolizji z innym pojazdem. W obu przypadkach kierujący odpowiedzą za popełnienie przestępstwa. A za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysokie świadczenia pieniężne. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej z Konina zatrzymali 46-letniego mieszkańca powiatu, który był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy. Mężczyzna miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo. Ponadto był poszukiwany na podstawie 2 nakazów do prowadzenia, w tym na 10 miesięcy pozbawienia wolności za inne przestępstwo. Po zatrzymaniu został osadzony w policyjnym areszcie, następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary pozbawienia wolności. Niedawno policjanci z Komendy Powiatowej w Turku uczestniczyli w ogólnokrajowych działaniach ukierunkowanych na kontrolowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych oraz na sprawdzaniu legalności pobytu cudzoziemców na terenie powiatu. W trakcie 2-dniowych działań funkcjonariusze sprawdzili 52 adresy oraz 9 miejsc, w których mogły przebywać osoby poszukiwane. Wylegitymowano łącznie 282 osoby, w tym również obywateli innych państw przebywających na terenie powiatu tureckiego. Policjanci przeprowadzili ponad 115 kontroli pojazdów. W ramach prowadzonych czynności odnotowano 7 zatrzymań w związku z koniecznością ustalenia miejsca pobytu wraz z nakazem doprowadzenia do aresztu lub więzienia. Wśród nich znajdował się również obywatel Kolumbii. Efektem tych działań było także jedno trafienie w systemie informacyjnym Schengen dotyczące obywatela Polski, a także zatrzymanie jednej osoby poszukiwanej listem gończym. Mężczyzna był poszukiwany przez komendę z Krakowa na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę w Częstochowie. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy z Turku zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym marihuanę oraz mefedron. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek policji zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Narkotyki to nie tylko łamanie prawa, ale także realne zagrożenie dla zdrowia i życia, przypomina turkowska policja. Słuchają Państwo kroniki kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o policjancie z Koła, który udowodnił, że ma powołanie.
3: Konin FM.
4: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Powtórkę. Samo

0: 1.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: T-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.
6: Powtórkę.
7: Kronika kryminalna.
8: Policjantem jest się przez całą dobę. Niedawno, około godziny 23, funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Zgoła, wracając po służbie do domu, zauważył Toyotę jadącą bez świateł. Gdy próbował zwrócić uwagę kierowcy, zauważył również, że pojazd porusza się slalomem. Policjant natychmiast powiadomił dyżurnego o kole z tej komendy, a gdy samochód się zatrzymał, podszedł do kierowcy. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Kiedy kierujący próbował odjechać, funkcjonariusz zabrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę do czasu przyjazdu umundurowanego patrolu. Badanie wykazało, że 44-letni kierowca

0: alkoholu w organizmie. Bardzo duże straty, a jeszcze więcej uratowanego mienia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 23 zdarzenia, w tym 7 pożarów oraz 16 miejscowych zagrożeń. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 1 016 000 zł, a wartość uratowanego mienia 2 944 000. W działaniach brały udział 53 zastępy, liczące w sumie 248 strażaków PSP i OSP. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Powtórkę.

0: przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
0: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
4: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
0: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Wszystko wskazuje na to, że może nawet od nowego roku Kazimierz Biskupi znów stanie się miastem.
6: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wyniku, bo przecież ponad 80% mieszkańców opowiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem.
5: Tymczasem na terenie gminy trwają intensywne prace dotyczące stworzenia kompleksu wypoczynkowego w Kozarzewku na terenie dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin.
6: Prace na zbiorniku w Kozarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozłup został rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
5: A póki co warto odwiedzić park naprzeciwko klasztoru w Kazimierzu Biskupim, zachęca wójt Grzegorz Maciejewski. Pojawiły się tam niedawno nowe atrakcje.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Oj, zwariowana ta pogoda. Wczoraj grzało. Ponad 30 stopni mieliśmy w subregionie konińskim. Grzmiało to w nocy i grzmi teraz też nad naszym subregionem. Patrząc na radar burz, to wyładowania atmosferyczne, można powiedzieć, na północ od Warty występują. Grzmi, bądź grzmiało w Kazimierzu Biskupim, w północnych dzielnicach Konina, a teraz burze też w okolicach Sąpolna. W kolejnych godzinach tych zjawisk cały czas będziemy mieli dużo. Ostrzeżenie o burzach również na kolejną noc przekazują dla nas specy od pogody. Teraz padający deszcz, słychać grzmoty i temperatura 26 stopni na plusie.
8: Muzyczne.

0: aż słychać te fale tutaj u nas.
1: U nas, bo u nas za oknami nad Konińską Starówką teraz naprawdę leje, ulewa na całego. Taki deszczowy, wakacyjny, letni prysznic, poranek.
0: Pierwszy dzień lata.
1: No coś tam masz jakieś wspomnienia, ale to może nie będziemy mówić, co tam się działo w pierwszy dzień wiosny, w pierwszy dzień lata.
0: O,
1: tak można
0: kochany.
1: Powiedzieć, że zawsze w pierwszy dzień nowej pory roku.
0: No, właściwie 23 to wianki się puszczało, nie? No, mój to już chyba jest na oceanie.
1: Albo jeszcze cały czas płynie może, przypłynie z powrotem, no, nigdy nie wiadomo.
0: Witamy gorąco, serdecznie.
1: Deszczowo, bo deszczowo za oknami.
0: Ale my serdecznie.
1: My serdecznie, oczywiście. Halinka Walusiak.
0: I Wojciech Maciejewski.
1: Zapraszamy do godziny 12, program, który nazywa się...
0: Muzyczna fala wspomnień.
1: I czas zobaczyć, co w kalendarzu dzisiaj mamy, a tutaj dzień za dniem nam płynie. Mamy już niedzielę, 21 dzień czerwca. Alicja, Alojzy, Marta, Rajmund, Rudolf, Eusebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina, Demetria świętują imieniny. 172 dzień roku, 25 tydzień. Przysłowie na dziś, dzień świętego Alojzego, przyczyną wina dobrego.
0: O.
1: Takie nawet. A jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to świętujemy dzisiaj.
0: Ja, co?
1: Święto muzyki. Czyli nasi wszyscy słuchacze dzisiaj mogą z radości ręce w górę. Oni też świętują, bo najlepszą muzykę mają słuchając nas.
0: Oczywiście.
1: Poza tym
0: ja
1: też
0: bym wątpiła w to.
1: Poza tym też Dzień Deskorolki, Międzynarodowy Dzień Jogi, Światowy Dzień Hydrografii, Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia i Światowy Dzień takiego dużego zwierza.
0: Jakiego?
1: Takiego dużego. Jak to było kiedyś w kabarecie, to koń z długą szyją. Czyli Światowy Dzień Żyrafy. Słońce? O, jest.
0: Wyobrażam sobie.
1: Słońce do 21.00 dzisiaj pracuje przez 16 godzin i 46 minut.
0: A teraz, kochani, zagra nam Eddie Calvert.

0: Można było sobie pośpiewać.
1: O, mon papa, mój ojciec mnie na ręce brał. To coś takiego było. Albo
0: polska wersja, tak?
1: Tak, tak, coś takiego było.
0: Nie znałem.
1: Nie?
0: Nie, ale już poznałem.
1: Tatuś mi śpiewał. No. Mój.
0: Teraz informacje na naszej antenie o tym, jak się kontaktować z nami. Telefon do studia 511 115 104. Można dzwonić. Telefon dzwoni, spróbujemy na żywo. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy, jesteśmy na antenie.
2: Witam. Chciałam złożyć życzenia.
0: Tak, proszę mówić, jesteśmy na antenie.
2: Z okazji zbliżających się 85. urodzin, Dnia Ojca i imienin, naszemu kochanemu tacie Janowi Arciszewskiemu składamy najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, zdrowia, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życzy córka Ania z mężem, syn Robert z Jadzią, wnuki i prawnuki.
0: Dziękujemy, życzenia przekazane na naszej antenie. Pozdrawiamy.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Tak jak słyszeliście, dzwonić można 511 115 104. Przypominamy numer telefonu do studia. Można też pisać w wiadomości SMS na naszą bramkę. Numer 7168 Konin FM. Na początku trzeba napisać w treści SMS-a, później spacja i treść pozdrowień. Koszt SMS-a złoty 23. Napisać można też maile na adres fala@konin.fm oraz można do nas pisać wiadomości na naszego Messengera. Messenger nasz radiowy, Radio Konin FM 4-1, żółto-zielone logo. Nie zapominajcie o kartkach pocztowych, które należy wysłać na adres tutaj nasz radiowy. Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
2: Muzyczna fala wspomnień.
0: Nawet Halinka, nie musiałem mówić, wiedziałaś, o co chodzi. To teraz powiedz, co za chwilę zagramy na naszej antenie, kto wystąpi.
2: Zespół Drzewem w życiu piękne są tylko chwile. I Waldemar Kocoń to był Twój błąd.
0: Czyli będzie dla ochłody.
2: Tak.
0: Zimowy wieczór.
2: Tak, tak, tak.
3: Konin FM. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: właśnie, no. Co, Wojtusiu?
1: Piosenka o błędach.
0: I błąd. Bo gdzie tu daleko do jeszcze zimy, nie? Ale powiedziałeś, że dla ochłody to...
1: Ale dla ochłody przecież można tak.
0: Aha, no. Właśnie.
1: Tym bardziej, że prognozy pogody na nadchodzący tydzień, modele matematyczne mówią o tym, że na kolejny weekend znowu napływ naprawdę gorących mas powietrza, temperatura może wzrosnąć do 38-39 stopni.
0: I pioruny będziemy... będą waliły?
1: Pewnie na koniec, jak zawsze, przy zmianie pogody.
0: Ale ja się nie boję.
1: Będą pioruny. Znaczy, to jest prognoza taka, która się pojawia gdzieś tam w modelach matematycznych. Jak będzie, zobaczymy, bo to jednak, jeśli chodzi o naszą strefę klimatyczną, tydzień to jest długi czas. Tak jak ostatnio spotkałem się z określeniem, że tak naprawdę dla Polski, dla naszego regionu można temperaturę, pogodę przewidzieć tak 2-3 dni do przodu, a później to jest...
0: Sterowana.
1: Nie no, że sterowana, ale takie wiesz, na zasadzie 5 lat temu tak było, to pewnie tak będzie.
0: O. No Wojtusiu, to teraz życzenia.
1: Teraz życzenia. Niedzielne pozdrowienia dla chłopaków z Lichnowa, szczególnie dla Jurka, Krzycha i Tomka, którzy wczoraj na dniach są polna. Tańczyli polkę. I podczas tańca Jurek potknął się o Krzycha i wszyscy razem wpadli do kociołka zupy, który stał pod sceną.
0: Tak?
1: To tak, wpaść do takiego kociołka zupy, to mi się kojarzy Asterix i Obelix.
0: Co on robił pod...
1: No bawił się, no co pod sceną robił. Chciał być w pierwszym rzędzie.
0: Rozumiem.
1: Lepiej widzieć wszystko.
0: To ja teraz życzonka mam dla pana Jana Wojtczaka, to znaczy życzenia i podziękowania. Sakola, ogromne podziękowanie za serce, które oddaję działkowiczkom. Tak, następne imieninowe życzenia dla Alicji Białoskórskiej. Zdrowia, radości, dużo czułości oraz spełnienia najszczytszych marzeń składają rodzice, mąż, no i oczywiście Terenia Jasińska. No ja, my się tu też dołączamy do tych całych radiosłuchaczy.
1: We wtorek świętować będzie swoje imieniny Wandzia Kaniewska. Wandziu, życzę ci, abyś spełniała swoje marzenia. Życzenia przesyła Danusia Z.
0: Właśnie, Danusiu, tu też wszystkiego najlepszego. To teraz, Wojtusiu, tak, pojawi się utwór. Odejście w dal Stefana Zacha oraz Krzysztof Krawczyk. Jest taki dom jak ten. Twej zabój.

0: Wojtusiu, teraz pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla stacji Dialis oraz oddziału chirurgii ogólnej Końskiego Szpitala. Imieninowe życzenia popłyną do pani Danuty Grochowskiej. Zdrowia przede wszystkim, dużo radości, odporności i przeciwności życia składają kuzynki Halina, Ewa i Teresa.
1: Kolejne życzenia. Witam serdecznie, pozdrawiam moją mamę Zenię Kubalak, moją siostrę Martę i brata Marcina. Moją ukochaną dziewczynę Sylwię pozdrowienia przesyła Erek. Życzę spokojnej i ostrożnej niedzieli. Pozdrowienia dla wszystkich pań Alicji. Bardzo pozdrawiam swoją żonę Tereskę, Bożenę, starostę z Kramska, która wczoraj miała imieninę, Mariusza Morawskiego z Gniezna. To od Jacka Śmigielskiego te życzenia. I jeszcze życzenia dla Alicji Wójko i Ilony Trzaskoma z Kramska.
0: Krystyna Konarska, wakacje i miłość, oraz Maciej Kosowski, wakacje z blondynką. Ja się zaraz przefarbuję.
1: Na wakacje.

0: I nie miała matki, że się przefarbuje na blond.
1: A przecież Kalinka, no nikt ci nie broni.
0: No, dobrze.
1: W twoim wieku to trzeba szaleć już, tak wiesz? Tak, no. Ja to wierzę, jakbym przefarbował na blond, to ja dopiero bym... Ludzie się pukali. Temu to dopiero sufit na głowę spadł.
0: Odhaczył się Jurek i Iwonka, woźniak. Jurek śpioch, a Iwonka...
1: Ale Jurek ma wybaczone, żeś spał, bo był na nocnym rybobraniu.
0: Aha.
1: Nieudanym, bo nieudanym, ale był.
0: A jak się...
1: Jak to mówił, nie brały za bardzo. Jak już brały, to takie tyci, tyci, małe, małe.
0: Złotej też nie złapał.
1: Jakby złapał złotą, to by dopiero
0: jak
1: było.
0: Ma obok Iwonkę, to po co...
1: To już po co złota rybka, nie?
0: No.
1: Życzenia, do nich przechodzimy. Już prezentujemy życzenia dla Alicji Ptak. W dniu twoich imienin chcemy ci życzyć przede wszystkim tego, na co naprawdę zasługujesz. Spokoju w sercu, zdrowia i poczucia dumy z tego, jak wiele dokonałaś. Twoje życie nie było łatwe, a mimo to udźwignęłaś wszystko z ogromną siłą i godnością. To ty możesz z radością nosić tytuł czterokrotnej babci. To najpiękniejszy dowód, jak cudowną jesteś kobietą i mamą oraz babcią. Wszystkiego najlepszego, Alunia, z całego serca. Życzę koleżanki z restauracji kameralnej w Sławsku. Dla najdroższej teściowej Elżbiety Mizgalskiej z okazji imienin przesyłam życzenia długiego i szczęśliwego życia, pełnego zdrowia, wzajemnej miłości i samych pozytywnych wrażeń. Niech każdy moment będzie dla ciebie wyjątkowy i pełen blasku. Życzy kochający zięć Krzysztof.
0: Z okazji zbliżającej się imienin Danusi Sobczak z Parkowej. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, zadowolenia życiowego składam ja, osobiście kochana moja, przyjaciółko sprzed lat. Teraz Anna German, kupiłabym ci, kochanie, oraz 2+1 lato na urodziny

0: PHU Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PHU Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Pozdrowionka dla rodzinek, dla rodzinki Grobelnych z Adamowa, dla rodzinki Kurzawów ze Starego Miasta i dla Leszka Kałużnego, całej rodzinki Potażniki.
1: Kolejne życzenia już prezentujemy. Danusia, przesyłam troszkę słoneczka, słoneczne pozdrowienia z Żor. Dzień dobry, witam w letnią niedzielę, prowadzący w świetnych humorach. Pozdrawiam serdecznie całe radio i słuchaczy spokojnej niedzieli, ściskam buziaki. Takie życzenia przekazuje Renia.
0: Zespół Chochoły, Skandal w rodzinie oraz Janusz Gniatkowski, Chleb twój i mój.

0: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
0: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną odclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
0: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak, Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Burze, które w godzinach porannych pojawiły się nad naszym subregionem, bardziej nad niego północną częścią, już ominęły, wywędrowały za rejony województwa wielkopolskiego, choć jeszcze jakieś zagubione grzmoty mogą pojawiać się w okolicach Sąpolna i Wierzbinka. Nie oznacza to jednak koniec opadów. Otóż strefa najbardziej intensywnych deszczy teraz nad naszym subregionem rozciąga się mniej więcej z północy na południe na linii Kulsk, Konin, Kalisz. Te opady w kolejnych godzinach cały czas będą występować. Niewykluczone, że w tym froncie deszczowym będą też wyładowania atmosferyczne. Co dalej w pogodzie planują spece od tego? Otóż cały nadchodzący tydzień ma być ciepły, a nawet momentami gorący. W drugiej połowie tygodnia rosną szanse na powrót temperatury powyżej plus 30 stopni.
1: Muzyczne

0: Halinka, śpiewałaś sobie?
1: No pewnie, drugim głosem.
0: Razem z Czesławem Niemanem i zespołem Niebiesko?
1: Czarni. Tak, pośpiewałam sobie.
0: Witamy po 11:00. 11 prawie minut po pełnej godzinie. Druga godzina muzycznej fali wspomnień rozpoczęta. Tak. Godzina, która cały czas z deszczem. Deszczowo nad naszym subregionem, co na pewno też wiele osób cieszy, bo deszcz potrzebny. Można cały czas się kontaktować, przekazywać życzenia. Przypominamy, do 12:00 przyjmujemy życzenia, prezentujemy je na naszej antenie. Po 12:00 przyjmujemy muzyczne dedykacje i prezentujemy też muzyczne dedykacje w radiowym koncercie życzeń. Jak się kontaktować z nami? Telefon? Można cały czas dzwonić. 511 115 104. Można pisać Facebook Messenger. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm. Nie zapominajcie o SMS-ach. SMS na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Na kartki pocztowe też czekamy z życzeniami do prezentacji w naszych niedzielnych programach. Adres: Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: To ja mam życzenia, już je prezentuję. Od Mieczysława witam, pozdrawiam w pierwszy dzień lata, miłego dnia życzę. Drogiej mamie i teściowej z okazji imienin bardzo dużo zdrowia, pomyślności. Życzę córka Mirosława z mężem.
1: Ja mam też życzenia urodzinowe dla... będzie trochę prywatny, dla mojego prawnuka Igora. Wszystkiego naj, dużo radości, codziennie nowych gości, o tak, do 24 niech tak będzie. Zresztą świadkiem była osobiście, przy jego przyjściu na świat. O, tak bym powiedziała. To teraz dwa utwory, żebym znowu nie zrobiła, bo opuściłam Saszę Distela. Żebym, teraz będzie Tom Jones?
0: Nie, już był. Bo? Teraz będzie Artur.
1: No widzisz, Artur Conway. Dwie karty. Artur Conway i Kunicka? No to dobrze. No to teraz ucelowałam już. Taka jestem roztrzepana. O, właśnie, o!

0: idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Reklama. Konin FM.

0: Jej.
1: Lato czeka i lato mamy. Jak patrzeć na prognozy, to będzie tak. Gorące. No wczoraj to przecież jak patelnia.
0: No wiesz, nie wychodziłam, dawało, żeby się więcej nie wytopić.
1: A to ja bym musiał wychodzić, żeby się wytopić. Teraz zrozumiałem podtekst tego, co powiedziałaś. Życzenia już prezentujemy kolejne i na cały czas na nie czekamy oczywiście. Miłej niedzieli słonecznej życzę wszystkim. Halina, witam serdecznie, pozdrawiam prowadzących, rodzinkę, znajomych, przyjaciół. Miłej niedzieli, Maria ze Żdżar.
0: Już zapowiadać utwory?
1: Tak? Oczywiście.
0: Anna Rusowicz i Wojtek Kordacz, czy zgadniesz, kto to jest, oraz Anna German, Lody, czyli dookoła kipi lata.

0: idzie na cały regulator słuchać muzyki.
1: Latem, jesienią, zimą i wiosną. U ciebie nie ma, Halinka, reguły?
0: Nie, nie. Jeżeli chodzi o muzykę, to nie.
1: Byle było głośno. Już życzenia, życzenia od Józefa. Prezentujemy życzenia wszystkiego najlepszego dla mojej żony Marty z okazji urodzin, uśmiechu, radości i zadowolenia z każdego dnia. Witam serdecznie prowadzących, słuchaczy pięknej audycji. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. To od Beaty.
0: Gilbert Beko w utworze Natalii, a prezentowałam wcześniej w wykonaniu Krzysztofa Klęczona oraz Adam Chrola, Dwie piękne róże.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.

0: tak się odprężyłam.
1: Przy dwóch pięknych różach się odprężasz? Czyli kolejna aluzja, róże. Oczekujesz róży. Sztuk dwie. Już życzenia prezentujemy, kolejna porcja ich na naszej antenie. Wszystkiego dobrego dla całego radyjka, od zająca z pewnie gąsek. Pozdrawiam z Wierzbinka, u nas burzowo i deszczowo, aby padało do wieczora, bo u nas susza. Życzcie nam dużo deszczu, wam życzymy zdrowia i humoru, to od Agnieszki. Bukiet najwspanialszych życzeń, mnóstwo uśmiechu, wiele szczęścia oraz wszelkiej pomyślności każdego dnia, z najlepszymi życzeniami na zbliżające się imieniny dla Wandy Kaczmarek, to od dzieci.
0: Zespół Alibabki w utworze Kwiat jednej nocy.
1: Cały oraz... czas z tymi kwiatami tutaj.
0: To straganu nie mam. Czerwone gitary uczę się żyć, ale zastanawiam się, co to za kwiat tej jednej nocy. Czy on rośnie w paprociach? Nie wiem, nie pamiętam.
1: A jak jest noc długa, to może wiesz, dłużej trochę.
0: Czy to kaktus, a jakiegoś ten jeden, bo jeden kaktus też jest taki, który tylko jedną nocą kwiat ma i koniec. O, i Alibabki, proszę bardzo.

0: FM 104.1.
1: No i oczywiście pozdrawiamy panią Stanisławę ze Świętojańskiej, bo uświadomiła nas tutaj, że jest to kwiat pustyni, tak?
2: Nawet podała nazwę pani Stanisławie.
1: Waris.
2: Tak? Zanotowałaś, powiedziałaś, tak. Obiecałaś, że będziesz sprawdzać, szukać.
1: Dobrze. No, Wojtusiu.
2: Pozdrowienia, życzenia dla Alicji Ptak. Niech każdy dzień przynosi ci szczęście, zdrowie i energię do realizowania planów, a wokół ciebie zawsze będą życzliwi ludzie. Niech twoje śliczne loczki, skręcone jak u uroczego baranka, nadal zachwycają wszystkich i dodają ci wyjątkowego uroku. Życzymy ci samych słonecznych chwil, wielu sukcesów, miłości, spokoju oraz niekończącej się pogody ducha. Bądź zawsze tak serdeczna, pogodna i wyjątkowa, jaką cię znamy. 100 lat, Alicjo. Z najlepszymi życzeniami Monika, Kasia, Justynka i Marylka. Dla tatusia. Dzięcioł stuka, osioł skacze aż do nieba. Zawsze tatę kochać trzeba. Zdrówka i relaksu i nerwów ze stali. Z okazji nadchodzącego święta Dnia Ojca wszystkiego najlepszego dla taty Leszka Sobczaka składają córki Weronika i Jagoda. Od Genowefy pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Życzenia miłego dnia oraz całego tygodnia oraz oczywiście smacznej kawusi, niedzielnej, małej, czarnej.
1: Ja piję dużą, wiesz?
2: A ja małą.
1: Dobrze. Greckie wino Anna German oraz Violetta Villa w utworze Ali Aloe.

0: Ali, alo.
1: Ali, alo.
0: Ciao,
1: bambino. 12 się zbliża. Halinka.
0: Gimnastykę. Dobrze. Już. Uspokoję się.
1: Taki poranny jogging zrobiłem na siedząco.
0: Dobrze. Dziękuję za realizację muzycznej fali wspomnień. Teraz radiosłuchacze niech dadzą wycisk.
1: Muzyczna fala wspomnień spokojnie za tydzień.
0: Tak, oczywiście.
1: Od 10.
0: A na zakończenie zespół Pasaty w utworze Góralka z 67 roku i Mieczysław Wojnicki Jak w serenadzie. Dziękuję Państwu bardzo, kochani moi. Życzę miłego tygodnia, pozytywnego nastawienia. No i marzonka niech się też spełniają.
1: Dokładnie.
0: Do usłyszenia. Dziękuję za realizację Wojtusiowi.
1: Jak zawsze do usług.
0: I mówię pa pa.
1: Pa pa. Halinka, za tydzień od 10 jesteś.
0: Tak.
1: Obowiązkowo. Po 12, tak jak Halinka wspomniała, radiowy koncert życzenie, czyli spełniamy też muzyczne dedykacje, które już teraz możecie przekazywać do realizacji właśnie dziś po godzinie 12. Halinka, do usłyszenia.
0: No pa pa.
1: Uważaj na siebie.
0: Tak, tak.
1: Uważaj na deszczyk.
0: W czerwonego kapturka nie będę się bawić, nie.
1: Ale uważaj. Mm.

0: upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
2: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
0: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
3: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
0: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: 28 pięknych obrazów można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej Przydworcowej.
5: W Galerii nad Książkami w Konińskiej Bibliotece do końca czerwca oglądać można niezwykłą wystawę akwareli zatytułowaną Delikatność formy jako metafora przemijania. Jej autorką jest Joanna Kubacka, która przekonuje, że można połączyć wymagający zawód medyczny z subtelnym światem sztuki. Robi to w zachwycający sposób. Na co dzień pani Joanna mierzy się z ogromną odpowiedzialnością i kruchością ludzkiego życia. Pracuje bowiem jako pielęgniarka na oddziale ortopedii i traumatologii Konińskiego Szpitala. Jednak w przerwach od wymagających, trudnych dyżurów zamienia medyczny pragmatyzm na malarski pędzel. To piękny dowód na to, że prawdziwa pasja nie zna barier, a sztuka może być wspaniałą przestrzenią do szukania wewnętrznej harmonii. W swojej pracowni artystka tworzy obrazy pełne światła i barw. Głównymi bohaterami ekspozycji są kwiaty. Od dumnych słoneczników i magnolii po polne maki i chabry.
4: Mówiła Justyna Zacharek z Biblioteki imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Za oknami troszkę zmian nam się zrobiło, pojawiają się przejaśnienia. Na razie takie, nie powiem, że delikatne, ale tak bez większej mocy. W kolejnych godzinach tych przejaśnień może być więcej, ale spokojnie, jeśli ktoś liczy na to, że jeszcze dzisiaj opadów braknie, no to może się przeliczyć, bowiem synoptycy na godziny popołudniowo-wieczorne zapowiadają ponowne pojawienie się opadów deszczu oraz burz. Teraz termometry w subregionie Konińskim to 28 stopni.

Witam po godzinie 12, 11,5 minuty po pełnej godzinie. Radiowy koncert życzeń niedzielny rozpoczęty. I już gramy. Dla Magdy Sobczak prośba o Shakirę La La La. Od Andrzeja witam z pochmurnego, deszczowego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących, dla wszystkich słuchaczy życzę miłej, spokojnej niedzieli. Od Marty Zesławska prośba o kawę z diabłem. Sylwia przesyła nam muzyczną prośbę Werby. Widziałem twoje oczy. Witam serdecznie prowadzących, wszystkich słuchaczy życząc pięknej niedzieli. Anna takie życzenia przesyła. Dla pięknej Kasi i Niki Beyoncé Single Ladies. To już zagraliśmy. Serdecznie pozdrawiamy rodzinkę z Pątnowa, ciocię Elę, Alinkę, wuja Ryśka i wszystkich z Konina i okolic. Życzenia zasyłają Darek i Kuleczka ze Szczecina. Pozdrawienia dla całej rodziny, siostrzeńców Wiktorii, Kamili, mamy Grażyny, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostry Żanety. Prośba o imprez Mój Cały Świat. Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca życzymy naszemu tacie Robertowi dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, uśmiechu na twarzy. Kochamy ciebie bardzo mocno, tato. Życzą córki Kamila i Wiktoria i syn Kamil, prosząc o to Ledo 2 balony. 511 115 104 dzwońcie pod ten numer przekazując życzenia. Piszcie również SMS wysłane do nas na numer naszej bramki 7168. Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Inna możliwość kontaktu to oczywiście mail wysłany na adres fala@konin.fm oraz też Facebook, nasz radiowy messenger Radio Konin FM 104.1. Shakira już teraz, później imprez i pojawi się też formacja Toledo.

23,5 minuty po 13 czas na kolejną porcję życzeń i pozdrowień na naszej antenie w radiowym koncercie życzeń. Gorące pozdrowienia dla całego Radyjka, jesteście super, oraz pozdrowienia dla żony Eweliny i dzieci. Wnuczka Olusia, super znajomych z Białej, pozdrawia Karol z Żgowa. Papi Pusz, Pusz, Pusz, prośba, dziękujemy bardzo. Dla mojej żony Ewy od Dawida, Boys, jesteś szalona. Życzenia kolejne z prośbą o piosenkę pod tytułem Piosenka z tamtych lat, z dedykacją dla taty z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. Życzę ci, tato, dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy i wszystkiego dobrego. Przesyłam buziaczki. To od twojej córki Wiktorii. Pozdrawienia dla prowadzących i słuchaczy. Prośba o piosenkę Magic Band, Chory na miłość. Życzenia dla Danuty Krzysztofowicz z okazji zbliżających się imienin. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, dużo zdrówka, samych pięknych, słonecznych dni życzy siostra Krystyna, prosząc o utwór Wielka Zabawa, Adam Chrola i Golden Mix. 511 115 104, dzwońcie pod ten numer, przekazując życzenia, jak również przekazując muzyczne dedykacje, ale można też pisać SMS-y. Numer naszej bramki 7168, Konin FM na początku, pisane razem w treści SMS-a, dalej spacja i treść pozdrowień, muzyczna dedykacja. SMS kosztuje złoty 23. Piszcie również do nas na maila, adres fala@konin.fm. Nie zapominajcie o tym, że można również wysyłać wiadomości na messengera naszego radiowego, na Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Papi, Pusz, Pusz, później Werba, a później utwór Wielka Zabawa.

Kolejna porcja życzeń i pozdrowień już na naszej antenie po godzinie 12.37, jak kto woli do 13.23 minuty niecałe. Kochane Marylko, Justynko, Kasiu i Moniko, dziękuję Wam za wspólnie spędzone czasy w pracy, za rozmowy, śmiechy, wsparcie i za to, że tworzymy tak zgrany zespół. To naprawdę wyjątkowe mieć obok siebie osoby, z którymi można dobrze czuć się nie tylko w pracy, ale również utrzymywać serdeczne relacje poza nią. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń, sympatia i dobra atmosfera będą trwały jak najdłużej, a przed nami jeszcze wiele wspólnych, radosnych chwil. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i cieszę się, że Was mam. Proszę o piosenkę Stachurskiego "Żyłem jak chciałem". Od Kamila prośba o Boys "Bawmy się" dla mojej żony Darii. Od Wojtka pozdrawiamy naszą córkę Agnieszkę "Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk". Serdeczne życzenia z okazji imienin, które były w czwartek, kochanej Elżbiecie Tumickiej z Lichenia. Niech ci świeci wciąż słoneczko, bądź szczęśliwa, ma cioteczko. Nie znaj, czym jest smutek wszelki, czym jest rozpacz i ból wszelki. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzę Jagodzińscy z Konina, prosząc o Alicję Majewską "Jeszcze tam się żagiel bieli". Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, proszę o utwór "Wiwat, pokaż ci drogę". Pokażę ci drogę, to od Joanny. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, muzycznymi dedykacjami, piszcie oczywiście SMS-y, numer naszej bramki 7168 Konin FM. Na początku koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego radiowego messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Boys, jesteś szalona, później Stachurski "Żyłem jak chciałem" oraz też formacja PJ Robi, piosenka z tamtych lat.

0: FM. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Dechau Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Dechau Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
12: Konin FM.

Zbliża się 13. Jeszcze dwie piosenki przed 13. Piotr Szczepanik, Goniąc kormoran, oraz Krystyna Giżowska, Przeżyłam z tobą tyle lat. Po 13. Dr. Alban, Long Time Ago, i pojawi się Skolim. Teraz natomiast życzenia. W dniu imienin kochanej wspaniałej mamie i babci składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, samych pogodnych dni, radości i miłości życzy mąż Marek i dzieci z rodzinami, prosząc o Goniąc kormorany. Wielkie pozdrowienia dla całej ekipy z Zagórowa, którzy niespodziewanie wpadli na grilla do nas. Super, dziękuję wam. Można dla starej ekipy prosić o doktora Albana, long time ago. Nasze czasy, dziękuję bardzo. Skolim, życie jest jedno, to taka prośba dla Natalii Stuliszkowa. Serdeczne życzenia z okazji imienin, które były w czwartek, kochanej Elżbiecie Tumickiej z Lichenia. Niech ci świeci wciąż słoneczko, bądź szczęśliwa ma cioteczko. Nie znaj, czym jest smutek wszelki, czym jest rozpacz i ból wielki. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzę Jagodzińscy z Konina. Alicja Majewska, jeszcze tam się żagiel bieli. Dla Stanisława Szmaj, Golina, ulica Poprzeczna, życzenie od córki Elżbiety, Jasia i wnuków i prawnuków z okazji Dnia Taty. Dużo zdrowia, żeby mniej płaczu, a więcej śmiechu. Krystyna Giżowska, Przeżyłam z tobą tyle lat. Po 13 wracamy z kolejnymi pozdrowieniami. Teraz przypominam, jak się kontaktować. SMS wysyłajcie na naszą bramkę. 7168 to numer. Koszt SMS-a złoty 23. Konin FM na początku w treści. Można też pisać maile na adresę fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie też o numerze telefonu 511 115 104. Wracamy po 13.

0: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załańskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
2: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
0: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Załańskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Załański nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Załański nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Startuje ważny nabór wniosków. Mikroretencja w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że można składać wnioski. Ten program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 90% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8 000 zł. Tę kwotę można dołożyć do zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wody w szczelinach zbiornikowych o łącznej pojemności co najmniej 2 m3, retencjonowania wód w gruncie m.in. poprzez studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające czy powierzchnie rozszczelnione, a także do wykorzystania zgromadzonej wody np. przy użyciu pomp, zraszaczy czy central dystrybucji wody. Dlaczego warto z tej szansy skorzystać? Ponieważ coraz więcej miast i gmin wprowadza tak zwane opłaty deszczowe. W Koninie w tym roku po raz drugi radni próbowali podjąć dyskusję na ten temat. Na razie kwestię nowego podatku odłożono, jednak pewne jest, że jeśli za jakiś czas opłata deszczowa zostanie u nas wprowadzona, to ci właściciele, którzy będą we własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe ze swoich dachów, będą z takiej daniny zwolnieni.
1: Konin FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
7: Od godziny 17 wraca ostrzeżenie o burzach dla naszego subregionu. Na razie mamy ostrzeżenie o wysokich temperaturach, które na terenie naszego regionu mogą przekroczyć 30. Na razie Konin i region to 29. Co dalej w pogodzie? Coraz więcej prognoz mówi nam o tym, że po krótkotrwałym, naprawdę delikatnym ochłodzeniu, gdy temperatura w poniedziałek, wtorek spadnie tak mniej więcej do 27 stopni, w kolejnych dniach znowu będzie wzrosła wzrost powyżej 30. Weekend wiele na to wskazuje, że będzie gorący w naszym subregionie. Według aktualnych prognoz i wyliczeń temperatura na koniec czerwca, w ostatnim weekendzie tego miesiąca, może osiągnąć nawet 35 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w

0: Trochę kontrowersyjne, ale przez wielu uwielbiane, kochane, no i praktycznie każdy, kto jest na jakiejś imprezie, bawi się przy utworach z Kolima, bo o nim mowa teraz, on na naszej antenie w utworze Życie jest jedno, taneczny utwór, choć troszkę spokojniejszy, z Kolim. Zawładnął muzycznym rynkiem, zawładnął też naszymi słuchaczami, widać to choćby po niedzielnych waszych prośbach. Życie jest jedno, z Kolim na naszej antenie. Teraz kolejne życzenia i pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu, dużo zdrówka i miłości i uśmiechu życzy Lena dla mojej kuzynki Mileny Grajek i dla jej męża Piotrka Grajek. Prośba o piosenkę Złote obrączki, to z okazji pierwszej rocznicy ślubu. Proszę o Hannę Rekę Szczęście od Karoliny z Goliny dla rodziców i dla rodziców pijących kawę. Pozdrowienia dla całego Radyjka, proszę o klasik, jesteś mym spełnieniem. Gorące pozdro dla Ewuni i Dareczka ze Szczecina zasyłają Ela, ciocia Alinka i wuj Ryszard. W dniu imienin wspaniałej i zawsze uśmiechniętej sąsiadce składam życzenia samych szczęśliwych dni, pogody ducha, zdrowie niech zawsze przy niej będzie. Tego życzy sąsiadka, prosząco słodko, słodka. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mamy Alicji od córki Patrycji z córeczką Hanusią. Proszę o piosenkę Kawiarenki. Z okazji nadchodzących imienin kochanej żonie, mamie, babci, prababci Wandzi składamy życzenia zdrowia, radości, miłości. Życzy mąż, dzieci, wnuki i prawnuk, prosząc o czerwone róże. Wszystkiego najlepszego dla taty Wiesia na świecie od córki Patrycji. Kolejne pozdrowienia za kilka minut. Jeśli chodzi o przyjmowanie muzycznych dedykacji, to już mogę powiedzieć, że nie przyjmujemy, bo do 14:00 playlista w 100% zapełniona, ale cały czas możecie przekazywać życzenia, jeśli kogoś chcecie pozdrowić, na przykład z okazji Dnia Ojca, który w tym tygodniu, nie ma problemu, kontaktujcie się z nami tutaj ze studiem, 511-115-104, dzwońcie pod ten numer. Jeśli chodzi o SMS-y, piszcie je pod numer 7168, Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie maila, adresę fala@konin.fm oraz piszcie też wiadomości na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Alicja Majewska, Lady Pang i Hanna Reg już za moment.
1: Konin FM, Konin FM.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.

Hanna Rek w utworze Szczęście. Tego szczęścia oczywiście naszym słuchaczom życzymy, przekazując kolejne pozdrowienia. I tak, już z nimi startujemy. Dziękujemy za doktora Albana. Super tamte czasy, pozdrawiamy. Proszę o męskie granie nareszcie dla tych, co lubią się bawić przy polskiej dobrej muzyce. Kamila, Rafał, Ewa z Janowic. Pozdrowienia dla znajomych, dużo radości każdego dnia od Haliny z Głowiewa. Proszę o piosenkę o Starym Mieście. Życzenia z okazji jutrzejszych urodzin dla Ilony Goździk. Dużo zdrówka, wszystko co piękne i wymarzone niech będzie w twoim życiu spełnione. Samych pięknych dni życzy mama, prosząc o Jurkiewicza Życie jak podróż. Za chwilę kolejne życzenia, na które cały czas czekamy. Przypominamy, nie przyjmujemy już muzycznych dedykacji. Playlista do 14 zapełniona, ale cały czas możecie przesyłać pozdrowienia. Co będziemy grać? Utwór Nareszcie, później klasyk Jesteś wielkim spełnieniem oraz Soleo Słodko Słodka.

Słodko-słodko na antenie Konin FM. Formacja Soleo, za chwilę Krystyna Giżowska. Piosenka o Starym Mieście i formacja Wiwat. Teraz już kolejna porcja życzeń. W ten najdłuższy dzień w roku proszę o piosenkę Niebo za rogiem. Pozdrawiam wszystkich od Zbigniewa. Wszystkiego najlepszego dla najlepszego taty Wiesia na świecie od córki Patrycji. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin dla mamy Alicji od córki Patrycji z córeczką Hanusią. Kawiarenki, tutaj muzyczna dedykacja. Serdeczne życzenia imieninowe dla siostry Alicji Messerschmidt przesyła siostra Ewa z Elą, prosząc o czerwoną jarzębinę. Z okazji 46. rocznicy ślubu dla Jadwigi Kazimierza Szmajtka z Krągoli dużo zdrówka, szczęścia, radości, dużo miłości i spełnienia marzeń życzą dzieci, wnuki, prawnuczka oraz zięć, prosząc o piosenkę Przeżyłam z Tobą tyle lat, to graliśmy tuż przed 13. Pozdrawiam mamę Elżbietę z Goliny oraz moje gwiazdy Anię i Lenkę, Rafał z Goliny. Co będziemy teraz grać? To już zapowiadałem, to jeszcze szybkie przypomnienie, bo do 13.50 możecie przekazać życzenia na naszej antenie za naszym pośrednictwem. 511 115 104, telefon taki do studia ma numer, a jeśli chodzi o SMS-y, to wysyłajcie je pod 7168. Konin FM na początku wpisujcie w treści SMS-a, który kosztuje złoty 23. Pamiętajcie też o Messengerze. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. To już gramy. Krystyna Giżowska, prosimy bardzo.

0: Chcesz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.

Za chwilkę 14, dokładnie 9 minut do tej pełnej godziny nam zostało. Za oknami przebłyski słońca, czyli wszystko zgodnie z zapowiedziami. Zapowiedzi kolejne co do pogody mamy takie, że w godzinach wieczornych, nocnych możliwość wystąpienia burz, ostrzeżenie o burzach dla naszego subregionu obowiązuje od 17. I teraz jeszcze ostatnie życzenia. Spokojnej niedzieli, całego letniego tygodnia w dobrym humorze życzy słuchaczka Lila. Pozdrowienia dla prowadzących, dla słuchaczy Mr. Prezydent Coco Jumbo od Mateusza, taka prośba muzyczna. Kamil prosi o Milano Adela. Witam milutko w pierwszą niedzielę lata. Pozdrawiam prowadzących, wszystkich słuchaczy. Życzę miłego dnia, całego tygodnia, Teresa. Pozdrowienia dla słuchaczy. Miłej niedzieli przesyła Piotr. Witajcie, kochani, w tą niedzielną w kratkę pogodę. Trochę deszczu, burza, słońce. Strach się bać, ale z wami to nawet taka pogoda do przetrzymania. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, wszystkich słuchaczy, swoją mamę Ulę i Jacka. Pozdrowienia przesyła Elżbieta z Kazimierza Biskupiego. Kolejne pozdrowienia wędrują dla słuchaczki Doroty z Działki. Pozdrawiam znajomych, przyjaciół, szczególnie Agnieszkę, Adama z Białogardu, z Ubocza. Wspaniałego ciszy, spokoju, miłego dnia. Życzenia od Iwony i Radka. Na koniec, no niestety wszystkich utworów nie uda mi się zaprezentować. Zapraszam za tydzień od godziny 12 na radiowy koncert życzeń. Do 12 Damian Hołecki, Czerwone Róże oraz Irena Jarocka w utworze Kawiarenki. Dzięki za dzisiaj, dzięki za to, że byliście oczywiście. Niestety już czekali też w kolejności tacy wykonawcy, jak m.in. Piotr Jurkiewicz. Życie jest, życie jak podróż. No niestety brakło nam dzisiaj czasu. Za tydzień zapraszam po 12 radiowy koncert życzeń. Od 10 oczywiście spotkanie z Kalinką Walusiak, muzyczna fala wspomnień. Od 10 pozdrawiamy, w niedzielę od 12 przekazujemy muzyczne dedykacje. No i oczywiście pamiętajcie też o tym, że jutro spotkanie ze mną od 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Za dzisiaj, za to, że byliście oczywiście, dzięki. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, bye bye. No i uważajcie na tą zwariowaną dziś pogodę.

0: służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
2: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
0: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu. Przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
3: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
0: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskupi, Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu, stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 200, 500 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla powstania wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło m.in. bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 000. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Do późna w nocy nad całym krajem będą przechodzić gwałtowne burze.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua!

0: FM 104.1. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.

0: świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Trwa zacięta rywalizacja między Koninem a Bełchatowem o miano lokalizacji dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Podczas wtorkowej wizyty studyjnej władze regionu przekonywały inwestorów z USA, Kanady i Francji, że to właśnie Konin i jego gigantyczne zasoby wodne są kluczem do sukcesu tej inwestycji. Zagraniczni giganci technologiczni zachowują jednak pełną dyplomację, podkreślając atuty obu miast i czekając na ostateczne decyzje, które mają zapaść dopiero za 2 lata.
3: Przechodzimy od fazy publicznych deklaracji, stanowisk, które wybrzmiały, wydaje się, już dość głośno i ze strony sejmiku, i ze strony innych samorządów i wszystkich aktywnych uczestników życia publicznego, do takiej praktycznej prezentacji, jakie walory ma wschodnia Wielkopolska, region koniński, czym się możemy pochwalić, jakie parametry środowiskowe, gruntowe, wodne, infrastrukturalne ma ta część regionu i uważamy, że jest to bardzo poważny atut w tej rywalizacji, jak się okazuje, z regionem bełchatowskim, bo zostały 2 lokalizacje właściwie w tej chwili jako rozpatrywane, więc no, staramy się pokazać z jak najlepszej strony. Woda oczywiście ma kluczowe znaczenie przy pewnych technologiach, natomiast stabilność gruntu, to, że są tutaj wokół sieci, które są rozbudowane, to, że jest infrastruktura drogowa, dostęp z autostrady, szereg elementów, linie kolejowe, które też są do wykorzystania. Cała, tak powiem, infrastruktura społeczna, urbanizacja tego terenu, szereg różnych usług dostępnych na miejscu, to wszystko są te atuty, które trzeba pokazać i w jakiś sposób przedyskutować.
2: Marszałek odpowiedział także na zarzuty opozycji, która twierdzi, że w Koninie żaden atom nie powstanie.
3: Posłowie PiS-u, zarówno poseł Bartosik, jak i poseł Hoffmann, no, zachowują się jak tacy typowi szkodnicy polityczni, to znaczy im gorzej, tym lepiej. Im bardziej czarna wizja, im bardziej czarny scenariusz, tym lepiej. Dla nich oczywiście lepiej, bo mówią, że jakby zdobyli władzę, to wszystko się odwróci, tak? Tylko, że to są takie pszcze opowieści, bajki polityczne, bardzo nieprzyjemnie zresztą sprzedawane, nieuczciwie, z próbą przypisania nam jakichś tutaj niecnych zamiarów robienia teatru politycznego. No to po prostu, krótko mówiąc, jest taka brutalna polityka, która niestety nas smuci, ale robimy swoje po prostu. Staramy się stworzyć wszelkie warunki do tego, żeby te decyzje, które będą zapadały, były oparte na rzetelnych danych, a nie na jakichś tam opowieściach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że lokalizacja elektrowni w tej części Polski da tutaj gwarancję dostępu do dużej ilości energii w regionie, który się bardzo dynamicznie rozwija. Wielkopolska się bardzo mocno rozwija, a rozwój wymaga energii. My oczywiście stawiamy mocno na energię odnawialną i ona będzie istotną częścią tego miksu energetycznego, ale energia atomowa jest stabilizatorem, jak wiadomo, systemu energetycznego, który jest oparty na OZE, więc to jest jakby największy zysk dla wszystkich de facto. Bliskość źródła dużej energii, to po pierwsze. Po drugie, no to nie są ostatnie lata. Ja przypomnę, że myśmy zaczęli dyskusję o elektrowni atomowej w Wielkopolsce w 2009 roku. W 2009 roku mówiliśmy, że Wielkopolska jest miejscem, które przyjęłoby taką lokalizację z poparciem i zaangażowaniem, bo uważamy, że mamy do tego, że tak powiem, predyspozycje, mamy środowiska naukowe, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby rozwijać takie projekty. No, upłynęło sporo lat od tego momentu, sporo się zmieniło, ale no, nasze stanowisko jest właśnie nadal aktualne.
2: Inwestorzy na spotkaniu wypowiadali się pozytywnie o obu lokalizacjach. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnes i nie czuję.

samochodowe w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
2: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
0: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
3: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Chociaż Noc Kultury czeka nas w Koninie dopiero po wakacjach, w Oskardzie już teraz trwają przygotowania. Jeden z najważniejszych, najbardziej awangardowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich kilku dekad, wokalista obdarzony świetnym głosem, charyzmą i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji, nie zawsze miłych, już we wrześniu 11 w Domu Kultury Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk, który tym razem przyjedzie do Konina z recitalem zatytułowanym Maleńczuk plus Rhythm Section. Jest on retrospekcją dotychczasowych dokonań muzyka i składa się z zestawu zarówno pieśni ulicznych, jak i jego późniejszych dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i popularność wśród szerszej publiczności. O bilety można już pytać w Centrum Kultury i Sztuki.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju dziś bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, do 31 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwe burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem.

0: nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Reklama.

0: Reporterzy lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Władze Kleczewa analizują możliwość utworzenia spółdzielni socjalnej, która mogłaby przejąć część zadań realizowanych obecnie przez gminę. Burmistrz Mariusz Musiałowski wyjaśnia, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie oraz jakie są plany związane z powołaniem nowego podmiotu.
3: W Kleczewie na bieżąco analizujemy rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić działanie naszej gminy, a z racji tego, że kiedyś, zanim zostałem burmistrzem, pracowałem, prowadziłem fundację i ogólnie zajmowałem się trzecim sektorem. Bliskie jest mi również funkcjonowanie i działanie spółdzielni socjalnych. No i cały czas, nie ukrywam, na bieżąco od dłuższego czasu analizuję możliwość utworzenia takiej jednostki u nas w gminie. No i powolutku dojrzewam do momentu, aby to właśnie był ten czas, zwłaszcza że są środki finansowe, po które można sięgnąć i utworzyć tego typu jednostkę. Ta jednostka miałaby zajmować się tym, czym w tej chwili zajmują się urzędnicy. To znaczy w urzędzie mam ekipę tak zwaną utrzymania zieleni. Ta ekipa jest odpowiedzialna za wykaszanie terenów zielonych, za przycinanie krzewów, żywopłotów i tego typu prace porządkowe. No więc wpadłem na pomysł, aby właśnie utworzyć oddzielny podmiot i te osoby, aby znalazły zatrudnienie właśnie w tym podmiocie. Tak jak już mówiłem, okazja jest ku temu, ponieważ jest finansowanie na powstawanie tego typu jednostek. To jest 40 tysięcy złotych na osobę. Można za te pieniądze zakupić sprzęt, a następnie 40 tysięcy kolejne wsparcia pomostowego też na każdą osobę, aby można było zapewnić funkcjonowanie, czy aby były pieniądze na wynagrodzenia dla tych osób. No i wpadłem na taki pomysł, aby właśnie te czynności, czy te zadania, które dzisiaj robimy samodzielnie, przekazać na rzecz spółdzielni socjalnej, która poza tym zajmowałaby się na przykład sprzątaniem pomieszczeń, kwestią związaną na przykład z wyłapywaniem, odławianiem bezpańskich psów i tak dalej. Mamy cały szereg, całą gamę czynności, które w tej chwili wykonujemy, a które w mojej ocenie mogą być wykonywane efektywniej właśnie przez pracowników spółdzielni socjalnej. No ale mam pewien kłopot, no potrzebuję kogoś, kto tą spółdzielnię postawi na nogi, to znaczy stworzy ją, będzie nią administrował, zarządzał, czyli krótko mówiąc szukam prezesa, tak? No nie mogę tutaj zrobić, nie wiem, jakiegoś oficjalnego naboru, ponieważ to będzie podmiot absolutnie niezależny od urzędu gminy, no bo gmina będzie tylko i wyłącznie jego założycielem, natomiast później ten podmiot musi działać już na zasadach komercyjnych, to znaczy musi się utrzymać sam z finansować. My oczywiście, tak jak już powiedziałem, pomożemy poprzez zlecanie szeregu zadań, które są do wykonania na terenie naszej gminy, natomiast ta jednostka docelowo musi funkcjonować samodzielnie, utrzymać się na rynku. No więc szukamy kogoś, kto będzie w stanie stworzyć ten podmiot, a następnie nim kierować.
2: Jak zagospodarować atrakcyjne tereny w Kleczewie i nadać im nowe funkcje? Odpowiedzi na to pytanie szukają młodzi architekci z Politechniki Poznańskiej, którzy przygotowali kilkadziesiąt koncepcji rozwoju wybranych przestrzeni miejskich.
3: W Kleczewie przy jednym z rond mamy tak zwaną małą koparkę, czyli koparka SHRS 315, ale nie wszyscy już wiedzą, że teren za tą koparką również należy do gminy Kleczew i jest on w żaden sposób niezagospodarowany. Mamy również stadion miejski, za tym stadionem niedawno wybudowaliśmy infrastrukturę sportową, to znaczy powiedzmy obiekt, który przypomina kolejną płytę boiska, przy czym nie tylko służy on do tego, aby grać w nim w piłkę nożną. I teren za tym, nazwijmy to, drugim boiskiem również jest niezagospodarowany. No i w tej chwili zastanawialiśmy się, co z tym terenem zrobić, co wybudować, jak go zagospodarować. No i wpadliśmy na pomysł, aby po raz kolejny spróbować nawiązać współpracę z Politechniką Poznańską i właśnie tak się stało. To znaczy poprosiliśmy, aby o przyszłości Kleczewa wypowiedzieli się młodzi architekci i wskazali swoje pomysły na to, w jaki sposób te dwa obszary zagospodarować. I już 19 czerwca poznamy wyniki konkursu urbanistycznego. Zgłoszonych zostało aż 49 zróżnicowanych koncepcji wpisujących się w przestrzeń miejską. Od takich skromniejszych, skrojonych pod mniejsze budżety, aż po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i do ścisłego finału wejdzie 10 najlepszych prac i to spośród nich zostaną wyłonieni laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwóch wyróżnień. My jako urzędnicy niespecjalnie znamy się na aspektach związanych z projektowaniem, dlatego poprosiliśmy, aby w jury konkursu zasiedli profesjonaliści w postaci osób z tytułami doktora habilitowanego, inżyniera, architekta. I to właśnie te osoby pomogą nam wyłonić najlepsze prace. Warto podkreślić, że obecne działania to kontynuacja już wieloletniej owocnej współpracy Kleczewa z Politechniką Poznańską. Wcześniej chociażby studenci przedstawili koncepcję zagospodarowania na przykład kleczewskiej Malty. Bardzo się cieszę, że udało nam się tą współpracę nawiązać i chcę dodać, że doceniamy pracę młodych architektów. Te pierwsze miejsca będą nagradzane w formie finansowej, a z racji tego, że bardzo poważnie podchodzimy do tego typu inicjatyw i chcemy chwalić się tym, co młodzież dla nas przygotowała, to 19 czerwca po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu w namiocie przy Bibliotece Publicznej w Kleczewie każdy z mieszkańców będzie mógł zobaczyć te prace. Planujemy taką wystawę plenerową podczas obchodów Dni Kleczewa, które zaczynają się już w ten piątek, 19 czerwca, a w niedzielę 21, tak jak już wspomniałem, możliwość zobaczenia tych prac. One będą wydrukowane i umiejscowione w takiej przestrzeni, aby każdy mógł je zobaczyć. A od 22 czerwca do 5 lipca będzie wystawa stacjonarna w Centrum Kultury w Kleczewie. Serdecznie zapraszam oczywiście wszystkich mieszkańców, nie tylko do zapoznania się z pracami i wspólnego spojrzenia w przyszłość urbanistyczną naszej gminy.
2: Informował burmistrz gminy i miasta Kleczew, Mariusz Musiałowski.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
2: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
0: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Wszystko wskazuje na to, że może nawet od nowego roku Kazimierz Biskupi znów stanie się miastem.
4: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wynika, bo przecież ponad 80% mieszkańców powiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem.
3: Tymczasem na terenie gminy trwają intensywne prace dotyczące stworzenia kompleksu wypoczynkowego w Kozarzewku na terenie dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin.
4: Prace na zbiorniku w Kozarzewku trwają, wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozłup został rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
3: A póki co warto odwiedzić park naprzeciwko klasztoru w Kazimierzu Biskupim, zachęca wójt Grzegorz Maciejewski. Pojawiły się tam niedawno nowe atrakcje.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Popołudnie i wieczór z dynamiczną pogodą. Niebo chwilami będzie się chmurzyć, możliwe burze i intensywne opady deszczu. A na termometrach dziś maksymalnie od 28 stopni w Małopolsce, przez 29 na Pomorzu i Mazowszu, 30 na Lubelszczyźnie, do 31 w Wielkopolsce.
1: Konin FM. Naturalnie rzecz.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: T-House Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: 7 spółek wodnych z powiatu konickiego otrzyma łącznie ponad 193 tysiące złotych na walkę z suszą i utrzymanie infrastruktury hydrologicznej. Przedstawiciele lokalnych zrzeszeń rolniczych podpisali w starostwie umowy na dofinansowanie prac związanych z retencją wód oraz czyszczeniem i kopaniem rowów melioracyjnych. Środki te pochodzą z rekordowej rządowej puli ponad 13 milionów złotych przeznaczonych dla całej Wielkopolski.
3: Jarosław Maciejski, drugi wicewojewoda Wielkopolski. Powiem tak, celów jest wiele, nie mamy jakby jednolitego. To zależy od tego, jak poszczególne spółki, czy też związki spółek wodnych dedykują te środki, tak? Ale w głównej mierze są to na tak zwane utrzymania melioracyjne. Szerokie pojęcie, czy to będzie kopanie rowów, czy to będzie czyszczenie, czy zakładanie tak zwanych instalacji melioracyjnych. No to zależeć będzie od tego, jak spółka prowadzi swoją gospodarkę melioracyjną, jak te tereny zmeliorowane wpisują się w obszar produkcji rolnej. Dlatego dla nas jest ważne, że duża część tych spółek bierze w tym udział, bo to dowodzi, że jest taka potrzeba lokalna. Wielkości jakby dofinansowań tej dotacji też zależne są od tego, jakim budżetem spółka dysponuje, bo nie są równe to pieniądze dla każdej. Więc kwotami, szanowne panie, nie będę tutaj operował, ale dowiecie się w trakcie jakby podpisywania poszczególnych umów i zobaczycie, że różnica naprawdę jest duża, bo na przykład związki spółek potrafią dostawać dotacje i milionowe, a na przykład spółki takie gminne albo mniejsze, bo i są mniejsze, takie powiedzmy kilku sołectw dotyczące, to jest dotacja często 20-30 tysięcy, ale im to jakby wystarcza do tego, do realizacji tych zadań, do których są jakby powołane. Bo jak wiecie, ustawa o spółkach wodnych powoduje, że grupa rolników powołuje spółkę wodną na rzecz realizacji swoich potrzeb. I ten twór nie do końca dla nas, odpowiadający nam i naszym potrzebom, funkcjonuje właśnie w tych przestrzeniach lokalnych. Jednak nie pozostawiamy ich gdzieś tam samym sobie, tylko staramy się, by realizowały te właśnie elementy związane z produkcją rolną. Każda ze spółek musi przedstawić odpowiedni raport, musi wykazać się funkcjonowaniem, musi przedstawić jakby sprawozdanie finansowe za ostatni rok i na podstawie wniosku, który składa, zresztą jeżeli my ogłaszamy taką ofertę, to wskazujemy, na jakie cele może złożyć. Oni taką wtedy ofertę składają, podlega to naszej ocenie i oczywiście mamy również tak zwaną kalkulację pewnych elementów, które przyporządkowujemy w tej całej skali, dlatego jest ta różnica, że nie wszyscy równo otrzymują, bo za pewne rzeczy na przykład dajemy 2 punkty, za coś tam dostają 3 punkty, za coś tam dostają 1 punkt. I w zależności od tego, jak się wpisują. Jednym z najważniejszych argumentów jest ściągalność składki, bo to dla nas też jest ważne, że ta spółka nie jest tylko i wyłącznie powołana dlatego, żeby się nazywać spółką, ale dlatego, że coś robi i w oparciu o ściągalność składki pokazuje wykonane zadania.
4: Jeśli chodzi o spółki wodne funkcjonujące w powiecie konińskim, mamy ich 7. Mamy w gminie Grodziec, mamy w gminie Golina, mamy w gminie Kleczew, w gminie Żgów, w gminie Rychweł, w gminie Wilczyn, w gminie Stare Miasto, bodajże 7 wymieniłam po kolei. Łączna kwota dotacji, jaką dziś te spółki otrzymują, to jest ponad 193 tysiące złotych. Czy to jest kwota wystarczająca na realizację zadań, które są przypisane spółkom wodnym? Raczej nie i spółki wodne rzeczywiście aplikują o środki finansowe również do Starostwa Powiatowego w Koninie i w tym roku również takie środki te spółki wodne otrzymały. My już podjęliśmy również uchwałę na sesji Rady Powiatu o zwiększeniu kwoty dotacji na od roku przyszłego dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu retencji i zagospodarowania tych przepustów rowów do kwoty 20 tysięcy, jeżeli chodzi o dotacje na spółkę z powiatu konińskiego. To są na realizację zadań związanych z retencją wód i utrzymaniem urządzeń urządzeń melioracyjnych i rowów. To są na te zadania te środki finansowe. Dodam, że spółki wodne mogą ubiegać się o takie dotacje nie tylko ze samorządu powiatu konińskiego, ale również ze samorządu, od wojewody wielkopolskiego, co dzisiaj będzie miało miejsce, i od marszałka województwa wielkopolskiego.
2: Informowała starosta Koniński Katarzyna Fryza.

0: trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
2: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
0: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Caluf-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
0: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak, Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Popołudnie, wieczór i częściowo noc z burzami w całym kraju. Jutro zagrzmi w południowo-wschodniej części Polski, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Pierwszy Dzień Gosławic stał się okazją do integracji mieszkańców oraz pokazania siły oddolnych inicjatyw. Poza budowaniem jedności społecznej była to okazja do wzięcia udziału w charytatywnej zbiórce.
3: Witam znowu, wiceprezydentko. Nina, panie prezydencie, to pierwsza chyba taka okazja, gdzie zupełnie oddolnie mieszkańcy się zorganizowali Gosławic i właśnie taki festyn, takie święto swojego osiedla urządzili. Dwa stowarzyszenia już tutaj działają. Widać coraz bardziej prężnie mieszkańcy tej części miasta, nie tylko Gosławic, ale też i Pątnowa, i Łężyna, próbują gdzieś w swoim gronie różne rzeczy sobie organizować i czas, i te miejsce, i zwracać na siebie uwagę. I to widać, bo też władze miasta coraz częściej tutaj dostrzegają ich potrzeby. No właśnie, to są też takie pozytywne sygnały, jakby nie patrzeć z tej strony.
4: To jest zawsze najlepsze, kiedy mieszkańcy chcą zrobić coś sami, a my możemy ich wesprzeć, bo nikt za nas tego nie zrobi. Ja zawsze to powtarzam i moja wieloletnia działalność społeczna, moja aktywność w różnych częściach miasta, szczególnie na Zatorzu i w tych północnych częściach miasta, związana jest z tym, że nikt za nas tego nie zrobi. Dzisiaj oczywiście w roli i będąc w funkcji zastępcy prezydenta staram się wspierać takie inicjatywy, dlatego przyjeżdżam zawsze wtedy, kiedy jestem zaproszony i zawsze wtedy, kiedy mogę. Natomiast dzisiaj rzeczywiście takie pierwsze święto Gosławic, więc mimo festiwalu, mimo tego, że muszę za chwilę pędzić, bo gości z całej Polski i Europy przyjechało do Konina bardzo wielu, no to chciałem zajrzeć, przywitać mieszkańców Gosławic, bo rzeczywiście widać ich aktywność od dłuższego czasu i to jest bardzo fajne. Działają rzeczywiście dwa stowarzyszenia, ale my tu mamy przecież jako zespół szkolno-przedszkolny też można powiedzieć trzy placówki zebrane w jedno, plus Muzeum Okręgowe, do którego regularnie przyjeżdżam, plus parafia, więc to wszystko szczególnie w roku biskupa Andrzeja Łaskarza warto wspierać, bo on pochodził stąd, on fundował tutaj w Gosławicach zabytki, które do dzisiaj stoją, więc cieszmy się tym dniem, cieszmy się aurą, cieszmy się tym, że mieszkańcom się chce, bo my możemy oczywiście jako urząd próbować robić różne rzeczy, ale jeżeli nie będą czuli sami tego mieszkańcy, jeżeli sami się nie zrzeszą, to nigdy to nie wyjdzie tak właśnie jak jak wtedy, kiedy jest oddolna inicjatywa.
3: Tydzień temu byłem sobie rekreacyjnie na trasie widokowym wieży Bazyliki w Lichaniu i jak spojrzałem na miasto, gdzie ono ma swój jeden koniec po lewej stronie na Skuwie, jest po prawej stronie Pątnów, zobaczyłem ten ogromny kawał przestrzeni, którą zajmuje Konin. To jest ciężko czasem ogarnąć pewnie z punktu widzenia ratusza czy urzędu. I faktycznie takie sygnały, które płyną oddolnie od mieszkańców, ich potrzeby są bardzo ważne. I nie możemy zapominać o tym, że każda część miasta, każdy okręg ma swoich reprezentantów w Radzie Miasta, radnych, do których ci mieszkańcy mogą zgłaszać różne potrzeby. I o to chyba warto zaapelować teraz z okazji Dni Konina, które się zbliżają, żebyśmy niekoniecznie może zawsze gdzieś tam narzekali, ale mogli znaleźć jakieś rozwiązania poprzez tych naszych reprezentantów.
4: Ja ciągle powtarzam, że z tego narzekania nic nie ma. To znaczy, my oczywiście, ja szczególnie mówiąc teraz i wypowiadając się za siebie, jestem otwarty na każdą krytykę. Zawsze chętnie, merytorycznie porozmawiam z każdym. Natomiast z samego narzekania, dla narzekania nic nie wyjdzie. Nie wyjdzie społeczna inicjatywa, nie wyjdzie festyn, nie wyjdzie bieg, nie wyjdzie cokolwiek. Nie wyjdzie spotkanie z autorem, który pisał w Gosławice, z panem Jackiem Bugajem ostatnio, który pisze książkę. Samo się nic nie zrobi i tak jak mówię, my też sami nie chcemy niczego narzucać mieszkańcom. Lepiej się wsłuchać w głos mieszkańców, lepiej, żeby oni mieli kontakt ze swoimi radnymi, a tutaj radni na północy miasta są aktywni, więc ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, to znaczy są same dobre rzeczy. Mieszkańcy po prostu muszą mieć kontakt z radnymi i z nami. Ja jestem zawsze otwarty i na inicjatywy wszelkie staram się też przyjmować zaproszenia, więc patrzmy po prostu optymistycznie. Nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli jest nas dwóch, to poszukajmy trzeciego. Jeżeli jest nas stu, to poszukajmy kolejnej setki. I tak powinniśmy myśleć o tworzeniu naszego miasta.
2: Rozmówcy podkreślają, że aktywność mieszkańców i współpraca lokalnych środowisk są kluczem do rozwoju tej części Konina. Pierwszy dzień Gosławic pokazał, że wspólne działania mogą skutecznie budować więzi społeczne i inspirować do kolejnych inicjatyw.
0: Konin FM.

0: FM.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Konin FM 104.1.

0: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
0: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
4: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenia.
0: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: 28 pięknych obrazów można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Dworcowej.
6: W Galerii nad Książkami w Konińskiej Bibliotece do końca czerwca oglądać można niezwykłą wystawę akwareli zatytułowaną Delikatność formy jako metafora przemijania. Jej autorką jest Joanna Kubacka, która przekonuje, że można połączyć wymagający zawód medyczny z subtelnym światem sztuki. Robi to w zachwycający sposób. Na co dzień pani Joanna mierzy się z ogromną odpowiedzialnością i kruchością ludzkiego życia. Pracuje bowiem jako pielęgniarka na oddziale ortopedii i traumatologii Konińskiego Szpitala. Jednak w przerwach od wymagających, trudnych dyżurów zamienia medyczny pragmatyzm na malarski pędzel. To piękny dowód na to, że prawdziwa pasja nie zna barier, a sztuka może być wspaniałą przestrzenią do szukania wewnętrznej harmonii. W swojej pracowni artystka tworzy obrazy pełne światła i barw. Głównymi bohaterami ekspozycji są kwiaty. Od dumnych słoneczników i magnolii po polne maki i chabry.
5: Mówiła Justyna Zacharek z Biblioteki imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro burze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie i bez deszczu, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.

0: Świeżo lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Prestiżowa statuetka Złotego Konia to wyjątkowe wyróżnienie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy swoim sukcesem udowadniają, że Konin jest doskonałym miejscem na dynamiczny rozwój i budowanie silnego biznesu. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła wyłoniła już finalistów w odświeżonych kategoriach, a nazwiska laureatów, którzy najlepiej pokazują potencjał gospodarczy regionu, poznamy pod koniec września. Z tej okazji rozmawiamy z prezydentem Konina Piotrem Korytkowskim nie tylko o samej nagrodzie, ale także o rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
3: I ten konkurs o statuetkę Złotego Konia też jest bardzo dobrym wyznacznikiem, jakby przykładem dla innych firm. No właśnie, co możemy... To jest taki... Te firmy, które są nominowane i potem nagradzane, one stanowią przykład dla innych przedsiębiorców, że można coś w Koninie tworzyć, że można chcieć, że można swój biznes rozbudowywać.
4: Tak, każdorazowo, jak wręczamy te statuetki, to muszę powiedzieć, że jest zaskoczenie, jest radość, ale i też pewna nadzieja, bo muszę powiedzieć, że to ten laur w postaci statuetki Złotego Konia służy promocji tych firm. Ostatnio rozmawiałem z jednym z laureatów i powiedział, że ten Złoty Koń stoi na samym wejściu do firmy i jest to główny punkt, który skupia uwagę klientów wchodzących do firmy. Czyli przedsiębiorcy chwalą się tym, że mają tą statuetkę. Ona ma nie tylko wagę związaną z docenieniem tego, co dane firmy, instytucje czy też ludzie robią, ale ma też wagę związaną z artyzmem, ze sztuką, bo przecież wykonana ona jest z metalu, ma pokaźną wagę, wygląda dobrze i jest to jeden z elementów, można powiedzieć też i kolekcjonerskich. Jest policzona ilość wydanych statuetek i przedsiębiorcy, osoby, instytucje zabiegają o to.
3: Jeszcze, panie prezydencie, powiedzmy o naszym Wydziale Współpracy z Biznesem. To jest już od paru lat takie miejsce, gdzie przedsiębiorcy z różnymi sprawami, pomysłami, czasem może potrzebujący jakiegoś wsparcia w różnych sprawach, mogą się udać i mogą tę pomoc otrzymać.
4: Wydział Współpracy z Biznesem jest to wydział, który jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy w tej chwili już działają, oczywiście na terenie naszego miasta, ale i też ci, którzy chcą założyć biznes, to tutaj się rejestruje właśnie w tym wydziale działalność gospodarczą, ale i też ten wydział służy tym potencjalnym inwestorom instytucjonalnym, aby poprowadzić ich przez rękę, za rękę, przez cały proces związany z lokowaniem inwestycji w naszym mieście. To tutaj pierwszy kontakt ma miejsce, tutaj służymy kontaktom z innymi wydziałami, z którymi będą potencjalni inwestorzy mieli do czynienia. Jest to Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Katastru, ale Wydział Współpracy z Biznesem jest tym łącznikiem i tam zawsze można uzyskać informację pewną, sprawdzoną i nie zostawiamy żadnego przedsiębiorcy czy potencjalnego przedsiębiorcy samego ze swoim biznesem.
3: I jeszcze jedna rzecz zapytam a propos biznesu konińskiego. No, są to też nadzieje, coraz bliżej się ten moment zbliża. Rozszerzenia programu Droga do Zatrudnienia po Węglu po to, żeby na przykład własną firmę czy nowe stanowiska pracy w firmach mogli uruchomić wszystkie, nie tylko dla tej grupy byłych pracowników grupy kapitałowej ZEPAK czy obecnych, ale w ogóle dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej.
4: Tak, na terenie miasta funkcjonuje program związany ze sprawiedliwą transformacją. Jest to Job After Coal, czyli praca po węglu. To jest właśnie program dedykowany dla tych, którzy będą odchodzili od pracy w kopalni czy też w energetyce, ten program również dotyczy ich rodzin, czy jest bardzo szeroko rozumiany. W tej chwili chcemy też i rozciągnąć na innych przedsiębiorców, którzy nie byli związani ani rodzinnie, ani też kooperacyjnie z przemysłem wydobywczym czy energetycznym. Mamy trzy firmy, które oferują pomoc osobom fizycznym, czy też firmom w zakresie zatrudnienia, czy też szkoleń. One są wyspecjalizowane w pewnej pomocy, ale i też Powiatowy Urząd Pracy ma te kompetencje, aby właśnie oferować taką pomoc. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest to fundusz, który ma łagodzić skutki naszej transformacji gospodarczej.
2: Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas zaplanowanego balu przedsiębiorców.

0: 104.1. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Konin FM.

0: dwugłos polskich władz w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strażacy walczą z olbrzymim pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu i dziurawe przepisy o nocnej prohibicji w Warszawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, napisał premier Donald Tusk. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia Polski oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk. Od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. O zwróceniu orderów Orła Białego zdecydowali m.in. byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko w geście Solidarności z Wołodymyrem Zełenskim. Trwa gaszenie potężnego pożaru fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, w fabryce byli pracownicy, ale wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Ze względu na bardzo duże zadymienie ewakuowano też mieszkańców z 9 gospodarstw znajdujących się w sąsiedztwie fabryki, mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus.
2: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
0: Wójt gminy Ustka, na terenie której jest fabryka, zaapelował w mediach społecznościowych o pozamykanie okien i drzwi i włączenie wentylacji mechanicznej. Jakość powietrza jest monitorowana. Nocna prohibicja w Warszawie nie do końca działa. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
3: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
0: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i nadal sprzedają alkohol. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Startuje ważny nabór wniosków. Mikroretencja w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że można składać wnioski. Ten program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w wysokości do 90% kosztów, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 8000 zł. Tę kwotę można dołożyć do zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania wód opadowych lub roztopowych z dachów, chodników, podjazdów, magazynowania wody w szczelinach zbiornikowych o łącznej pojemności co najmniej 2 m3, retencjonowania wód w gruncie m.in. poprzez studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające czy powierzchnie rozszczelnione, a także do wykorzystania zgromadzonej wody np. przy użyciu pomp, zraszaczy czy central dystrybucji wody. Dlaczego warto z tej szansy skorzystać? Ponieważ coraz więcej miast i gmin wprowadza tak zwane opłaty deszczowe. W Koninie w tym roku po raz drugi radni próbowali podjąć dyskusję na ten temat. Na razie kwestię nowego podatku odłożono, jednak pewne jest, że jeśli za jakiś czas opłata deszczowa zostanie u nas wprowadzona, to ci właściciele, którzy będą we własnym zakresie zagospodarowywać wody opadowe ze swoich dachów, będą z takiej daniny zwolnieni.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku, do 29 na Mazowszu. Zagrzmi już tylko w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie.

0: Fajnie, że lokalnie. Reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherrymany to wisienka na torcie.

0: RMFM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W Borowie po raz kolejny spotkali się miłośnicy muzyki ludowej z całej Wielkopolski Wschodniej, by wspólnie pielęgnować regionalne tradycje i prezentować bogactwo lokalnego folkloru. O znaczeniu tego dziedzictwa, jego przekazywaniu kolejnym pokoleniom oraz o wyzwaniach, przed którymi stoją zespoły ludowe, opowiadają organizatorzy i uczestnicy festiwalu.
3: Gdyby nie patrzeć na to jako taką ciekawostkę, tylko próbować przenieść trochę tej tradycji na dzisiejsze czasy, to co można z tego czerpać dziś i wcielić w nasze życie obecne?
4: Na pewno przede wszystkim spotkania wśród innych i takie wspólne muzykowanie. No myślę, że teraz nieczęsto to się zdarza. Może tak jeszcze tylko nawiążę do tej muzyki, która ona bardzo często ma ze sobą jakiś związek. Jedna zwrotka z drugą są ze sobą powiązane takim łańcuchem przyczynowo-skutkowym i mimo, że tych zwrotek często jakaś pieśń ma 20, no to łatwo jest zapamiętać.
5: My jesteśmy z zespołu Na Swojską Lutę, zespół z Wierzbinka. Moje nazwisko Halina Jezierska.
6: Pani? Krystyna Zielińska, też z tego samego zespołu.
3: Proszę powiedzieć, od jak dawna panie są właśnie w tym zespole, kultywują te tradycje? Skąd to się wzięło? Czy to jeszcze ktoś, mama, babcia może też śpiewała, tańczyła?
5: No więc jeżeli chodzi o zespół, to ja do zespołu należę już ponad 22 lata. A w ogóle to tak śpiewałam od dziecka, lubiłam śpiewać i rodzina moja też była bardzo rozśpiewana. Także no, poszłam na emeryturę i po prostu dalej sobie kontynuowałam to, co robiłam, to co lubię. I nadal to robię, dopóki nie skończę 80 lat.
3: A u pani jak to było?
6: Ja, namówiła mnie znajoma, żebym przyszła do zespołu. Ona zakładała zespół przy bibliotece w Zaryniu, bo tak normalnie mamy próby w Zaryniu, ale działamy przy Goku w Wierzbinku. Dziadek kiedyś tam śpiewał, coś takiego. Pewnie to się przekazuje w genach, bo moje wnuczki wszystkie teraz uczą się grać, bo mamy w Wierzbinku szkołę muzyczną, także chodzą do szkoły muzycznej i myślę, że tradycja nie zaginie.
3: Wasza okolica to są już historyczne Kujawy, czyli pewnie dużo właśnie w tej muzyce jest z tamtego regionu, tak?
5: Na pewno tak, tak. Chociaż my tak byliśmy na pograniczu, wie pan, teraz to tak, Wielkopolska, ale raczej śpiewamy. Zresztą nasz strój świadczy o tym, że jesteśmy Kujawianki. Ja się uważam za Kujawiankę.
3: A utwory skąd czerpiecie te tradycje? To jest właśnie przekazywane z pokolenia na pokolenie, czy ktoś gdzieś też obecnie próbuje się szukać w jakichś źródłach?
5: Czekaj, jakie?
6: To są w większości utwory z Kolberga, z tych zbiorów jego właśnie. No, czasami, ale pomaga nam.
5: Nie, nasze babki kiedyś tam też jakąś piosenkę, coś tam jakaś babcia nam przekazała, no i żeśmy też śpiewały. Także no, gdzie się da, tam szukamy nowości, że tak powiem, nowości tego typu, żeby to było kujawskie.
6: Że muszą tak pasować do Kujaw, bo państwo muzykolodzy i tak dalej, no, pilnują tego, żeby to było właśnie z Kujaw, nie? Jeśli mamy stroje kujawskie, musimy śpiewać pieśni kujawskie, nie? I z innego regionu.
3: A gdzie potem tę naszą piękną tradycję pokazujecie? W jakich miejscach? Bo wszystkie różne uroczystości w gminie na pewno obstawiacie, tak, ale gdzie jeszcze występujecie? Tutaj powiat konieński, no to wiadomo, Borowo pewnie co roku. A gdzie jeszcze występujecie w okolicy?
5: No, występujemy, tak, do Ciechocinka jeździmy do Brześcia Kujawskiego, gdzie tam dostajemy jakieś nagrody. Także, no i byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą swego razu, a w tym roku do Bukowiny Tatrzańskiej. Także gdzie się da, jak trzeba, to i w kościele pośpiewamy, oczywiście. Jak trzeba, to urozmaicamy na przykład różne uroczystości gminne. Także mamy, nasz repertuar jest bardzo, bardzo taki szeroki. I takie piosenki różniste, przeróżniste.
6: Biesiadne,
5: tak. Także, no, ja na przykład się bardzo cieszę, że jestem w tym zespole, że mogę po prostu robić to, co lubię robić. Lubiłam zawsze śpiewać.
3: A też ja zapytam, czy jest jakaś nadzieja, że to będzie dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie? Czy dołączają to znaczy, kolejne osoby?
5: No nie jest to takie proste, bo mieliśmy młodych w zespole, ale tak, ta na studia, ta wyjechała, ta się wyprowadziła. Wie pan, jak to na
3: ale może dołączają właśnie te ludzie koło 40 na przykład?
5: U nas jest mało. Ten folklor to się wiąże z wsią, prawda? No więc powinny być jakieś narybek. No ale mówię, że to mieliśmy młodszych, ale się wyprowadzili, nie ma ich. A teraz, a za starszych nie chcą po prostu.
3: Ale tutaj aż 30 zespołów dzisiaj występuje.
5: No jest, no ale w naszym rejonie, no tak, no jest. No, to znaczy, że w każdym rejonie ta tradycja tych ludowych pieśni się jakoś utrzymuje, prawda? No. Także dużo nas jest, no ale młodych nie bardzo. W naszej grupie mało się.
7: Bo w naszej gminie jest drugi zespół.
3: Echo Kujaw,
7: Echo
3: tak?
7: Echo Kujaw, tak. I tam są młodzi. Typowo młodzi, grają, śpiewają. No, także, no, Halinka mówi, że młodzi nie, no, a młodzi w swoim środowisku no, bardziej nie, niż no, z nami starszymi. O, może tak.
3: Ale za parę lat już tacy młodzi tak, nie będą, to pewnie przejdą do waszego zespołu.
5: U nas w naszym rejonie, bo my w Zaryniu ćwiczymy, tak tu koleżanka mówiła, przy bibliotece były dziewczyny młode, ale poszły. No poszły. Każdy sobie życie układa na wsi. Nie chcą ludzie być młodzi. Naprawdę, wieś się bardzo starzeje. Tak polecam wszystkim ludziom, którzy mają jakieś zainteresowania, żeby nie siedzieć w tym domu, żeby wyjść, żeby spotykać się z ludźmi, żeby po prostu robić to, co się lubi. My akurat lubimy śpiewać i śpiewamy.
2: Choć przedstawiciele zespołów przyznają, że coraz trudniej zainteresować młodych ludzi folklorem, nie brakuje osób, które z pasją podtrzymują te regionalne tradycje. Festiwal w Borowie pokazuje, że muzyka ludowa wciąż żyje, integruje społeczność i pozostaje ważnym elementem kulturowej tożsamości regionu.
0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: i już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
2: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
3: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. Rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski ogród botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
4: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
0: Jak mówi dyrektor wrocławskiego ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskupi, Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu. Stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 200, 500 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla Powstania Wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło między innymi bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 000. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze jutro jeszcze w południowo-wschodniej części kraju, w pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

trzy walizki przed drzwiami. Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń.

0: Wybierze lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Blisko 1,5 miliona złotych na drogi i odwodnienie w Starym Mieście. Gmina realizuje kolejne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury dla kierowców oraz systemu odprowadzania wód opadowych. Wójt Dariusz Puchała podpisał umowę na wykonanie zadań, których zakres obejmuje przebudowę ulicy Jarzębinowej w nawierzchni Brukowej wraz z budową kolektora deszczowego oraz przebudową kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, a także budowę kolektora deszczowego w ulicy Janowickiej i Kwiatowej w Starym Mieście. To kolejne działania samorządu Starego Miasta zmierzające do systematycznej modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej na terenie gminy. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. I zmieniamy temat. Pojutrze w Rychwale odbędzie się spotkanie z neurodydaktykiem Robertem Biedeckim, wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych z Konina. Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, zwłaszcza przyda się to nauczycielom, rodzicom, pedagogom i wszelkim specjalistom z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy towarzyszą im w ich rozwoju i chcą skuteczniej wspierać ich potencjał i budowanie relacji. Wykład pod tytułem Nastolatek potrzebuje wsparcia już w środę o godzinie 16:30 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Piotra Janaszka w Rychwale przy ulicy Konińskiej. Wkrótce w gminie Krzymów powstanie kilometr nowej ścieżki, która zwiększy bezpieczeństwo cyklistów i pieszych. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, została już podpisana umowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Rożka Krzymowskiego do Borowa. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu podróżowania w regionie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę prawie kilometrowej ścieżki o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy drodze powiatowej, wyjaśnia Urząd Gminy w Krzymowie. W ramach zadania powstaną również miejsca postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz strefa odpoczynku dla cyklistów. Inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W gminie Krzymów istnieje już odcinek ścieżki pieszo-rowerowej z Rożka Brzezińskiego do Rożka Krzymowskiego, a wkrótce zostanie oddana część z Borowa do Nowego Krzymowa. Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie będzie uzupełnieniem tego szlaku. Dzięki takim rozwiązaniom piesi i rowerzyści mogą poruszać się bezpiecznie poza jezdnią, a kierowcy samochodów nie muszą narzekać na obecność na drodze uczestników spowalniających ruch. Od dziś rozpoczyna kursowanie przeprawa promowa w Ruminie. Jak podaje Urząd Gminy w Starym Mieście, obowiązuje nowy regulamin. Prom w tym miejscu na rzece Warcie będzie pływać do połowy września, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7 do 15. Każdy kurs wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego. Zapotrzebowanie należy zasygnalizować najpóźniej do godziny 10 w dniu planowanej przeprawy. Numer telefonu podano na stronach Starego Miasta. Władze gminy podkreślają, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kursowanie promu może zostać czasowo wstrzymane w przypadku wystąpienia złych warunków, w szczególności takich jak zbyt wysoki lub zbyt niski stan wody w rzece, silny wiatr czy warunki niedostatecznej widoczności. Ponadto załoga ma prawo odmówić wykonania kursu lub przerwać pracę, jeśli stwierdzi inne zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki. Komunikaty dotyczące ewentualnych przerw w kursowaniu będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. I z powiatu konińskiego przenosimy się do Kolskiego. 21 czerwca w godzinach od 13 do 17 odbywać będzie się tam rodzinny piknik na terenie zespołu szkół w Brdowie. Będą przekąski, animacje, malowanie twarzy, tatuaże, dmuchańce, zabawa w pianie i pokaz strażacki. Nie zabraknie także loterii fantowej oraz rozgrywek FIFA. Ewangelicy w Koninie świętują 200-lecie. Parafia Świętego Ducha w tym tygodniu zaprasza na kolejne wydarzenia w sobotę o 19:00. We wnętrzach zabytkowego kościoła przy rondzie będzie można obejrzeć monodram zatytułowany Twarzą w twarz. Aktorka Cieszka Żółtko udowodni, że prawda zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. A w niedzielę o 19:00 koncert Oburęczny Mańkut w wykonaniu Tomasza Żółtko. To polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, muzyk, poeta i publicysta. Wstęp na obydwa wydarzenia w nadchodzący weekend jest bezpłatny. I kolejny temat, kolejne zaproszenie na antenie Konin FM. Wystawa Człowiek w Meloniku Wojciech Korfanty jedzie właśnie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim. Będzie tam od najbliższej środy do 10 lipca i właśnie pojutrze, 17 czerwca o godzinie 12 w kościeleckim plastyku odbędzie się prelekcja na temat tej wystawy, którą wygłosi Aleksandra Goniewicz z Instytutu Korfantego, która jest autorką książki Korfanty, jakiego nie znacie. Ekspertka przybliży postać Wojciecha Korfantego szczególnie młodym artystom. Współpraca między tymi instytucjami rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Wtedy to instytut wzbogacił się o popiersie Korfantego autorstwa Rozalii Jabłońskiej, absolwentki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu. To już pod koniec tego tygodnia, w nadchodzący weekend. Ochotnicza Straż Pożarna Konin Grójec zaprasza na nadwarciańską przygodę. To okazja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, by wspólnie spędzili czas na integracji mieszkańców, odkrywaniu piękna nadwarciańskiego krajobrazu oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych. W programie tego wydarzenia przewidziano zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcję krajoznawczą o pięknie naszego regionu, strefę relaksu przy muzyce na świeżym powietrzu, warsztaty plastyczne, warsztaty florystyczne, a także poczęstunek. To wszystko odbędzie się już za kilka dni, bo w sobotę 20 czerwca od godziny 16 przy remizie OSP Konin Grójec. To impreza dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Razem stworzymy w ten sposób przestrzeń pełną radości, aktywności, kreatywności i wzajemnej życzliwości. I zmieniamy temat. Są takie wydarzenia, które co roku tworzą wyjątkową atmosferę i gromadzą całe rodziny. Do nich bez wątpienia należy Noc Świętojańska w Ciążeniu w powiecie słupeckim. Przed nami wieczór pełen muzyki, tradycji, spotkań i dobrej energii. Impreza w amfiteatrze w Ciążeniu odbędzie się 27 czerwca. Początek o 17 gwiazdą wieczoru będzie Defis. Nie zabraknie także dyskoteki z DJ-em, kapeli podwórkowej, obrzędów związanych z nocą kupały, a nawet stanicy rycerskiej. Od dzisiaj w powiecie kolskim zaczyna działać centralny magazyn próbek geologicznych. W Leszczach, niedaleko Kłodawy, powstał jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju ośrodków w Europie, gdzie będą magazynowane próbki z 10 tysięcy odwiertów. To cenne materiały gromadzone od prawie 100 lat. W hali o powierzchni ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych zgromadzono niemal 900 kilometrów rdzeni. Niektóre pochodzą z okresów przedwojennych, z obszarów, które do dziś tak bardzo się zmieniły, że pozyskanie podobnych próbek mówiących o budowie geologicznej Polski byłoby zwyczajnie niemożliwe. Dzięki nim i współczesnym badaniom naukowcy mogą prowadzić szczegółowe analizy skorupy ziemskiej oraz przewidywać złoża kolejnych surowców na terenie kraju. Stąd przy magazynie w powiecie kolskim stworzono także nowoczesne laboratoria. I zmieniamy temat. Stowarzyszenie Centrum Batorego w Koninie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej realizuje innowacyjny projekt z udziałem młodzieży i seniorów.
0: Moda łączy pokolenia.
3: Twórz. Inspiruj.
0: Baw się modą.
4: Twórzmy piękno razem.
5: Mamy styl.
6: Razem mamy moc.
7: Zawsze razem działamy.
8: Zapraszamy.
2: Styl bez wieku, moda łączy pokolenia to wyjątkowa inicjatywa, która łączy doświadczenie, życiową mądrość i kreatywność naszych seniorów z energią, pomysłowością oraz świeżym spojrzeniem młodzieży. A wszystko to dzięki współpracy DPS-u na Glince ze Stowarzyszeniem Centrum Batorego oraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. To jednak coś więcej niż zwykłe partnerstwo. To relacje, przyjaźń, wzajemna inspiracja i spotkania ludzi, którzy wierzą, że wiek nie stanowi żadnej bariery dla wspólnego działania. Przed nami mnóstwo twórczych warsztatów, wspólnego projektowania, szycia, rozmów, śmiechu i budowania mostów między pokoleniami, bo moda to nie tylko ubrania, to historia, emocje, wspomnienia i ludzie, którzy nadają jej wyjątkowy charakter. Przy ulicy Różyckiego 1 w Koninie powstał sensoryczny ogród motyli. W akcję tworzenia tego nowego, przyjemnego dla mieszkańców i przyrody obszaru zaangażowała się Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 imienia Stanisława Moniuszki. Zachęcamy, by tam zaglądać i obserwować, czy i kiedy pojawią się motylki. Są tam specjalne, przyciągające je rośliny i kolorowe budki dające owadom schronienie oraz warunki do tworzenia nowych pokoleń. Projekt został sfinansowany ze środków miasta Konina. I zmieniamy temat. Już wkrótce Dni Kazimierza Biskupiego. W piątek 26 czerwca o godzinie 19 przed publicznością wystąpi Kodi, potem o 20 Trilpem, a o 21 gwiazda wieczoru modelki. Następnie aż do późnych godzin scena należeć będzie do DJ-ów. W sobotę 27 o 17 program muzyczny zapewnią młode talenty z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim. Godzinę później przewidziano koncert Goods Band, potem Midwest Band, a o 20.30 Gwiazda Dni Kazimierza, zespół Golec Orkiestra. Po nich przewidziano ponownie nocną zabawę taneczną. To wszystko w ostatni weekend czerwca na terenie lotniska aeroklubu w Kazimierzu Biskupim.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Niedawno zachęcaliśmy do instalowania na swoich smartfonach aplikacji Pierwszy Ratownik. Mówiliśmy, jak bardzo może ona się przydać, gdy będziemy potrzebowali natychmiastowej pomocy i gdy czekanie na reakcję służb po telefonie wykonanym na numer alarmowy 112 może nam się dłużyć. Teraz mamy przykład, że taka apka naprawdę ma sens i działa. Kilka dni temu w powiecie konińskim doszło do interwencji z wykorzystaniem Pierwszego Ratownika. W godzinach wieczornych w Golinie na ulicy Kusocińskiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch osób podróżujących hulajnogą oraz samochodu osobowego. Informację o wypadku otrzymał strażak ratownik i pierwszy ratownik Tomasz Piekarski, na co dzień działający w OSP Adamów oraz OSP Golina, jak i Marcin Ćwiek, strażak ratownik OSP Golina. To właśnie oni uruchomili za pośrednictwem aplikacji Pierwszy Ratownik powiadomienie do ratowników znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia, dzięki czemu pomoc mogła zostać udzielona jeszcze szybciej. Na miejsce dotarło dwóch pierwszych ratowników z gminy Golina. W wyniku zdarzenia dwie osoby podróżujące hulajnogą doznały licznych otarć i zadrapań. Poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zaopatrzono odniesione obrażenia jeszcze na miejscu wypadku. Do działań zadysponowano również zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu badań przez ratowników poszkodowani pozostali na miejscu i na szczęście nie wymagali przewiezienia do szpitala. To kolejny przykład skutecznych działań aplikacji Pierwszy Ratownik, która pozwala na szybkie powiadamianie druhów ochotniczych straży pożarnych. Wielki wyczyn i wielka charytatywna zbiórka. Każdy albo może popłynąć, albo przekazać dowolną kwotę, by wesprzeć WOPR Konin.
4: Jesteśmy na przystani Gosławice. To właśnie tutaj 28 czerwca zakończymy bardzo duże wydarzenie. Uważam, że jest ono dla naszego regionu, dla naszego miasta bardzo ważne.
5: 29 przypada Dzień Ratownika Wodnego w Polsce. My jako WOPR Koniński obchodzimy 28, jest to niedziela. Będą pokazy psów ratowniczych, nowofurlandów.
4: 28 czerwca płyniemy z cichej plaży na Żuwieńcu tutaj do przystani w Gosławicach. Jest to cel charytatywny. Zbieramy środki na wsparcie WOPR-u, na zakup sprzętu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tych jezior. Zapraszam wszystkich do udziału. Można płynąć razem ze mną, można przepłynąć jakiś odcinek. Zapraszam do pływania na kajakach, słupach, na każdym sprzęcie pływającym po to, żebyśmy wsparli WOPR i bezpieczeństwo nasze na wodzie.
8: Jurek jest zawodnikiem Tritona Konin i jest to najlepszy praktycznie pływak tutaj w regionie, który ten dystans 28, 16 km sam pokona bez pianki, bez żadnego wsparcia, ale liczy na to, że będą też mu towarzyszyć ludzie chociaż po 100 metrów, po kilometr i będą mu pomagać i go wspierać i my jako Triton mu tym bardziej kibicujemy i zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania i wsparcia tej inicjatywy.
4: I kwota, jaką chcielibyśmy zebrać na wsparcie sprzętu dla WOPR-u, to 16 tysięcy. Jeżeli macie Państwo ochotę wpłacić kwotę jakąkolwiek na konto WOPR-u, oczywiście informacje są na Facebooku, w internecie. Serdecznie zapraszamy, dopingujmy Jurka, bo to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, ogromna długość. Zapraszamy 28 czerwca w niedzielę na przystań Gosławice.
2: Mówił dyrektor konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski. Numer konta można znaleźć na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miasto Turek ogłosiło trzeci już nabór uzupełniający w sprawie dofinansowań do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać się jeszcze do najbliższej środy, czyli 17 czerwca. Wraz z deklaracją należy dołączyć ostatnią fakturę za prąd, zawierającą informacje o ilości zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy. Tymczasem w Koninie można już trenować nową dyscyplinę sportową.
9: Pierwszy kort dopadła w Koninie. Bardzo się cieszymy tym, że ten kort jest, bo będą z niego mogli korzystać mieszkańcy Konina i zrobią to w bardzo nowoczesny sposób.
2: Mówili wiceprezydenci miasta Paweł Adamów i Witold Nowak. Ta nowa przestrzeń znajduje się na terenie całego kompleksu kortów tenisowych nad stawkiem między 5. osiedlem a Morzysławiem. Tymczasem poznaliśmy program Dni Przykony. Święto tej gminy odbędzie się 4 i 5 lipca. Pierwsze dzisiejszego dnia wystąpią m.in. BRO, Desgrec i Kacper Błoński, a nazajutrz grupa Kasztelan Band oraz zespół Daj to Głośniej. Będzie także przegląd orkiestr Dętych. A teraz przypomnienie o tym, co w każdy wtorek dzieje się na Konińskim Morzesławiu. Chodzę, bo lubię, to bezpłatny cykl wspólnego marszu z kijkami w towarzystwie instruktorów Nordic Walking. Wystarczy chcieć i pojawić się o 19 na stadionie Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Popiełuszki. Zapraszamy już jutro. Od niedawna dzieci i młodzież do 16 roku życia, wsiadając na rower, hulajnogę czy inny sprzęt służący do przemieszczania się, obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, przypomina konińska policja. Tymczasem koło gospodyń wiejskich w Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi prowadzi właśnie zbiórkę niepotrzebnych już kasków, zarówno dziecięcych, jak i takich dla dorosłych. Akcja potrwa do 1 lipca. Kaski można przynosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu przy ulicy Warszawskiej oraz do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie. Przypomnijmy, że te nowe przepisy są odpowiedzią na niestety rosnącą liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych użytkowników hulajnóg czy rowerów. A zebrane przez koło gospodyń wiejskich z Nieświastowa kaski trafią do rowerzystów 4 lipca, tuż przed startem rajdu rowerowego, który wyruszy z tej miejscowości. To szansa, by używany kask zyskał drugie życie i realnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach. Przy okazji konińska policja przypomina jeszcze o jednym ważnym przepisie, który obowiązuje od nie tak dawna, a zgodnie z którym hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego można poruszać się, mając co najmniej 13 lat. W zbliżające się wakacje czeka nas kolejna, siódma już edycja festiwalu Kłodawskie Dwory. Koncert inauguracyjny odbędzie się w kościele parafialnym w Kłodawie w sobotę 4 lipca o godzinie 19. Okazała świątynia jest wymarzonym miejscem do prezentowania muzyki barokowej, która tym razem zabrzmi w sposób, w jaki rozbrzmiewała w czasach powstania tego kościoła, czyli w wieku XVIII. A to dlatego, że wykonana zostanie na instrumentach historycznych przez artystów poznańskich, specjalistów realizujących się w tego rodzaju repertuarze. Zespół Academia del Arcadia wystąpi tam w składzie Michał Grześkowiak, skrzypce barokowe, Mateusz Janus, również skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki, wiolonczela barokowa, Justyna Wróblewska, klawesyn, Marcin Bajon, wiolone, Aleksandra Hanus, sopran oraz Jan Kiernicki, lutnia teorbanizowana. W programie suita, kantata, sonata, których autorami są tak wybitni kompozytorzy jak Handel czy Bach. Wstęp na koncert jest bezpłatny, wydarzenie dofinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Pod koniec tego tygodnia, Dni Konina, w piątek 19 o godzinie 19 sceną na Błoniach zawładnie raper Kękę. Po nim około 21 wraz z zespołem wystąpi Agnieszka Chylińska, następnie przewidziano nocną dyskotekę. W sobotę o 18 koncert Kacpra Błońskiego, a o 19.30 koniński zespół rockowy Mushrooms. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Ira, który zagra o 21.00, potem znów przewidziano plenerową dyskotekę. Ostatni dzień święto to już tradycyjnie wojewódzki konkurs piosenki literackiej na bulwarze nadwarciańskim. Artystów z całej Wielkopolski będzie można posłuchać od godziny 16. Potem o 20 zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Będzie to koncert z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. To będzie weekend pełen atrakcji nie tylko w Koninie. Czekają nas bowiem także Dni Sąpolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim w niedzielę o 15.00 w Sąpolnie. Rozpocznie się zlot motocyklowy, dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18.00 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sąpolna Kasia Moś, która zaśpiewa w towarzystwie Sąpoleńskiej Orkiestry Dętej. A na finał będzie kolejna zabawa taneczna. Kto zostanie nowym dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego w Gosławicach? Prezydent Konina ogłosił konkurs na takie stanowisko po tym, jak rezygnację złożył dotychczasowy szef placówki Karol Fritz. ZSP numer 1 składa się z trzech podmiotów, w tym dwóch o charakterze stricte edukacyjnym. To przedszkole numer 13 Słoneczko, szkoła podstawowa numer 10 nosząca imię Adama Mickiewicza oraz szkolne schronisko młodzieżowe. Kandydaci na fotel nowego dyrektora mogą składać aplikacje do 26 6 czerwca. Ten, kto wygra konkurs, obejmie stanowisko od 1 września. Z kolei władze Krzymowa ogłosiły konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dotychczasowy szef placówki Krzysztof Kędziora stanął na czele Teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Marszałek województwa wielkopolskiego powołał go na taką funkcję na dobry początek na 3 kolejne sezony, czyli do 2029 roku, choć zapewne zostanie tam dłużej, jeśli nie awansuje gdzieś wyżej. A wśród oczekiwanych wymagań na stanowisko dyrektora GOK-u w Podkonińskim Brzeźnie znajduje się m.in. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy związanej z działalnością kulturalną lub edukacyjną, czy też przedstawienie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie w perspektywie najbliższych 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Przedszkolaki z grupy 4 z Konińskiej Czwórki, czyli przedszkola Biały Konik, mieszczącego się przy ulicy Kryształowej, wzięły udział w wyjątkowych, ostatnich już przedwakacyjnych warsztatach kulinarnych. Było to spotkanie pełne smaków, eksperymentów i naukowej zabawy. Dzieci samodzielnie przygotowały lody na bazie jogurtu greckiego, truskawek, malin oraz mleka skondensowanego. Wszystkie składniki kolejno umieszczano w specjalnych pojemnikach, dokładnie je miksując. Gotową masę przekładały potem dzieci do foremek, które trafiły z kolei do pojemników mrożących. W czasie oczekiwania na zmrożenie lodów mali uczestnicy wcielili się w rolę naukowców i przeprowadzili kolejny eksperyment. Przygotowali orzeźwiający napój z wykorzystaniem suchego lodu, obserwując przy tym efekty i poznając ciekawe właściwości. Na zakończenie warsztatów przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment, degustację własnoręcznie przygotowanych lodów, radości, smaków i zachwytów. Nie było końca zdjęcia z tych warsztatów, można zobaczyć na stronie internetowej Przedszkola Biały Konik. Warsztaty z kuchni molekularnej to nie jedyne, co może zaskoczyć w tej placówce. Już 5 lat temu informowaliśmy, jak to dzieci z Białego Konika przynajmniej raz w tygodniu są tam karmione dużo zdrowszą od hodowlanego mięsa dziczyzną. Władze Słupcy zachęcają do korzystania z ważnego miejsca w przestrzeni miasta. To centrum wsparcia rodziny, w którym każdy mieszkaniec może otrzymać profesjonalną, całkowicie bezpłatną i poufną pomoc. To po pierwsze doraźne wsparcie psychologiczne. Masz gorszy dzień, zmagasz się ze stresem, kryzysem lub nadmiarem codziennych obowiązków, możesz skorzystać z pomocy psychologa. CWR zapewni wsparcie w odzyskiwaniu równowagi życiowej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, podnoszenie kompetencji życiowych oraz pomoc psychologiczną zgodną z zasadami etyki zawodowej. Jest też punkt informacyjno-konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Jeśli więc w Twoim otoczeniu lub relacjach rodzinnych dzieje się coś niepokojącego, doświadczasz napięcia, agresji słownej, psychicznej lub fizycznej, to również możesz udać się po pomoc do tego punktu przy ulicy Sikorskiego 3 w Słupcy w siedzibie przedszkola Jarzębinka. Centrum Wsparcia Rodziny zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. Kompleksowe informacje o naszych prawach, procedurze niebieskiej karty, postępowaniu karnym oraz kierowanie do specjalistycznych ośrodków wsparcia. Każda rodzina może przecież znaleźć się w sytuacji, w której potrzebne jest wsparcie poprzez rozmowę czy inną fachową pomoc, a ta w Słupcy jest bezpłatna. Wyjątkowe warsztaty odbędą się już jutro w Centrum Kultury i Sztuki w budynku na 5 osiedlu przy ulicy Okulnej w Koninie.
10: Lubisz pisać? Super. Nie lubisz pisać, to też okej, bo warsztaty, na które chcecie zaprosić, są dla osób, które chcą przede wszystkim zrozumieć siebie. Będziemy pisać, ale inaczej niż w szkole. Bez lęku o ocenę, bez spiny na tworzenie pięknych zdań, czy nawet bez spiny na to, żeby było poprawnie. Damy dojść do głosu tej części siebie, którą zwykle zagłuszamy, albo na którą nie mamy czasu. Będę miała dla Ciebie konkretne ćwiczenia, techniki, różne inspiracje do pisania, w tym na przykład karty rozwojowe, i przeprowadzę Cię krok po kroku, tak żebyś w końcu mogła obudzić swoje mojo, czyli taką iskrę, taką część, która sprawia, że nam się chce. Ja się nazywam Katarzyna Czolek-Maciejewska, jestem certyfikowaną instruktorką metody Journal to the Self i staram się pokazywać na co dzień, jak pisanie, takie zwykłe pisanie, normalne, codzienne, może nam pomóc lepiej rozumieć siebie i co za tym idzie, lepiej żyć. Jeżeli czujesz, że ta przestrzeń jest dla Ciebie, to Cię serdecznie zapraszam 16 czerwca o godzinie 16 w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: A szczegóły można znaleźć na profilu Epicentrum Kultury w serwisach społecznościowych. Już w tym tygodniu czekają nas Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiaczy, potem o 18.30 legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. 21 czerwca o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sąpolna Kasia Moś i Sąpoleńska Orkiestra Dęta.
11: Piknik Sołtysów odbędzie się 20 czerwca, natomiast Dni Sąpolna będą właśnie w tych dniach 20 czerwca, 21 czerwca. W te dwa dni właśnie szereg wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, między innymi zlot motocyklistów, zespoły miejscowe wystąpią, plebiscyt na najpopularniejszego Sołtysa roku, jak również gwiazdy, zabawa taneczna. W sobotę bawimy się do godziny 2 w nocy, w niedzielę bawimy się do godziny 22, wiadomo, poniedziałek trzeba iść do pracy. Przy okazji też powiem, mamy już dogadane z gastronomami naszymi, ma być 1000 miejsc siedzących po to, żeby można było właśnie popiknikować, poimprezować, pobawić się nie tylko przed sceną, ale również przy stolikach pod parasolami. Na pewno będą atrakcje dla dzieci, na pewno będzie duża karuzela, na którą serdecznie zapraszamy, bo tak jak wspomniałem, mamy plac duży, więc jesteśmy w stanie pomieścić dużo tych właśnie takich elementów rozrywkowych. Również nasza lodziarnia oferuje ciekawe lody, nie chcę reklamować, ale wszyscy wiedzą, że w Sąpolnie mamy wytwórnię lodów i ta właśnie ta sieć rozwija się bardzo dynamicznie na terenie nie tylko Wielkopolski, więc na pewno warto nas odwiedzić w tych dniach.
2: Zapowiada burmistrz gminy i miasta Sąpolno Waldemar Marciniak. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Konin FM. W godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie przy ulicy Dworcowej od kilku dni można oglądać wystawę autorstwa związanego mocno z naszym miastem Andrzeja Majewskiego. Gitarzysta, pedagog, prezes Konińskiego Towarzystwa Muzycznego i pisarz tym razem daje się nam poznać także jako kolekcjoner. Majewski zgromadził kultowe przedmioty codziennego użytku i unikalne pamiątki z PRL-u, ale oprócz tego wydał też związaną z tymi przedmiotami publikację.
12: Książka nosi tytuł Kolekcjoner i jest owocem wieloletnich moich pasji związanych z gromadzeniem artefaktów z PRL-u i związanych z życiem codziennym. Podejrzewam, że uśmiechniecie się Państwo nie jeden raz, przeglądając te obrazy, bo i są artykuły opakowania po artykułach spożywczych, same artykuły, jest część poświęcona szewstwu, służbie zdrowia, kolekcji medali, kolekcji aluminium. To są przedmioty codziennego użytku, z którymi się spotykaliśmy. Ja wiem, że ludzie bardzo różnie reagują, każdy inaczej. Myślę, że może wywołać taki jeden czy drugi artefakt jakąś małą falę wspomnień, tak? Przyprawić o uśmiech i zdziwienie ewentualnie.
2: Publikacje Andrzeja Majewskiego wzbogacają wyjątkowe zdjęcia konińskiego fotografa Franciszka Kupczyka. W Ślesinie będą prowadzone badania, z których skorzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego województwa w wieku od 50 do 74 lat. W środę 1 lipca o godzinie 17.15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędą się spotkania edukacyjne organizowane w ramach projektu Profilaktyka Nowotworów Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań. Bezpłatne badanie przysługuje tylko osobom, które będą uczestniczyć w tym spotkaniu. A w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, czyli badaniem na obecność krwi utajonej w kale, a także bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu w przypadku nieprawidłowego wyniku, łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania i zwrotem kosztów zakupu płynu niezbędnego do przygotowania się do kolonoskopii. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie takie kryteria: wiek 50-74 lata, muszą mieszkać lub pracować w Wielkopolsce. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach oraz do przekazania tej informacji osobom zainteresowanym o możliwości przystąpienia do tego darmowego projektu. Więcej informacji pod adresem badaniaopen.pl oraz na stronie miasta i gminy Ślesin. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów zaprasza na wydarzenie z cyklu Sąsiedzkie Chwile. Tym razem będzie to piknik rodzinny, będą dmuchańce, zabawy integracyjne, strefa gastronomiczna i muzyka. To wszystko 11 lipca na boisku przy ulicy Szerokiej. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Konina. Tymczasem w Kole w te wakacje dzieci w mieście nie będą mogły narzekać na nudę. Przygotowano mnóstwo różnego rodzaju atrakcji. Będą warsztaty, wystawy, zajęcia sportowe, spotkania z kulturą i kreatywne animacje. Miejski Dom Kultury w Kole przygotował 2 turnusy półkolonii, ale będą też zajęcia ceramiczne, konstruktorskie, plastyczne czy teatralne. Między innymi odbędą się warsztaty aktorskie z ćwiczeniami głosu i ciała oraz tworzeniem lalek i scenografii do nowych tytułów. I co ciekawe, akurat te zajęcia będą otwarte nawet dla dorosłych. Długi program przygotował także Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Będzie tam działać grupa zabawowa, będą uliczni pedagodzy czy strefa wsparcia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie mieć niższe ceny wejściówek, między innymi na basen, a Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przygotuje zwiedzanie ratuszowej wieży, wystaw, a nawet wycieczkę na letnicę. Ciekawie zapowiadają się także wakacje w Kolskiej Bibliotece Publicznej. Szczegółowy program tych wszystkich wydarzeń jest dostępny na stronie Urzędu Miasta. Trwa zbiórka pieniędzy na drogą terapię dla pani Kasi, pracowniczki Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Zawsze uśmiechnięta, pełna życzliwości, energii i dobrego humoru. To jedna z tych osób, które potrafią poprawić nastrój nawet w najtrudniejszy dzień. Niestety teraz walczy z ciężką postacią endometriozy. Bolesna choroba doprowadziła do bardzo poważnych powikłań, a jedyną szansą na odzyskanie zdrowia jest skomplikowana operacja zaplanowana na lipiec. Zbiórka pieniędzy trwa w serwisie Zrzutka. Link można znaleźć na fanpage'u Konińskiego jego ARR-u. I zmieniamy temat. Kolejne inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w gminie Stare Miasto. Podpisano właśnie umowę na modernizację odcinków dróg w Modle Księżej i Modle Królewskiej, Ruminie oraz Krągoli. Łączna wartość zaplanowanych prac wynosi ponad 2 miliony 360 tysięcy. Zakres robót obejmie przebudowę ulicy Słonecznej w Modle Księżej i Modle Królewskiej na odcinku blisko kilometra. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni. Droga zostanie poszerzona, powstaną pobocza z Kruszywa oraz zjazdy do Posesji. Zmiany czekają również mieszkańców Rumina. Ulica Brzozowa na odcinku ponad 830 metrów zyska nową nawierzchnię asfaltową. Wykonane zostaną także pobocza oraz regulacja istniejących zjazdów z Kostki Brukowej. Nowa nakładka asfaltowa powstanie także na ulicy Pogodnej w Krągoli. Prace obejmą odcinek o długości ponad 100 metrów, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Aż 1,5 kilometra nowego oświetlenia ulicznego w sołectwie Kiszewy w gminie Tuliszków stanęły nowe latarnie. Na długości 1500 metrów ustawiono 35 nowoczesnych masztów i energooszczędnych opraw oświetleniowych, które znacząco poprawią widoczność i bezpieczeństwo użytkowników drogi. To kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury i jakości życia w tej gminie. Kosztowało to prawie 337 tysięcy złotych. Zmieniamy temat na kulturę. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu muzycznego. Tym razem w centrum naszej rozmowy znajdziesz się jazz, muzyka wolności, improwizacji i nastroju. Będziemy słuchać, rozmawiać i szukać literackich tropów ukrytych między dźwiękami, bo w bibliotece muzyka i literatura mogą spotkać się bardzo naturalnie. Książka podpowiada rytm, jazz uruchamia wyobraźnię, a rozmowa prowadzi w nieoczekiwane strony. W spotkaniu przewodzić będzie jak zawsze Alan Woźniak, pomysłodawca dyskusyjnego klubu muzycznego w naszej bibliotece. Będzie kawa i ciastko. Zapraszamy 26 czerwca o 16:00. Wstęp wolny, a partnerem tego cyklu jest Fundacja Per Musicam. Resort Rolnictwa wydłuża termin realizacji inwestycji finansowanych z KPO dla farmerów i rybaków, informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. To bardzo ważna i oczekiwana zmiana, o którą od wielu miesięcy zabiegali działacze wiru z naszego regionu. Obecne opóźnienia wynikają przede wszystkim z przyczyn niezależnych od rolników i przedsiębiorców, takich jak wydłużające się procedury administracyjne, problemy wykonawcze czy dostawa materiałów i urządzeń. Wydłużenie terminu dla wielu osób z naszego województwa może oznaczać uniknięcie utraty dofinansowania oraz uratowanie inwestycji realizowanych od wielu miesięcy z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Powiatowy Urząd Pracy w Turku organizuje warsztaty Nowoczesny start na rynku pracy. Kompetencje zawodowe AI i VR. Są one skierowane do osób poszukujących pracy, absolwentów oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kompetencji związanych z nowoczesnym rynkiem pracy. W programie między innymi przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praktyczne ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych, wykorzystanie narzędzi AI podczas poszukiwania pracy, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, prezentacja technologii VR i nowoczesnych zawodów oraz podstawy bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych. Zajęcia w Urzędzie Pracy w Turku odbędą się w dniach 24-25 czerwca. Kolejne nowe rozwiązania ułatwiające dostępność osób ze szczególnymi potrzebami do Muzeum Okręgowego w Koninie. Placówka zakupiła i zamontowała dwie pętle indukcyjne, a także doposażono budynek spichlerza w 3 materace ewakuacyjne oraz 4 wózki inwalidzkie. Dzięki temu zwiedzanie i korzystanie z oferty placówki na osiedlu Gosłowice stało się bardziej komfortowe, bezpieczne i dostępne dla wszystkich, bo przypomnijmy, że niedawno wyremontowano tam fintę. To kolejne działania, które pomagają muzealnikom tworzyć przestrzeń otwartą dla wszystkich odwiedzających. Dużym ułatwieniem dla każdego są także dostępne od kilku miesięcy audioprzewodniki. A teraz zaproszenie do Ślesina. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja Warstwy Czasu – Archeologia okolic Ślesina, podczas której specjaliści przybliżą nam najnowsze odkrycia i opowiedzą o fascynujących śladach przeszłości regionu. Najpierw usłyszymy opowieść o tym, jak z rozsypanych fragmentów można odtworzyć obraz przeszłości, czyli o tym, co właściwie robi archeolog. Potem będzie wykład zatytułowany Przewłoka. Średniowieczny przystanek w czasie, życie codzienne na styku lądu i wody – na przykładzie znalezisk archeologicznych, a następnie pojawi się temat Wielkopolskiej Piramidy i zapomniane cmentarze z epoki kamienia. To wszystko w najbliższą sobotę, 20 czerwca o 16 w ślesińskim MGOK-u. Sukces uczniów ze szkoły podstawowej w Modle Królewskiej. Reprezentanci tej placówki znajdującej się w gminie Stare Miasto zdobyli pierwsze miejsce w turnieju EkoGra, będącym finałem konkursu Świat czysty jest piękniejszy, od ciebie zależy, czy będzie taki. Zmagania zostały zorganizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Dzięki ogromnej wiedzy, zaangażowaniu i doskonałemu przygotowaniu uczniów, szkoła wzbogaciła się o drukarkę 3D, która z pewnością będzie wspierać rozwój kolejnych ciekawych projektów edukacyjnych. Zwycięską drużynę tworzyli Franciszek Jędrzejaszek, Franciszek Kogut, Franciszek Gościmski, Szymon Wierzbiński i Gabriel Żerkowski. Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom przygotowującym drużynę do konkursu. Życzymy kolejnych sukcesów i nieustannego rozwijania wiedzy na temat ochrony środowiska. Tymczasem zbliża się Noc Świętojańska. W niemal każdej gminie będą odbywać się różnego rodzaju obchody nawiązujące do dawnych tradycji. My tym razem wraz z Wielkopolską Organizacją Turystyczną polecamy, by 20 czerwca zajrzeć do powiatu gnieźnieńskiego, gdzie nad jeziorem Lednica ponownie rozbłysną ognie, popłyną wianki, a najkrótsza noc w roku wypełni się muzyką, tańcem i słowiańską magią. Zapraszamy na Noc Kupały na Lednicy, wyjątkowe plenerowe wydarzenie organizowane od ponad pół wieku przez Muzeum Pierwszych Piastów. Będzie to niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania początku lata w malowniczej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc w Wielkopolsce. Caritas Diecezji Włocławskiej przygotowuje się do misji w Kenii. Do wyjazdu coraz bliżej, zaplanowano go na 5 lipca. Wciąż jeszcze darczyńcy mogą wpłacać pieniądze na konto, którego numer można znaleźć na Facebooku Caritas Konin. W wyjeździe wezmą udział misjonarze świeccy. Dzięki finansowym darowiznom będą mogli na miejscu zapewnić pomoc najuboższym, lekarstwa, środki higieniczne, narzędzia potrzebne w codziennym funkcjonowaniu czy wyżywienie dla dzieci i osób starszych. Celem wyjazdu mieszkańców naszej diecezji do Kenii będzie także wsparcie w edukacji, również poprzez zapewnienie przyborów szkolnych albo po prostu opieki. Misjonarze będą nawet pomagać w budowaniu domów. I zmieniamy temat. Trwa konkurs dla osób powyżej 60 roku życia o tytuł senioralnego czytelnika roku. W tej kategorii Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie nagrodzi 3 osoby, które do 23 listopada wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Jest też druga kategoria na rekomendacje roku dla tych, którzy chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Szczegółowe informacje w MBP oraz w osiedlowych filiach. Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej trwa cykl walnych zgromadzeń. Członkowie KSM-u, właściciele mieszkań, od wczoraj do jutra spotykają się, by podejmować ważne decyzje. Spółdzielnia liczy 8341 członków. Dokładne harmonogramy wiszą na klatkach schodowych bloków. I kolejny temat. Przed nami pchli targ w Golinie. Będzie można pozbyć się lub nabyć różne używane rzeczy, książki, zabawki, ubrania albo rękodzieło. Będzie można nie tylko sprzedawać i kupować, ale także wymieniać się, by w ten sposób niczego nie marnować i zrobić coś dobrego dla środowiska. Wystawienie się jest darmowe. Każdy uczestnik zapewnia sobie własny koc lub stolik. W wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka, będą też pyszności, ciasta i kawa. Pchli targ odbędzie się w niedzielę w godzinach od 10 do 15 na placu Kazimierza Wielkiego w Golinie, na terenie przy Bibliotece Publicznej. Osoby chętne będą mogły dobrowolnie wesprzeć organizację tej imprezy poprzez symboliczną cegiełkę przeznaczoną na działania społeczne i kolejne oddolne inicjatywy mieszkańców. Pchli targ we współpracy z Domem Kultury organizuje Zarząd Osiedla Starówka w Golinie. Zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Powic wraz z zakupem i montażem wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Wydano na to w sumie ponad 2 miliony złotych. Nowy wodociąg pociągnięto w ciągu ulicy Jeziornej, Kolejowej i Widokowej w Powicy oraz u miejscowości Polanowo, łącznie blisko 1800 metrów i tyle samo, jeśli chodzi o kanalizację, która powstała wzdłuż Widokowej, Jeziornej i Kolejowej. A mieszkańcy Anastazewa, Ostrowa, Polanowa i Wylatkowa mają już wodomierze, do których nie trzeba będzie wpuszczać osoby ręcznie spisującej cyferki. I zmieniamy temat. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbył się finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym, do którego zakwalifikowało się 27 najlepszych uczniów wyłonionych spośród 133 uczestników etapu powiatowego. Laureatami zostali pierwsze miejsce Adam Dębiński, Szkoła Podstawowa w Malanowie, druga Wiktoria Gajewska, Szkoła nr 15 w Koninie, trzeci Michał Gajda, Szkoła w Kole. A na dalszych pozycjach kolejno Gabriel Sobierajski-Junkiert z Bierzwiennej Długiej, Paulina Sławska z Goliny i Julia Rosiak z Kłodawy. Organizatorami konkursu byli Towarzystwo Samorządowe oraz Powiat Koniński, a partnerami Miasto Konin, Akademia Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Zmiany demograficzne dotykają większości gmin w Polsce. Odpowiedzialny samorząd najpierw rzetelnie analizuje sytuację, a dopiero potem podejmuje decyzje. Dlatego gmina Wierzbinek rozpoczyna diagnozę lokalnej oświaty. Tak zaczyna się komunikat opublikowany na stronach urzędu. Celem diagnozy oświatowej będzie uzyskanie obiektywnego obrazu funkcjonowania systemu. Analiza obejmie m.in. demografię oraz prognozę liczby uczniów na najbliższe 10 lat, warunki nauki, ofertę edukacyjną i efekty kształcenia, sytuację kadrową, organizację dowozów, dostępność szkół i zapotrzebowanie na miejsca, budżety, a także odniesienie do gmin podobnych do Wierzbinka. Kluczowym elementem będą spotkania, zarówno ogólnodostępne, jak i w każdej szkole. W diagnozie zostanie uwzględniony głos dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i mieszkańców, zapowiadają urzędnicy. Intencją gminy jest, by mimo zmieniających się okoliczności uczniowie pozostali w centrum uwagi. W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono niezależny zespół badaczy oświatowych, który przez najbliższe miesiące będzie pracował nad diagnozą. Eksperci odwiedzą każdą szkołę w gminie, porozmawiają z dyrekcją, nauczycielami i uczniami oraz przeanalizują dane. Zorganizowane zostanie dedykowane spotkanie dla społeczności szkolnych, rodziców i mieszkańców. Ogłoszenie wyników badań jest planowane już na wrzesień. Obecny etap prac to zbieranie danych i poznawanie sytuacji. To nie jest jeszcze etap podejmowania decyzji. Władze Wierzbinka zachęcają do udziału w tych spotkaniach. Najnowszy sprzęt dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii, czyli miejsca w Poznaniu, w którym leczy się wielu koninian. Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych czy digitalizacja dokumentacji medycznej to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować tam w ostatnim czasie dzięki ponad 53 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Ich realizacja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie także finansowe wsparcie samorządu województwa wielkopolskiego. Celem tych wszystkich inwestycji jest modernizacja infrastruktury opieki wysokospecjalistycznej, co pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie nowotworów. Rozwijane są kluczowe obszary onkologii, takie jak medycyna nuklearna, radioterapia, leczenie operacyjne, diagnostyka obrazowa i patologiczna. morfologia WCO za sprawą środków z KPO. Pojawiły się m.in. komora laminarna, rezonans magnetyczny, tomograf do badań diagnostycznych, tomograf do planowania radioterapii, wideokolonoskop czy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych. Szpital otrzymał również także w ramach KPO 12 milionów na wsparcie procesu informatyzacji. Ma się to przełożyć na poprawę efektywności zarządzania danymi medycznymi, poprawę procesów leczenia, lepszej organizacji pracy personelu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. WCO jest jednym z beneficjentów środków z KPO, ale dla Wielkopolski w ramach tego programu otrzymaliśmy w sumie 724 miliony złotych, co powoduje, że podnosimy wartości opieki zdrowotnej nad pacjentami w regionie, podkreślił Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Już za kilka dni niedaleko Konina duże ogólnopolskie wydarzenie.
13: Z ogromną radością zapraszam na festiwal Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn, który odbędzie się już 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Jest to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, ale z otwartymi ramionami zapraszamy także całe rodziny. Generalnie wszystkich tych, którzy pragną spędzić dobry czas w atmosferze radości, wiary i przede wszystkim wspólnoty. Hasło tegorocznego festiwalu nawiązuje do trwającego roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarze i przypomina nam o tym, że wiara nie powinna zatrzymywać się jedynie na słowach, ponieważ jesteśmy zaproszeni do tego, aby Ewangelię realizować w codziennym życiu, w naszych wyborach, relacjach i konkretnych działaniach. W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne, takie jak Mariańska Wspólnota Młodych, Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli.
14: Festiwal Licheń Młodych.
15: Ta trzybazylice w Licheniu, wbijaj na mocne uderzenie rapowe. Z nami, nie może ciebie zabrać, to zaproś bliskich, przyjeżdżajcie. Fajne miejsce, fajna atmosfera.
13: Czy pokój i dobro.
16: Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się.
13: I zabraknie również spektaklu pod tytułem Serca, który został

0: Kichania, przyjedźcie, spotkajmy się i wspólnie przekonajmy się o tym, jak pięknie możemy wprowadzać słowo w czyn.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Patrycja Nawrocka z Sanktuarium w Licheniu. Andrzej Łaskarz, biskup z Gosławic, w PDF-ach i innych cyfrowych plikach. Z okazji Konińskiego Roku Andrzeja Łaskarza filia Gosławice Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na warsztaty poświęcone literaturze i źródłom historycznym dostępnym w bibliotekach cyfrowych. Podczas spotkania poznamy publikacje dotyczące Andrzeja Łaskarza z Gosławic, zapoznamy się z dorobkiem polskiej historiografii oraz wydawnictwami źródłowymi dostępnymi w zasobach wirtualnych. Będzie to doskonała okazja do odkrycia bogactwa cyfrowych książnic i poznania zasobów wyszukiwania wartościowych materiałów historycznych. Warsztaty poprowadzi badacz historii Jerzy Łojko 18 czerwca, czyli najbliższy czwartek, godzina 18. Biblioteka publiczna na osiedlu Gosławice, obowiązują zapisy. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych historią, regionalistyką oraz cyfrowymi zasobami bibliotecznymi. Tymczasem 5 lipca na torze motokrosowym w Lubstowie koło Sompolna czeka nas dzień pełen sportowych emocji, widowiskowej rywalizacji i świetnej atmosfery. Będzie tam rozgrywana druga runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej i trzecia Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Na miejscu czekać będzie również strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla najmłodszych. Wstęp dla kibiców będzie bezpłatny. Zapraszamy 5 do Lubstowa na tor motokrosowy. W Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu podsumowano konkurs Ekokamera. Tegorocznym hasłem filmowych zmagań było Szanuj wodę, kręć przyrodę. Zadaniem uczestników było nakręcenie 60-sekundowego nagrania pokazującego dbałość o wodę. Tradycyjnie w konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół powiatu i miasta Konina, nadsyłając rekordową ilość prac. Filmy oceniono w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Pierwsze miejsce oraz statuetki Ekokamery otrzymali Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach z drużyną w składzie Fabian Walczak, Marcel Karmański i Cyprian Urbaniak oraz trzecie liceum ogólnokształcące w Koninie, Kalina Krzysińska, Julia Ładecka oraz Joanna Gralińska. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Koninie, Mateusz Grądziel, Adam Pawliński i Wiktor Hukfundi oraz z zespołu szkół ekonomiczno-usługowych w Żychlinie, Maja Kieliszkowska, Maja Markiewicz i Katarzyna Macudzińska. A trzecie Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach, Bartosz Tamborski, Alan Kowalski, Ewelina Budzińska oraz pierwsze liceum ogólnokształcące w Koninie, Maja Paprzycka, Maja Szczepankiewicz i Zuzanna Przybylska. Przyznano również nagrody specjalne za kreatywność oraz jakość nagrania dla młodych filmowców ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Zwycięzcy otrzymali m.in. projektory oraz słuchawki bezprzewodowe. Wraz z wakacjami ruszy dwumiesięczny festiwal Bazylika Sonans, któremu jak zawsze patronuje Radio Konin FM. Pierwszy koncert zostanie zagrany 28 czerwca o godzinie 14. Za kontuarem największego instrumentu muzycznego w Polsce zasiądzie Paweł Opala. Temu koncertowi towarzyszyć będą chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego oraz sopranistka Anita Furgol-Kownacka. To na dobry początek. Potem festiwal gościć będzie wybitnych wirtuozów z całego świata. 5 lipca na organach zagra artysta z Korei Południowej, 12 Piotr Rojek z Wrocławia, 19 lipca maestro Roman Perucki z Gdańska, następnie 26 lipca przewidziano koncert wirtuoza z włoskiej Florencji, 2 sierpnia grać będzie Tomasz Głuchowski z Wrocławia, 9 sierpnia Tomasz Adam Nowak z Niemiec, a 16 sierpnia Michał Nowenko z czeskiej Pragi. Przedostatni koncert w ramach wakacyjnego cyklu w Licheniu zagra Adam Lenart z Niemiec. Natomiast 30 sierpnia festiwal Bazylika Sonans zakończy profesor Andrzej Chorosiński z Warszawy. Ten ostatni z artystów zaprojektował organy w Bazylice w Lichaniu. W całym kraju nie ma większego instrumentu muzycznego. Licheńskie organy składają się ze 157 głosów. Podzielono je na 5 części rozmieszczonych w kilku nawach największej świątyni w kraju. Liczą ponad 12 tysięcy piszczałek, a tym wszystkim steruje się z kontuaru znajdującego się za filarem po prawej stronie ołtarza.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole zaprasza do skorzystania z usługi przewozu osób, w ramach której możliwy jest bezpłatny przejazd z punktu A do punktu B na terenie miasta Koła. Zakwalifikowany mieszkaniec będzie miał prawo do skorzystania średnio z 2 przejazdów miesięcznie. Taka bezpłatna usługa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadających aktualne orzeczenie, osób bezrobotnych zarejestrowanych

warsztatek z muzeum. Tym razem będą to warsztaty pop-up. Dzieci będą tworzyć autorski papierowy przewodnik. Książeczki będą mieć przestrzenne elementy i ruchome formy. Obowiązują zapisy w muzeum na osiedlu Gosławice. Mamy właśnie tydzień, w którym obchodzimy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na koniny i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nam nie odpowiada na naszych osiedlach. I pomocny tutaj może okazać się kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów, dlatego podajemy ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar od Zatorza przez Niesłuszasz po Gosławice, Pątnów, Łężyn odpowiadają Zofia Itman 798 948 288, Krystyna Leśniewska 516 244 198, Maria Królikowska 607 106 450, Monika Kosińska 600 091 092, Katarzyna Wagner 786 873 632 i Jarosław Sidor 667 942 452. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawach wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasto zwracać się bezpośrednio do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy, o dniach Konina w piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kasper Błoński, Mushrooms oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Właśnie trwa tydzień, w którym obchodzić będziemy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nam nie odpowiada na naszych osiedlach. Pomocny może okazać się tutaj kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów. Podajemy więc ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar 5 osiedla, czy też Laskówce odpowiadają Hubert Szczepański 730 205 335, Katarzyna Jaworska 602 136 281, Mikołaj Marcinkowski 607 323 864, Emilia Wasilewska 884 024 384, a także Jarosław Lewandowski 603 102 204. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawie wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasto zwracać się do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy, o dniach Konina w piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kasper Błoński, Mushrooms oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Trwa tydzień, w którym obchodzić będziemy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nie odpowiada nam na naszych osiedlach. Pomocny może okazać się tu kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów. Podajemy więc ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar od Centrum Pochorzeń odpowiadają Krystian Majewski 726 589 269, Zenon Chojnacki 504 487 095, Wiesław Sztańka 63 240 1247, Urszula Maciaszek 537 331 973, Joachim Sikorski 730 922 752, Jarosław Derdziński 501 258 765 oraz Piotr Czerniajewski 780 088 061. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawie wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasto zwracać się bezpośrednio do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy, o dniach Konina w piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kasper Błoński, Mushrooms oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Trwa tydzień, w którym obchodzić będziemy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nam nie odpowiada na naszych osiedlach. Pomocny może okazać się kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów. Podajemy więc ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar Starego Konina łącznie z Wilkowem odpowiadają Robert Popkowski, telefon 510 043 372, Sławomir Lachowicz 512 396 262, Małgorzata Krawczyńska 698 090 466,

0: Monika Lis 663 220 763 oraz Tomasz Andrzej Nowak 604 187 281. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawie wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasta zwracać się bezpośrednio do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy o dniach Konina. W piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kacper Błoński, Mushrooms oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Od raka nie można wziąć urlopu, dlatego warto się badać nawet w okresie, gdy wszyscy myślą już o odpoczynku, przekonuje Urząd Miejski w Koninie. Rak piersi pojawia się bez względu na zaplanowane wcześniej obowiązki czy wyjazdy wakacyjne, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Bezpłatna mamografia przysługuje raz na 2 lata każdej kobiecie w określonej grupie wiekowej. Refunduje ją NFZ, nie potrzeba na nią skierowania. Mamobusy właśnie odwiedzają kolejne miasta, w tym Konin 24 czerwca przy markecie na Spółdzielcu w Nachorzniu za ZUS-em. Skuteczność profilaktyki potwierdzają też dane statystyczne u kobiet, które regularnie się badały. Umieralność z powodu raka piersi spadła o 25-30%. Rejestracja na badania pod numerem 58 767 34 44. Tymczasem zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu tureckiego. Tym razem prace objęły drogę na odcinku Miłaczew-Miłaczewek w gminie Malanów. W ramach zadania wykonano 2 fragmenty o łącznej długości 1100 metrów. Całkowita wartość zadania wyniosła 485 tysięcy i została w całości sfinansowana ze środków powiatu tureckiego. Dzięki temu na tej powiatowej trasie między innymi zlikwidowane zostały dokuczliwe dla kierowców zaniżenia wyjezdni. Mimo końcówki roku szkolnego Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie właśnie wystartowała. Przypomnijmy, w wyniku wyborów na kadencję 2026-2028 wybranych zostało 7 radnych w wieku 14-17 lat przynależnych do okręgów wyborczych szkół podstawowych gminy Golina. Szkoły w Golinie: Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Paulina Sławska, Antoni Wadelski. Szkoły w Kawnicach: Dawid Podlesiński oraz podstawówki w Radulinie: Michał Dryjer i Zofia Wróbel. Na pierwszej sesji w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie do wyboru przewodniczącego MRM obrady prowadził burmistrz Mirosław Durczyński, a młodzi przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie sprawować godnie i rzetelnie oraz uczciwie swoje obowiązki. Zostały im także wręczone zaświadczenia. Podczas inauguracyjnej sesji radni wybrali prezydium. Przewodniczącym został Mikołaj Dzwonek, pierwszą wiceprzewodniczącą Zofia Wróbel, drugim Antoni Wadelski, a sekretarzem Dawid Podlesiński. I zmieniamy temat. Państwowa Szkoła Muzyczna w Słupcy zaprasza na koncert fortepianowy Szymona Goślińskiego. Doświadczający światowej kariery bardzo młody pianista wystąpi 22 czerwca o 17:00. Zagrał utwory m.in. Bacha, Mendelssohna czy Chopina. 26 czerwca zostanie udostępniony basen w Jeziorze Słupeckim, poinformował burmistrz miasta Jacek Szczap. To jedna z ciekawszych atrakcji w Wielkopolsce. Oprócz nagradzanych przez ekspertów od architektury okrągłych pomostów, na których odbywają się nawet śluby, niedawno pobrali się tam Dominika Robak i Kamil Grabara, reprezentant Polski w piłce nożnej, to właśnie kąpielisko wkomponowane w jezioro przyciąga turystów. Woda w tej części akwenu odizolowana jest od reszty zbiornika. Przypomnijmy, że już w tej chwili czynne są 3 kąpieliska w Wielkopolsce Wschodniej. Sanepid regularnie bada tam wodę, a bezpieczeństwa strzegą ratownicy. Mowa o miejskiej przystani Gosławice w Koninie nad jeziorem Pątnowskim, o ośrodku aktywnego wypoczynku Michasiówka w Giewartowie nad jeziorem Powickim oraz o kąpielisku na jeziorze Wilczyńskim zlokalizowanym w ośrodku aktywnego wypoczynku Sun Sport w miejscowości Mrówki Kownaty. Ale zanim w weekend pojedziemy w te miejsca ubrani w kąpielówki, sprawdźmy w internecie, czy danego dnia warunki w tym albo innym konkretnym miejscu dopuszczają wchodzenie do wody. A teraz zaglądamy do powiatu kolskiego. Zbliża się bowiem kolejna edycja targów rolniczych w Kościelcu. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią niedzielę trwającego miesiąca, a więc 28 czerwca na placu przy ulicy Długiej w Kościelcu. Organizatorem targów jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Duży projekt za 1 166 000 w Strzałkowie. Gmina uzyskała dofinansowanie na rozwój usług społecznych na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Chodzi o zatrudnienie nowych opiekunów, którzy będą świadczyć indywidualną pomoc w miejscu zamieszkania podopiecznych. Chodzi też o prowadzenie w gminie Strzałkowo wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz zapewnienie fizjoterapii w wymiarze 2 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika tego projektu. Ten kosztowny projekt obejmuje 12 osób, w tym 5 z niepełnosprawnością oraz 4 osoby mieszkające samotnie. Tego rodzaju rozwiązania stają się koniecznością w sytuacji starzejącego się społeczeństwa. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że młodzież wyjeżdża na przykład do Poznania i z powodu własnej kariery i posiadania swoich rodzin nie jest często w stanie opiekować się swoimi bliskimi. Kolejny temat. Pojutrze giełda winyli i płyt CD. Takie perełki będzie można nabyć, sprzedać albo się nimi wymienić w najbliższy piątek w godzinach od 16 do 19 w Konińskim Centrum Kultury. Nie jeden z mieszkańców posiada w swoich zbiorach niezniszczone nośniki, które mogą się okazać dla pełnych pasji kolekcjonerów wiele warte. Będą zmiany nad Kleczewską Maltą. To będzie kolejny ważny krok w kierunku stworzenia nowoczesnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców i odwiedzających. Burmistrz podpisał umowę z przedsiębiorstwem robót drogowo-budowlanych Stuliszkowa na zagospodarowanie terenów pokopalnianych poprzez zbudowę infrastruktury nad Kleczewską Maltą. Jej wartość to prawie 22 miliony złotych. Prace potrwają do końca maja przyszłego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich. Powstaną nowoczesne budynki administracyjne oraz sanitarne z toaletami i aneksami kuchennymi, które będą zapleczem całego kompleksu. Pole do disc golfa, park edukacyjno-rekreacyjny, a w nim strefy sensoryczne, rośliny zapachowe, zioła, tężnie solankowe, trampoliny i elementy edukacyjne, miejsce na koncerty, festyny i inne wydarzenia plenerowe, nowy parking na 187 miejsc postojowych z oświetleniem i monitoringiem. Będą nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz uporządkowanie istniejącej zieleni. Czekamy więc na te nowości. I zmieniamy temat. W sobotę zbiórka krwi w Licheniu. Akcja w szkole podstawowej imienia majora Henryka Sucharskiego zacznie się o 8.30 rano i potrwa do 11.30. Przypomnijmy, że w tym dniu odbywać będzie się Ogólnopolski Festiwal Licheń Młodych. Można więc połączyć przeżycia duchowe z pomaganiem. Wystarczy być dorosłym i zdrowym. Trwa już okres, w którym co roku z racji urlopów oddajemy mniej krwi przy jednoczesnym wzroście liczby wypadków. W tym tygodniu krwią będzie można podzielić się także jutro w Starym Mieście na parkingu Centrum Handlowego od 10 do 14 i w niedzielę od 11 do 15 w Przedczu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, a także od 8.30 do 12 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Dąbiu. Fortepian, skrzypce, klarnet, saksofon, flet poprzeczny, saks, horn, waltornia, trąbka, puzon, wiolonczela, akordeon czy tuba. Na takich instrumentach można nauczyć się grać w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Radziejowie na Kujawach, która w powiecie konińskim ma swoją filię w Wierzbinku. To dla młodzieży i ich rodziców czas decyzji. 25 czerwca w godzinach od 16 do 19 będą odbywać się kolejne badania przydatności kandydata, bo żeby dołączyć do takiej państwowej szkoły, nie wystarczą tylko chęci, trzeba mieć muzyczny słuch. W gminie Wierzbinek Radziejowska Szkoła mieści się przy placu biskupa Romana Andrzejewskiego w Sadelnie. Tymczasem przypominamy, że od kilku dni w Konińskiej Wieży Ciśnień można już oglądać wystawę, a na niej pejzaże, na które patrzy się z oddali, jak na widok z górskiego grzbietu, gdzie wszystko układa się w logiczną całość. I kolejne zaproszenie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zachęca do udziału w wawrzynkowych turniejach siatkówki plażowej. 4 lipca o 10 zagrają mężczyźni. Następnego dnia o tej samej porze zaplanowany został turniej mixtów. Rozgrywki odbędą się na boisku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Słupcy. Zapisy jeszcze do 26 czerwca. Gramy dla małej Majki. To cel 24. edycji charytatywnego turnieju piłki nożnej w Babiaku. Rozgrywki na Orliku odbędą się 5 lipca, a jeszcze do 30 czerwca. Organizatorzy zapisują drużyny, które będą walczyć o puchary, tytuł króla strzelców, wybór najlepszego bramkarza i nagrodę dla ekipy, która przekaże najwięcej środków w ramach wpisowego. Ilość drużyny nieograniczona. Wszystko po to, by pomóc małej mieszkance powiatu kolskiego. Szczegóły w internetowych serwisach społecznościowych. Tymczasem stowarzyszenie Patataj przygotowuje się do 13 otwartych zawodów w skokach przez przeszkody i w powożeniu zaprzęgami gminy Turek. 12 lipca w stajni Roka w Kowalach Księżych będzie można obserwować spektakularne wyczyny od 10.30. Dla dzieci będą darmowe atrakcje, dmuchane zamki, byk rodeo, animacje, zajęcia ze zwierzakami z zagrody oraz pokaz szwadronu kawalerii ziemi konińskiej. Zachęcamy, by zapisać sobie te datę 12 lipca. Z kolei dużo wcześniej, bo w niedzielę 28 czerwca koło świetlicy wiejskiej w Bibiannie rozgrywane będą 21 gminne mistrzostwa w piłce siatkowej plażowej. Mecze na tamtejszym boisku zaczną się o 9 rano. Zachęcamy do udziału i do kibicowania. Wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie. Ruch turystyczny wraca do Ślesina. W ubiegłym roku wiele osób zniechęcało przemieszczanie się po mieście. Powstawał tam nowy most na kanale między dwoma jeziorami, a to wymuszało na kierowcach samochodów korzystanie z długiego objazdu. Teraz już tego problemu nie ma.
1: Robiliśmy wszystko wspólnie z panem marszałkiem, z panem dyrektorem i z wykonawcą, żeby na nowy sezon, czyli sezon 26 roku, ten most był jak najwcześniej otwarty i to się zadziało już w maju, gdzie przewidywany termin otwarcia był koniec czerwca. Także bardzo się cieszę, że udało się chociaż o kilka tygodni przyspieszyć otwarcie mostu.
2: Zostając bardzo blisko mostu, muszę zapytać o to, co przed mostem albo za mostem, zależy z której strony jedziemy, czyli o bramę Napoleona. No, słyszę gdzieniegdzie szepty, że coś ma być z tą bramą robione.
1: Brama wymaga remontu, bez wątpienia. Przychodząc do urzędu, spotkałem się z sytuacją, że planowany był objazd tej bramy jadąc od strony mostu prawym pasem, gdzie droga o szerokości 5 czy 5,5 metra miała być jakby w dwie strony, bardzo wąsko, bez możliwości komunikacji przejścia pieszych, bo nie byłoby chodnika. Droga oddalona zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od istniejącego budynku. I to wspólnie z radnymi, z panią starostą odwiedziliśmy pana marszałka z prośbą, żeby nie realizować tej inwestycji w ten sposób. Gmina na siebie wzięła obowiązek stworzenia nowej koncepcji objazdu bramy Napoleona. W tej chwili jesteśmy na etapie już takim końcowym pracowania tej koncepcji. Będą dwa pasy ruchu, jeden z jednej strony bramy, drugi z drugiej. Brama będzie takim jakby azylem na środku między pasami.
0: I co najważniejsze, będzie również bezpieczny chodnik po lewej stronie idąc w kierunku jeziora, zapewnił w rozmowie z reporterem Konin FM Dariuszem Michalakiem burmistrz Ślesina Piotr Maciejewski. Prace planowane są na przyszły rok. Oprócz przebudowy dróg wyremontowana ma zostać sama zabytkowa brama Napoleona. I zmieniamy temat. Nowość w Golinie. Od września w Domu Kultury w tym mieście, obok Konina, ruszy pracownia małego artystę. Będzie tam się odbywać modelowanie z gliny, modeliny, mas plastycznych i papierowych, tworzenie makiet domów, miast, zamków i krajobrazów, budowanie pojazdów, robotów, samolotów i statków, konstruowanie z kartonu, drewna, patyczków i materiałów recyklingowych. Będą rzeźby, figury przestrzenne i papieroplastyka, dekoracje sezonowe i świąteczne, maski, kukiełki i lalki, mosty, wieże i konstrukcje techniczne, podstawy projektowania i planowania przestrzennego, eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami, prace 3D rozwijające wyobraźnię przestrzenną oraz projekty grupowe uczące współpracy. To będzie coś więcej niż tylko zabawa. Dzieciaki będą uczyć się rzeczy naprawdę przydatnych, których często nie doświadczą w szkole. O szczegóły można już pytać w Domu Kultury w Golinie. Wiemy, jakie nagrody będzie można zdobyć podczas biegu milowego słupa. Zawody odbędą się już pod koniec miesiąca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wciąż jeszcze zapisuje kolejnych uczestników. W kategorii Open za pierwsze miejsce można zgarnąć nawet 1200 zł, tysiaka za drugie i 700 zł za trzecie, 500 za czwarte, 300 za piąte miejsce, a za szóste symboliczną stówkę. Mniejsze kwoty przysługują zwycięzcom marszu z kijkami. Będą to kolejno 600, 400, 300, 200 i 100 zł. Ogólnopolska impreza sportowa odbędzie się 27 czerwca. Start o 20 ze Starego Konina. Biegacze, jak zawsze, zatoczą pętlę trasą warszawską i trasą bursztynową, zahaczając o fragment Nowego Konina. A teraz zaproszenie do Oscardu. Prawo pożądania to jeden z filmów, który już wkrótce zobaczymy na dużym ekranie w ramach cyklu Fiesta Kina Hiszpańskiego. 27 czerwca o 20.30 obejrzymy odważny, prowokacyjny melodramat o miłości, tożsamości i emocjonalnym uzależnieniu. Fabuła koncentruje się na miłosnym trójkącie. Śledzić będziemy losy reżysera i jego siostry, których życie burzy obsesyjnie zakochany wielbiciel. Bilety na ten seans czekają już w kasie Konińskiego Oskardu. W Muzeum Okręgowym ruszył nowy cykl Poranki z Maluszkiem. Dzieci będą spotykać się co dwa tygodnie.
3: Będziemy na przykład doświadczać trochę sensorycznie dotykania gliny, rzeźbić będziemy sobie w tej glinie. Takie zajęcia trwają 45 minut, mają edukować, mają troszeczkę przygotowywać też do takiego świata właśnie w przedszkolu. Tak więc oprócz tego, że mamy powiedzmy takie tematyczne właśnie zajęcia, to mamy także jakąś zabawę z chustą animacyjną, mamy jakiś taniec, możemy coś zaśpiewać też.
0: Mówi Marta Kornalska z Konińskiego Muzeum. Najbliższa okazja nadarzy się 25 czerwca, ale oprócz poranków dla maluszków od jutra będzie też coś o nieco późniejszej porze dnia.
4: Popołudniówki w muzeum to taka nasza nowa forma spędzania czasu właśnie po południu, po pracy, na przykład dla dorosłych, albo jeszcze po szkole dla dzieci, aby spędzić kreatywnie czas na zabawie, w spokoju, ćwiczyć na przykład cierpliwość. I te zajęcia pojawią się po raz pierwszy 18 czerwca. Będą odbywały się co dwa tygodnie naprzemiennie z porankami maluszka i rozpoczniemy te zajęcia o 16:30, tak żeby każdy miał możliwość właśnie spotkania się tutaj z nami i kreatywnie popracować. Pierwsze zajęcia będą miały tytuł Przewodnik muzealny, warsztaty pop-up i zapraszamy na te warsztaty, które towarzyszą jubileuszowi 60-lecia muzeum. Będziemy tworzyć taki autorski papierowy przewodnik, wykorzystując technikę pop-upu, czyli będą to takie elementy ruchome, takie przestrzenne, takie wystające ponad książeczkę.
0: O czym mówiła Agnieszka Tomaszewska z Muzeum Okręgowego w Koninie, na każde takie zajęcia obowiązują zapisy. Ponad 80 km2 powierzchni, obszar większy od Kalisza, liczy nasze miasto. W tygodniu, gdy świętujemy Dni Konina, zwracamy szczególną uwagę na potrzeby mieszkańców, a te najdrobniejsze osiedlowe nie zawsze są dostrzegane z perspektywy ratusza.
5: Raczej byśmy chcieli, żeby więcej pieniążków było dla nas na jakieś naprawy, na różne inne rzeczy.
0: Mówi mieszkanka Gosławic. Niedawno powstało tam drugie już stowarzyszenie. Kilka dni temu ludzie sami zorganizowali festyn.
6: Włączyli się z całych swoich sił. Zbieraliśmy złom, bardzo chętnie nam ten złom przekazywali. Mamy bardzo dużo ciast upieczonych przez rodziców, którzy sami z siebie się zgłaszali. Mamy chleb ze smalcem, mamy pyry z wnikiem. To wszystko jest zrobione przez mieszkańców bezinteresownie.
7: I to jest bardzo dobry przykład dla mieszkańców innych części Konina też, żeby brali sprawy w własne ręce i załatwiali to, co mogą zrobić sami.
6: Szanowni Państwo, tak naprawdę to no niewiele potrzeba. Potrzeba tylko tutaj dobrej chęci.
0: Tłumaczy prezes Stowarzyszenia Naszego Słowice Arkadiusz Wojtczak. A często jest tak, że czy to na Wilkowie, Laskówcu, Zatorzu, Chorzniu, czy choćby na trzecim albo piątym osiedlu, coś nas denerwuje. Jakaś przysłowiowa dziura w drodze. Niestety w dobie portali społecznościowych wolimy narzekać na własne miasto i krytykować wszystko dookoła. Tymczasem każdy obszar ma swoich reprezentantów, radnych miejskich, do których bezpośrednio można się zwrócić i zgłosić nasze osiedlowe potrzeby.
8: Ciągle powtarzam, że z tego narzekania nic nie ma. To znaczy, my oczywiście jestem otwarty na każdą krytykę, zawsze chętnie merytorycznie porozmawiam z każdym. Natomiast z samego narzekania, dla narzekania nic nie wyjdzie. Nie wyjdzie społeczna inicjatywa, nie wyjdzie festyn, nie wyjdzie bieg, nie wyjdzie cokolwiek. Samo się nic nie zrobi i tak jak mówię, my też sami nie chcemy niczego narzucać mieszkańcom. Lepiej się wsłuchać w głos mieszkańców. Mieszkańcy po prostu muszą mieć kontakt z radnymi i z nami. Ja jestem zawsze otwarty na inicjatywy wszelkie. Patrzmy po prostu optymistycznie. Nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli jest nas dwóch, to poszukajmy trzeciego. Jeżeli jest nas 100, to poszukajmy kolejnej setki. I tak powinniśmy myśleć o tworzeniu naszego miasta.
0: Podkreśla wiceprezydent Konina do spraw społecznych Witold Nowak. W internetowym biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego można znaleźć bezpośrednie adresy mailowe oraz numery telefonów komórkowych do poszczególnych radnych, reprezentujących różne poglądy polityczne. Jeśli więc widzimy na swoim osiedlu jakiś problem, kontaktujmy się z tymi ludźmi. Właśnie po to oni są. I nie narzekajmy tyle na nasz Konin, zwłaszcza teraz, w tygodniu święta naszego miasta. Folklor ma się dobrze. Mimo upływu lat i zmiany wizerunku wielkopolskiej wsi, mieszkańcy regionu wciąż pielęgnują dawne tradycje. Niedawno w Borowie w gminie Krzymów odbyła się kolejna edycja Festiwalu Kultury Ludowej w stronę tradycji. Wystąpiło tam 30 zespołów z subregionu konińskiego. Nasz obszar jest tak bogaty, że zahacza o różne klimaty, w tym o Kujawy.
9: Nasz strój świadczy o tym, że jesteśmy Kujawianki. Ja się uważam za Kujawiankę.
7: To jest właśnie przekazywane z pokolenia na pokolenie, czy próbuje się szukać w jakichś źródłach?
4: To
10: są w większości utwory z Kolberga. Z tych zbiorów jego właśnie.
9: Kiedyś tam też jakąś piosenkę ktoś tam, jakaś babcia nam przekazała, no i żeśmy też śpiewały.
0: Mówią panie Halina Jezierska i Krystyna Zielińska z zespołu Na swojską nutę z gminy Wierzbinek. Radosne emerytki, które nie potrafią żyć bez występów na scenie. Ale jak można zauważyć, młodych do takich grup dołącza coraz mniej, przyznaje Damian Ciesielski z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
11: Zespoły się starzeją, młodzież nie chce uczestniczyć w takich typu zajęciach, ale jest nadzieja, bo na przykład we Wierzbinku jest zespół Echo Kujaw, które spotyka się regularnie.
7: Pani bardzo młoda jest, to daje nadzieję, że ta ludowość, ta tradycja nasza, że to nie umrze, że są ludzie, którzy będą kontynuować te piękne zwyczaje nasze wielkopolskie.
12: Dlatego razem z koleżanką, która też jest mniej więcej w moim wieku, szukamy nowych narybków do naszego zespołu. Nie jest to łatwe. W ogóle teraz ludzie nie chcą poświęcać czasu swojego dla kultury, za co im nikt oczywiście też nie zapłaci bardzo często, więc jest to bardzo trudne zadanie, ale nadzieję mamy.
0: Opowiada Katarzyna Stuczyńska z zespołu Kujawy Borowe z gminy Babiach. Ale ducha dawnej wielkopolskiej wsi można pielęgnować na różne sposoby. Pani Jadwiga Bryl wraz z mężem kilka lat temu nabyła starą zagrodę w gminie Krzymów. Dziś jest tam gospodarstwo agroturystyczne.
13: Dom ma około 130 lat. Jak ja to zacząłem ratować, to w ogóle nie myślałam, nie miałam takich intencji, że to ma być coś dużego. Ja chciałam to zrobić tak prywatnie dla rodziny, dla siebie, żeby ocalić własne dzieciństwo, żeby wrócić do dzieciństwa, bo to jest Ukraina mojego dzieciństwa tak naprawdę, bo ja znam Borowo, właśnie takie chaty. Jak szłam do szkoły każdego dnia, to wszystkie domy przy drodze były drewniane. Wszędzie psy sobie biegały wolno. To był taki świat. Wszędzie były drewniane stodoły, wszędzie były konie, zaprzęgi i to tak szybko odeszło. Więc spróbujmy to zatrzymać chociaż na chwilę, pokazać to następnym pokoleniom. Każdego dnia się o to staram, sadząc jakieś stare gatunki kwiatków, dbając o to, żeby ogródki nie miały jakichś plastikowych sztachet. Bierze się to stąd, że ja pamiętam wieś, w której kultura, tradycja tutaj ma być kultywowana.
0: I to właśnie tam, w Zagrodzie Borowo, każdego roku konistki Cekis organizuje Festiwal Kultury Ludowej w stronę tradycji. A więcej o naszym folklorze będzie można usłyszeć na antenie Konin FM w weekendowych rozmowach o regionie. Dziś wieczorem na stadionie Przydmowskiego otwarty test mecz do drużyny Górnika. Choć o latach świetności dawnego klubu Aluminium Konin można tylko pomarzyć, to z każdym rokiem obecni piłkarze konsekwentnie podnoszą poprzeczkę. Dziś nasza drużyna stawia na wychowywanie sobie własnych talentów. Wszystko zaczyna się już od Akademii Piłkarskiej Górnika Konin, która po latach treningów zasila skład z głównej drużyny, ale trafiają się także sportowcy z całego regionu i coraz częściej pozostają w Górniku na dłużej, przedłużając swoje kontrakty z klubem.
14: Ta runda wiosenna. Wypadliśmy bardzo dobrze, dużo ciężkiej pracy i myślę, że to miało główny wpływ na to.
15: No jest też duża mieszanka, też dużo w styczniu się pozmieniało. Ja to od razu też pod koniec lutego przyszedłem. Dużo też było starszych osób też przyszło. Może też tego właśnie brakowało, żeby te wyniki poszły do góry. I myślę, że taka właśnie mieszanka się stworzyła, doświadczenia z młodością i rozwój i doświadczenie, że to dlatego zaczęliśmy po prostu wygrywać.
0: Opowiadają zawodnicy Górnika Konin Wojciech Wojtaszak i Maciej Rodzoch. Ambitnego nastawienia nie brakuje. Młodzi piłkarze marzą o awansie naszej drużyny.
14: Myślę, że jeśli dołożymy dużo ciężkiej pracy, myślę, że jest to do zrobienia.
15: Musimy stanąć na wysokości zadania. Jak takie głosy się pojawiają wokół klubu, my też rozmawiamy i fajnie by to było tutaj dla klubu, dla miejsca i dla historii też, żeby to zrobić.
0: Takie wypowiedzi można usłyszeć w internetowych rolkach publikowanych systematycznie na profilach klubu piłkarskiego Górnik Konin w serwisach społecznościowych. Co w trawie piszczy? Tego będziemy mogli posłuchać razem na zajęciach sensorycznych w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Tym razem skupimy się na dźwięku i będziemy muzykować na całego. Stworzymy instrumenty oraz pogramy na patykach i kamieniach. Ponadto podejmiemy próbę naśladowania odgłosów natury, a także tańca inspirowanego wiatrem. Na zajęcia sensoryczne to ogólnorozwojowe warsztaty dla dzieci od pierwszego roku do trzech lat razem z opiekunami. Poprzez kreatywno-sensoryczne działania oddziałujemy na zmysły, badamy zjawiska i doświadczamy nowych, ciekawych przygód. Stymulujemy rozwój motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sfery poznawczej, społecznej oraz rozwój mowy. Spotkania jak zawsze prowadzi animatorka Natalia Zawartka-Buczkowska. Zapisy odbywają się do dwóch grup. To już jutro, 18 czerwca, do wyboru o godzinie 16 albo 17.30 w budynku CKIS przy ulicy Okulnej na 5 osiedlu w Koninie. Zgłoszenia w internecie przez strefę zajęć. Na takie warsztaty jak najbardziej ze swoimi wnukami mogą udać się także dziadkowie. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój maluszka. Strzelnica w Rzymsku została oficjalnie otwarta. To nowa atrakcja w okolicy Dobrej. Obiekt będzie służyć nie tylko pasjonatom tego rodzaju precyzyjnego i wymagającego opanowania sportu, ale także uczestnikom zajęć przydatnych cywilom w zakresie obrony. Uwaga, już są kolejne bezpłatne warsztaty w wieży ciśnienie. Tym razem sięgniemy po kartony, gąbki i wałki. Warsztaty Kolor, Kreska, Forma poprowadzi znakomity częstochowski artysta Jacek Łyczba, nominowany w 1999 roku do paszportu polityki, malarz, który wyrósł z tradycji polskiej szkoły plakatu. Uczestnicy spotkania za pomocą przygotowanych przez niego szablonów stworzą kompozycje na kartonach. Będą korzystać z farb akrylowych. A czego możemy się spodziewać? Jacek Łyczba przygotuje m.in. wzór anioła, róży, samolotu, psa i serca. Będzie można artystycznie poszaleć. Zapraszamy w sobotę 27 czerwca o 12 do Galerii Wieża Ciśnień. Przy Konińskim Dworcu obowiązują bezpłatne wejściówki, o które można pytać w Centrum Kultury i Sztuki Oskard. Liczba miejsc jest ograniczona. Przypomnijmy, że ten zabytek nie tak dawno przeszedł metamorfozę. Przestrzeń jest już dostępna dla wszystkich. Organizowane są tam nie tylko wystawy, ale także koncerty czy właśnie zajęcia plastyczne. Już za kilka dni w Kole akcja Podziel się włosem.
16: Cześć, ja jestem Gosia.
17: A ja Jarek. Spotykamy się podczas 9. edycji akcji Podziel się włosem.
16: Od 9 lat nasze stowarzyszenie razem z Wami pomaga dzieciom, które są w trakcie leczenia nowotworowego.
17: Jeśli planujesz ściąć włosy i przekazać je podczas akcji, to wspaniale. Czekamy już 21 czerwca na hali Mosir.
16: Podczas wydarzenia będziecie mogli również oddać wymaz i zarejestrować się w bazie DKMS.
17: Do zobaczenia.
16: Do zobaczenia.
0: Akcję organizuje Stowarzyszenie Wkoło Pomagam. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu w Kole. A tymczasem kolejny temat w wiadomościach regionalnych. Zaproszenie do Konińskiego Centrum Kultury. Poszczególne grupy artystyczne finalizują właśnie tegoroczny sezon i zapraszają na wydarzenia, w czasie których będzie można zobaczyć ich postępy. Tym razem zapraszamy na breakdance 26 czerwca o godzinie 17. Zapraszamy do Kuźni Talentów, czyli na małą scenę KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Wystąpią tam tancerze grupy Blood and Soul, którą prowadzi B-Boy Ryba Grzegorz Ambroziak. Będziemy świadkami popisu nie tylko chłopaków, ale i dziewcząt. Wstęp jest wolny. Polecamy też, by na bieżąco śledzić stronę internetową Konińskiego Centrum Kultury. Pojawiają się tam zapowiedzi różnych wydarzeń, w tym wielu pokazujących właśnie talenty młodych mieszkańców miasta.
18: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: W tym tygodniu świętujemy nie tylko Dni Konina, czy Dni Sąpolna, ale także Dni Kleczewa.
19: Zaczynamy 19 czerwca w piątek o 16 spektaklem dla dzieci Pinokio, a od godziny 18 będzie już bardzo muzycznie z gwiazdą wieczoru Dawidem Kwiatkowskim o godzinie 21. W sobotę od 16.30 występy grup artystycznych z Centrum Kultury w Kleczewie, a później znów muzycznie od 18.30 z gwiazdą wieczoru BRO. A od 20 znowu szalona zabawa, piana party, tym razem z DJ-em Bryzyną. W niedzielę będzie nieco spokojniej, historyczny piknik rodzinny od 15. Przez cały weekend będzie czynne Wesołe Miasteczko.
0: Mówił burmistrz Mariusz Musiałowski. Tymczasem w kinie Centrum w Koninie czeka nas kolejne spotkanie z cyklu Wajda Rewizje.
20: Teraz przyszedł czas na Człowieka z Marmuru. Ten film pokażemy 21 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże o tym na ekranie Kina Centrum.
0: A na niedzielny seans zapraszała Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. Już za kilka dni festiwal Licha Niemłodych, o szczegółach Dariusz Michalak.
2: W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem.
21: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie.
2: Patrycja Nawrocka.
21: Ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
22: Czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory.
2: Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium.
22: Czy też Nie ma go tu, polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni.
2: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki i dobrej energii.
0: W takim razie zapraszamy w najbliższą sobotę 20 czerwca do Lichenia. Pojutrze ruszają Dni Konina, w piątek podczas Święta Miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę, następnie o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em w sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego, 19.30 do Konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, na bulwarze od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Natomiast także w niedzielę, ale w parku imienia Fryderyka Chopina w godzinach od 13.00 do 18.00 trwać będzie przystanek Koninkowo, czyli przestrzeń do rodzinnej zabawy. Tegoroczna edycja tego dziecięcego wydarzenia przeniesie uczestników do świata znanych koninian. Na odwiedzających czekać będą strefy poświęcone osobom, które zapisały się w historii miasta, warsztaty, zadania tematyczne oraz przejażdżka kolejką po starówce połączona z opowieściami o sławnych mieszkańcach Konina. Każdy uczestnik otrzyma kartę odkrywcy Konina, na której będzie zbierać pieczątki podczas odwiedzania kolejnych stacji. Na najbardziej wytrwałych odkrywców czekać będzie smaczna nagroda konińskie kopytka. A teraz zaproszenie do sąsiedniej gminy, która niebawem, jak wszystko na to wskazuje, stanie się miastem. Mowa oczywiście o gminie Kazimierz Biskupi, dokładnie tym razem o wsi Bochlewo. Pojutrze odbędzie się tam piknik ekologiczny. Organizatorzy zapraszają do wspólnej eko-zabawy w piątek w godzinach od 16 do 20 na teren przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie w gminie Kazimierz Biskupi. Czekać będzie moc atrakcji, gry i zabawy ekologiczne, dmuchany plac zabaw, animacje dla dzieci, konkursy i zabawy z nagrodami. Samorząd Kazimierz realizuje projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynku OSP w Bochlewie, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy poprzez inwestycje termomodernizacyjne. Głównym celem jest kompleksowa poprawa gospodarki energetycznej w budynku poprzez inwestycje prośrodowiskowe. Cele szczegółowe to zmniejszenie emisji substancji szkodliwych na terenie gminy, zmniejszenie zapotrzebowania na energię, wdrożenie rozwiązań wykorzystujących OZE oraz lepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a ten piątkowy festyn ma nam, zwłaszcza dzieciom, pokazać korzyści płynące z działań na rzecz ochrony środowiska. Przed nami jedno z największych wydarzeń plenerowych tego roku. Od 19 do 21 czerwca mieszkańcy i goście będą wspólnie świętować Dni Konina. W programie znalazły się koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, rodzinne atrakcje, wydarzenia sportowe oraz konkurs piosenki literackiej. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Pierwszy dzień Święta Miasta, najbliższy piątek, rozpocznie się o godzinie 15. Otwarciem strefy gastronomicznej. O 19.30 na scenie wystąpi Kękę, a o 21.00 Agnieszka Chylińska. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami, która potrwa do 1.00 w nocy. Sobota rozpocznie się od 20. jubileuszowych zawodów jeździeckich, regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody Konin Cup. Rywalizacja na Błoniach wystartuje o 10.00. Od 15.00 działać będzie strefa gastronomiczna, a wieczorem publiczność czekają kolejne koncerty. O 18.00 wystąpi Kacper Błoński, o 19.30 zespół Mushrooms, a o 21.00 legenda polskiego rocka Ira. Dzień zakończy kolejna dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę kontynuowane będą zawody jeździeckie na Błoniach, a na bulwarze nadwarciańskim odbędzie się 15. wojewódzki konkurs piosenki literackiej. O godzinie 14.00 rozpoczną się przesłuchania konkursowe, a o 20.00 koncert galowy, którego gwiazdą będzie Elżbieta Adamiak. Już w sobotę będzie można poznać pradawne dzieje północnego fragmentu powiatu konińskiego.
1: Tym razem w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie 20 czerwca właśnie zapraszamy na godzinę 16. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, może jakichś turystów, którzy są zainteresowani przeszłością gminy Ślesin, okolic tej gminy. Chcielibyśmy właśnie oprócz tego ogólnego takiego opowiedzenia, w jaki sposób archeolog pracuje, też opowiedzieć o Grodzie Przewłoka, który jest na północnym brzegu Jeziora Ślesińskiego. On w zasadzie jest w obrębie gminy Wierzbinek, ale tak naprawdę wszyscy go kojarzą z gminą Ślesin, bo on się wyróżnia na terenie tego obszaru. Będę mówiła tutaj właśnie o życiu codziennym, jak one mogło wyglądać na podstawie tych znalezisk archeologicznych z 2015 roku i późniejszych badań z 2024 roku nieinwazyjnych, które były tam przeprowadzane. Ale także Krzysztof Gorczyca opowie o wielkopolskich piramidach i zapomnianych cmentarzach z epoki kamienia. Tutaj też jest to na podstawie znalezisk z okolic Ślesina. A dodatkowo przewidzieliśmy darmowe egzemplarze naszej książki, którą żeśmy wydali w 2024 roku pod tytułem Przewłoka. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta Gopło-Wisła.
0: Mówiła Katarzyna Szelner, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Koninie. Zapraszamy więc 20 o 16 do Domu Kultury w Ślesinie. W tym tygodniu świętujemy Dni Konina. W piątek na Błoniach zaśpiewa Agnieszka Chylińska, w sobotę Artur Gadowski z zespołem Ira, w niedzielę na bulwarze nadwarciańskim Elżbieta Adamiak, ale nie zapominajmy, że w mieście trwa Rok Łaskarza. I właśnie z tą postacią związany jest najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca.
3: Wiersz na śmierć. Nietypowa tematyka. Bardzo trudna dla nas. Nie będziemy ukrywać, że było łatwo, że było z górki. Trudna, ale inspirująca do wielu nowych kształtów i jakości ruchowych, gdyż historia opowiada o biskupie Andrzeju Łaskarzu. Też nie bez powodu taka tematyka, gdyż w tym roku obchodzimy 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza. Po prostu jesteśmy ekipą do zadań specjalnych, do tańczenia o tematach, o których może się wydaje, że się zatańczyć nie da. Gdzieś tam tą wiedzę zgłębiałam, żeby mieć jakieś podłoże, natomiast mnie interesuje ruch. Mnie interesuje, co te rzeczy, co wartości, jakie Andrzej Łaskarz sobą reprezentował, to, co po sobie zostawił w historii, czy fizycznie, tak jak przede wszystkim te dwa, ja to nazywam pomniki, jakimi są właśnie zamek w Gosławicach i kościół świętego Andrzeja Apostoła, to co to wprowadza w nasze ciało, albo w ogóle sama epoka średniowiecza, w której on żył, jak my, młodzież XXI wieku, czy my jesteśmy sobie w ogóle w stanie to wyobrazić, czy jesteśmy w stanie to jakoś przedstawić. I tak stwierdziłam, że spróbuję, żeby ten spektakl był troszeczkę inny pod tym względem, oprócz tego, że wyjątkowa jest tematyka, to też pod tym względem, że to może będzie bardziej swojego rodzaju laboratorium, że ja też wcielę się oprócz w rolę choreografa i tancerza, to trochę narratora i spróbuję Państwu przybliżyć, żeby widz też czuł się poprowadzony za rękę, no bo to nie jest łatwy temat. Nie chcę, żebyśmy wszyscy udawali, że oto kto, Andrzej Łaskarz, wiem kto to jest. Bo też z tego powodu tak ten temat grzebiemy, szukamy, żeby z tego naszego Konina wycisnąć jak najwięcej.
0: Mówiła Agnieszka Łapaj-Lewandowska z Konińskiego Teatru Tańca. Premiera spektaklu Wiersz na śmierć na zamku w Gosławicach już 25 czerwca o 19:00. Bilety są do nabycia w muzeum. Nowe miejsce sztuki na mapie Konina przy ulicy Przemysłowej 31A powstała druga przestrzeń. Galerię stworzyli miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki. Na początek wystawiono tam 211 rysunków Marka Chlandy. Pierwszy z nich powstał w 1968 roku, gdy artysta miał zaledwie 14 lat, a ostatni pochodzi z 2025. Wystawę można oglądać, kontaktując się wcześniej z Fundacją Ładne Życie. I zmieniamy temat. W wiadomościach regionalnych, w szkole podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Sadelnie odbyła się szósta edycja konkursu ortograficznego As Ortografii. Wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz działań powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Ślesina. Do rywalizacji stanęło 15 uczniów klas drugich i trzecich, którzy z odwagą zmierzyli się z zawiłościami polskiej ortografii. Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją, udowadniając, że nauka może iść w parze z pasją. Po wnikliwej ocenie prac komisja konkursowa w składzie Edyta Zielińska, Monika Łuczak, Edyta Stasikowska-Janik oraz Emilia Zakrzewska wyłoniła laureatów. Zwyciężył Grzegorz Jagodziński. Drugie miejsce zajęli Lena Trawińska i Alan Zakrzewski, a trzecie Hanna Plichta i Juliusz Osiński. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy, wytrwałości i gotowości do podejmowania kolejnych wyzwań. Utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Rusza remont na wierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Inwestycja została podzielona na kilka etapów. Od dzisiaj prowadzone będą prace przygotowawcze, a właściwe roboty drogowców rozpoczną się w poniedziałek. Bądźmy ostrożni. Kolejny temat. Wszyscy nie możemy się już doczekać początku lata. W najbliższą niedzielę w Parku Miejskim imienia Żerminy Składkowskiej w Turku odbędą się wianki. Publiczność obejrzy występ zespołu folklorystycznego Snutki. Na dzieciaki czekać będą klauni Rupert i Rico ze swoim wystrzałowym cyrkowym show. Impreza 21 czerwca w Turku zacznie się o 16. 4 godziny później odbędzie się obrzęd puszczania wianków. O 20.30 koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury. Ponadto będą dostępne stoiska warsztatowe, ognisko z kiełbaskami i oczywiście wyplatanie wianków. To w Turku. A w Dobrej wyjątkowy wieczór pełen tradycji, muzyki i wspólnej zabawy z okazji Nocy Kupały odbędzie się nieco później, bo we wtorek będzie grill, ognisko, dmuchaniec, warsztaty z wiankami w roli głównej, potem puszczanie tych wianków na wodzie, koncert Orkiestry Dętej Dobra Żeronice i wspólne biesiadowanie. Zapraszamy na plac za Centrum Kultury w Dobrej 23 czerwca od 18. A jeszcze dziś w wiadomościach podamy program Nocy Kupały w Koninie. Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku informuje, że mieszkańcy 6 bloków przy ulicy Górniczej oraz odbiorcy ciepła dostarczanego siecią numer 1 mogą starać się o bon ciepłowniczy. Jakie dokładnie kryteria należy spełnić i co trzeba zrobić, by taką pomoc otrzymać? Obszerna rozpiska została opublikowana na stronach turkowskiego urzędu. Zmieniamy temat. Ciekawe wydarzenie już jutro rozpocznie się w Powidzu w powiecie słupeckim. Będzie to 3-dniowy zlot miłośników Volkswagena Garpusa. Te sympatyczne autka będzie można podziwiać od piątku do niedzieli na terenie ośrodka wypoczynkowego Łazienki. Uczestnicy zlotu wezmą udział w konkursach i warsztatach oraz w wyborze najładniejszego samochodu, a dla wszystkich w sobotę o 21.00 koncert zagra zespół 4 Szmery. I kolejne zaproszenie. Jutro w Golinie odbędzie się drugi powiatowy przegląd piosenki wakacyjnej organizowany przez Dom Kultury. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania młodych, utalentowanych wokalistów z terenu powiatu konińskiego, którzy zaprezentują utwory o tematyce wakacyjnej i letniej. Na scenie wystąpią soliści reprezentujący domy kultury oraz placówki edukacyjne, rywalizując w 4 kategoriach wiekowych 4-6, 7-9, 10-13 oraz 14-18 lat. To propozycja dla wszystkich miłośników muzyki i rodzinnego spędzania czasu. Przegląd będzie pełen pozytywnych energii, wakacyjnych rytmów i muzycznych emocji, a jednocześnie stanie się wyjątkową okazją do wspierania młodych talentów. Zachęcamy, by w ten piątek zajrzeć do Domu Kultury w Golinie. W Golinie zakończono ocenę wniosków złożonych w ramach programu grantowego Inicjatyw Lokalnych. W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma 7 projektów, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych. Środki otrzymały Zarząd Osiedla Starówka w Golinie na projekt Zielona Starówka, Sołectwo Spławie, Nasze Pamiątki, Nasze Dziedzictwo, Sołectwo Rosocha, Jubileuszowy Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka, Koło Gospodyń Wiejskich Golina Kolonia na Święto Pieczonego Ziemniaka w stylu country, kibice FC Polonia Golina na projekt Od Małego Tworzymy Historię, Zarząd Osiedla Zachód na międzypokoleniowe warsztaty grillowe, Tradycja i Zdrowe Alternatywy, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Węglewie na organizację Festiwalu Owoców Letnich. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, nie wszystkie projekty mogły otrzymać wsparcie. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i lokalnych środowisk. O przyznaniu środków zdecydowały wyniki oceny merytorycznej, racjonalność planowanych wydatków, możliwości realizacji projektów oraz wysokość dostępnych środków finansowych. Mieszkaniec Konina współtworzy największą oddolną akcję o zdrowiu psychicznym uczniów i nauczycieli w kraju. Dawid Lawenda jest częścią ogólnopolskiego projektu Szkoła z Głową, który dotarł do ponad 1300 szkół oraz 100 tysięcy uczniów. W tej edycji projektu Dawid Lawenda odpowiada za 2 obszary. Jako lider do spraw partnerstw koordynuje pracę zespołu i pozyskuje nowych partnerów. Dodatkowo jako członek zespołu Social Media tworzy promocję tych działań, angażując społeczność między innymi poprzez krótkie formaty wideo. To projekt tworzony oddolnie, bez budżetu i grantów, przez organizację Edu 2.0, działającą na rzecz zdrowia psychicznego i nowoczesnej edukacji. Projekt objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, UNICEF Polska, wicemarszałkini Senatu Magdaleny Biejat oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Trzymamy kciuki za Dawida. Tymczasem zapraszamy do Kazimierza Biskupiego. W niedzielę odbędą się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn, ale pokażą się także oldboje, kobiety, seniorzy i dziecięce drużyny pożarnicze. Takie emocje już 21 czerwca od 14 na stadionie w Kazimierzu Biskupim. Dwie kolejne miejskie kamienice przechodzą remont. Tym razem prace obejmują budynki przy ulicach Wojska Polskiego 9 na Wyspie Pociejewo i przy Placu Zamkowym 7 w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 3 miliony złotych przy wkładzie własnym wynoszącym niespełna milion, wyjaśnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ocieplane są ściany zewnętrzne i stropy, wymieniane są okna i drzwi zewnętrzne. Modernizowane jest centralne ogrzewanie, wymieniane dachy, remontowane są fundamenty, wentylacja i kanalizacja. Cel to zwiększenie efektywności energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych poprzez kompleksową modernizację oraz przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory korzystano tam z pieców kaflowych. Zmieniamy temat. Zaglądamy do gminy wiejskiej Słupca.
5: Cześć kochani, tu Formacja MIG. Zapraszamy na wspaniałą imprezę. Mianowicie już 20 czerwca widzimy się w miejscowości Młodojewo. A więc przybywajcie, będziemy my i na pewno będzie dużo fajnej muzyki. Będzie tanecznie, muzycznie, ale koniecznie bądźcie razem z nami tego 20 czerwca w Młodojewie. Formacja MIG pozdrawia i do zobaczenia. Cześć.
0: Zapraszamy w sobotę do powiatu słupeckiego. Co dalej z salą kina Cafe w Oskardzie? Centrum Kultury i Sztuki po przebudowie obiektu próbowało rozkręcić tam klubo-kawiarnię. Potem przyszedł pomysł kameralnej przestrzeni, w której można usiąść na kanapie albo w hotelu i oglądać film, smakując w czasie seansu na przykład ciasta. Teraz przyszłość kina Cafe stanęła pod znakiem zapytania. CKIS szuka firmy z nowym pomysłem na klimatyczną kino-kawiarnię. Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego do 3 lipca czeka na zgłoszenia zainteresowanych przedsiębiorców. A póki co zapraszamy do kina Cafe w Oskardzie na kolejny kobiecy wieczór. 9 lipca o 18 obejrzymy pełną ciepła, humoru i wzruszeń komedię Zupa Nic w reżyserii Kingi Dębskiej. Będzie to sentymentalna podróż do czasów PRL-u i dzieciństwa bohaterek filmu Moje córki krowy. Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu i potrzebie wolności, której fabułę ponownie zainspirowały osobiste doświadczenia autorki. Występują Adam Woronowicz, Kinga Price, Ewa Wiśniewska, Katarzyna Kwiatkowska, Rafał Rutkowski oraz stawiające pierwsze kroki na dużym ekranie Barbara Papis i Alicja Warchocka. Po seansie spotkamy się z producentem tego filmu Zbigniewem Domagalskim. Rozmowę poprowadzi filmoznawczyni Małgorzata Kuzdra. Nie zabraknie także tradycyjnych nagród dla pań. Ważny apel Komisariatu Policji w Kleczewie w sprawie psów. Do funkcjonariuszy docierają sygnały od mieszkańców dotyczące wzrostu liczby wołęsających się bezpańskich czworonogów. Stąd policja zwraca się do wszystkich właścicieli psów o odpowiedzialność i odpowiednie zabezpieczenie swoich zwierząt. Policjanci przypominają, że biegające luźno psy mogą stwarzać realne zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa przechodniów, a także być przyczyną niebezpiecznych sytuacji oraz kolizji w ruchu drogowym. Właściciele są zobowiązani do zabezpieczenia swoich posesji w taki sposób, by uniemożliwić psom samodzielne wydostawanie się poza ich teren, szczególnie podczas nieobecności domowników. Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia stanowi wykroczenie, grozi za nie kara ograniczenia wolności, grzywna w wysokości od 50 do 500 zł albo kara nagany. Pamiętajmy też, że każdy właściciel ma ustawowy obowiązek regularnego, corocznego szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie, ale nie zapominajmy również o warunkach, w których trzymamy czworonoga. Muszą być one dostosowane do przepisów określonych w ustawie o ochronie zwierząt. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych bliskich sąsiadów oraz samych czworonogów. Wraz z policjantami z Kleczewa apelujemy o rozwagę i sumienne dopełnianie obowiązków przez każdego właściciela psa. 101 gmin województwa wielkopolskiego otrzymało łącznie 12 milionów złotych w ramach rządowego programu Opieka 75+. To wsparcie dla ponad 2,5 tysiąca osób z naszego regionu kraju.
6: Jestem właśnie w trakcie podpisywania umów z gminami województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do programu Opieka 75+ na 2026 rok. Do programu przystąpiło 101 gmin województwa, które otrzymują ponad 12 milionów dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze te posłużą na dofinansowanie usług opiekuńczych dla ponad 2,5 tysiąca mieszkańców w wieku 75 lat i więcej. Robimy, nie gadamy.
0: Mówiła wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Tymczasem władze Żgowa w powiecie konińskim informują, że w związku z wejściem w życie uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku początku, od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady dotyczące przekazywania bioodpadów do odbioru. Będą one odbierane wyłącznie w pojemnikach. Bioodpady wystawione w workach czy luzem nie będą zabierane przez przedsiębiorcę realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych w Żgowie. W tym wszystkim chodzi o ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Żgów, o poprawę jakości segregowania bioodpadów, ograniczenie zanieczyszczenia odpadów kierowanych do przetwarzania oraz o usprawnienie procesu transportu. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia się w odpowiedni pojemnik zgodnie z obowiązującym regulaminem. Koniska Fundacja Podaj Dalej w dalszym ciągu zbiera środki od darczyńców na organizację ogólnopolskich kolonii Mali Odkrywcy. To specjalny czas dla dzieci z niepełnosprawnością. Uczestnicy wyjazdu nie płacą za takie wczasy połączone z zajęciami prorozwojowymi.
4: Tydzień to tak trochę długo, trochę krótko, ale szybko mijałam wtedy.
8: Jak miałeś na pierwszych koloniach smuteczek, to jak sobie radziłeś?
4: No normalnie, zapominałem o tym i let's go, zadania. Jak na dworze mieliśmy, tam widziałam, że chłopaki grali w piłkę.
8: No dobrze, a na przykład wieczorem co byś lubił robić? Tańczyć, śpiewać czy co?
4: Grać.
8: W co na przykład?
4: Na tablecie w Robloxa oczywiście, jak to każde dziecko.
0: Mówił mały Boguś. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka czeka na wpłaty przez internet pod adresem podajdalej.org.pl. Kolejny temat. Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo już pojutrze zaprasza na zajęcia nazwane Klatkomania Pikselacja. Ożywiamy swoje ciała. Będą to warsztaty animacji poklatkowej. Zajęcia są otwarte dla każdej grupy wiekowej. Odbędą się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13.30 w bazie z perspektywami przy Domu Strażaka i Kultury w Orchowie w powiecie słupeckim. A jeśli pogoda dopisze, zajęcia odbędą się na dworze. Tymczasem jutro w piątek o 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się strefa talentów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie wystawa i koncert. Obraz, muzyka i piękno. Zapraszamy 19 czerwca na cudowny wieczór konińskiej młodzieży do Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard. Do tej pory w Turku stacjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego. Teraz jedna z karetek zostanie przeniesiona z miasta do gminy Malanów. Decyzję krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Bartosik.
10: Zlekceważono w ten sposób mieszkańców powiatu tureckiego, którzy złożyli ponad 5,5 tysiąca podpisów. Komunikat jest taki, myślę, o dzisiejszej władzy w województwie, że będą przez pół roku testować, jak to będzie wyglądać. Panie wojewodo, pani minister zdrowia, testować to wy możecie pewne rzeczy na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego.
0: Przypomnijmy, że zamysł Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest taki, by karetki w regionie były rozmieszczone w taki sposób, aby mogły jeszcze szybciej dojechać do mieszkańców czekających na ratunek. I zmieniamy temat. Nowy sprzęt w szkole rolniczej w Powierciu pod Kołem. Trafił tam wielki, drogi i naszpikowany elektroniką ciągnik. To część projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz kultura i noc kupały na przystani Gosławice. WOPR Konin poleca, by już w najbliższą sobotę od godziny 20 spędzić czas nad Jeziorem Pątnowskim. Będzie plecenie wianków i kupałowe rytuały. Będzie wspólne ognisko nad wodą i pokaz słowiańskich układów tanecznych. Na wody Konińskiego Jeziora wypłyną spektakularnie oświetlone łodzie. Nie zabraknie także muzyki i nocnej atmosfery inspirowanej dawnymi tradycjami. I to wszystko już pojutrze wieczorem na terenie Miejskiego Ośrodka w Gosławicach. Teraz o tym, jak zmienia się nasze otoczenie przy budynku dawnej biblioteki w Tuliszkowie, gdzie działa obecnie Klub Senior Plus, powstała altana piknikowo-edukacyjna. To nowe, wyjątkowe miejsce spotkań dla mieszkańców i uczestników zajęć w klubie. Altana będzie służyć zarówno do relaksu na świeżym powietrzu, jak i do organizacji warsztatów, zajęć terenowych czy spotkań integracyjnych. Obiekt jest w pełni wyposażony w 4 stoły i 8 sztuk ław. Pod altaną wykonano 54 metry kwadratowe nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i bieżniami. Kosztowało to ponad 64 tysiące złotych. Zadanie zrealizowano w ramach projektu Razem dla przyszłości, międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Tymczasem przypominamy o tym, co wydarzy się w najbliższy weekend. Dni Sąpolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15.00 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Junior z Tomy, a o 19.30 Gwiazda Dni Sąpolna, Kasia Moś i Sąpolańska Orkiestra Dęta.
7: Szanowni Państwo, już 21 czerwca o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa na plac targowy do Sąpolna, gdzie już po raz trzeci wystąpimy wraz z fenomenalną Kasią Moś. Będzie jej towarzyszyć nasza wspaniała Sąpolańska Orkiestra Dęta. Zapraszamy!
0: Mówił kapelmistrz Maciej Gwóźdź, artysta Teatru Wielkiego z Poznania. Fundacja Zakłady Kórnickie ogłosiła nabór zgłoszeń do czwartej edycji konkursu Wielkopolka o nagrodę imienia Jadwigi Zamojskiej. Celem inicjatywy jest wyróżnienie kobiet z Wielkopolski, które swoją działalnością społeczną, edukacyjną i przedsiębiorczą przyczyniają się do rozwoju regionu oraz budowania silnych i zaangażowanych wspólnot. Konkurs nawiązuje do dziedzictwa Jadwigi Zamojskiej, wybitnej Wielkopolanki, działaczki społecznej, edukatorki i propagatorki przedsiębiorczości. Organizatorzy poszukują współczesnych kobiet, które swoją codzienną pracą inspirują innych, inicjują pozytywne zmiany i aktywnie działają na rzecz otoczenia. Do konkursu można zgłaszać kandydatki w trzech obszarach działalności: przedsiębiorczość, edukacja oraz działalność społeczna. Tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem Tatiany Sokołowskiej, przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskiego kuratora oświaty Igora Marka Bykowskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca za

0: Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. Rusza nowa inicjatywa kulturalna w Koninie. To Fundusz Współpracy dla Twórców i Organizacji. Program ma charakter na razie pilotażowy. Jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal oraz realne wsparcie dla lokalnych inicjatyw. Uruchomienie przez miasto Konin Funduszu Współpracy poprzedzone zostało konsultacjami z instytucjami kultury, organizacjami i twórcami. Inicjatywa ma przede wszystkim ułatwić organizacjom pozarządowym, niezależnym artystom oraz grupom nieformalnym dostęp do nowoczesnej infrastruktury, przestrzeni oraz profesjonalnego sprzętu, którym dysponują Konińskie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. O takie wsparcie mogą ubiegać się działające na terenie Konina organizacje pozarządowe, stypendyści prezydenta miasta Konina, indywidualni twórcy i animatorzy kultury czy grupy nieformalne. Warto pamiętać, że zgłoszony projekt musi być zbieżny z zakresem działalności statutowej instytucji, z którą chcemy podjąć współpracę. W budżecie miasta na tegoroczny program zabezpieczono kwotę 30 tysięcy złotych. Maksymalna wartość wsparcia dla jednego projektu wynosi 5 tysięcy. Jeden beneficjent może zrealizować tylko jedno przedsięwzięcie w roku kalendarzowym. Ponadto ze wsparcia wykluczone są projekty, które otrzymały już wcześniej na taką samą inicjatywę jakiekolwiek dofinansowanie z budżetu miasta Konina. Oferty należy składać bezpośrednio do wybranej instytucji kultury w terminie od najbliższego poniedziałku 22 do piątku 26 czerwca.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To wprawdzie dopiero po wakacjach, ale warto zanotować sobie w kalendarzu datę. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na wieczór pełen dobrej piosenki. Bez pośpiechu, bez nadęcia, ale za to z poezją, humorem i emocjami, które zostają na długo. Wszystkiego najlepszego. Jeden z najbardziej cenionych wykonawców nurtu Krainy Łagodności od lat czaruje publiczność w całej Polsce. Balladą, folkiem i piosenką poetycką w najlepszym wydaniu. To muzyka z klimatu Krainy Łagodności, bliska fanom Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina czy Czerwonego Tulipana, ale zespół ma własny, rozpoznawalny styl, melodyjne kompozycje, dopracowane aranżacje i wielogłos, który koi i porusza. To spotkanie z piosenką, która potrafi zostać w sercu na długo, nie goni za modą, tylko trafia w emocje. Takie piosenki jak Taradajka, Jesienne Oczekiwanie, Łapka Niedźwiadka, Aniołowie Biali i wiele innych odnaleźć można w wielu śpiewnikach. Wszystkiego najlepszego powstał lata temu i wyśpiewał wiele nagród na najważniejszych festiwalach piosenki i przeglądach poezji śpiewanej czy piosenki studenckiej. Po latach przerwy zespół wrócił, wydając płytę Na przekór przyszłej korekcie, tworzy nowe piosenki i intensywnie koncertuje. Autorami większości tekstów są zaprzyjaźnieni twórcy Krysia Bernd, Aleksandra Bacińska, Krzysztof Kasperczyk oraz założyciel zespołu i autor muzyki Maciej Rzeźnikowski. Ta grupa wystąpi 11 września o 19 na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. W konińskim Oskardzie będzie można zobaczyć film Zaproszenie. Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy. Zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznych, realnych kształtów. Przed seansem widzowie usłyszą komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po filmie zapraszamy, jak zawsze, na dyskusję. To 10 lipca o 18 w Oskardzie. Tymczasem 27 czerwca w powiecie słupeckim, a dokładnie na terenie przystani Horn w Kosewie, odbędą się tradycyjne już regaty na powitanie wakacji. Załogi będą rywalizować o puchar starosty. Otwarcie regat 27 o 10.30. Godzinę później zaczną się wyścigi na jeziorze, które potrwają do 16. Żeglarze będą rywalizować w klasach T1, 2, 3, Trias Open, jednokadłubowe oraz Charter. Jest komunikat komisarza wyborczego w Koninie o komitetach utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Kole, zarządzonych na 9 sierpnia. Na liście widnieje Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szurgota, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Powiatkowski, Komitet Wyborczy Wyborców Michała Ślusarka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Rybickiego. A sprawa dotyczy uzupełnienia składu Rady Gminy Wiejskiej.

0: jej koło w zakresie reprezentanta okręgu nr 4 obejmującego sołectwo Powiercie. Tymczasem burmistrz miasta Turku ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poszukiwany jest kandydat posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje niezbędne do kierowania jednostką realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Osoby zainteresowane udziałem w naborze mogą zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami, zakresem obowiązków oraz zasadami składania dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Turku. Państwowa Straż Pożarna w Kole zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska podczas pikniku na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II, który odbędzie się w Dąbiu w najbliższą niedzielę 21 czerwca od godziny 15. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to program edukacyjny, którego celem jest przygotowanie obywateli do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Program przekłada teoretyczne zasady bezpieczeństwa na praktyczne nawyki. W ramach Akademii OLIOC można dowiedzieć się m.in. na temat bezpieczeństwa pożarowego, praktycznego gaszenia pożarów w domu oraz zasad bezpiecznej ewakuacji. Także na temat ratownictwa medycznego, czyli udzielania pierwszej pomocy, w tym tamowania krwotoków, obsługi automatycznego defibrylatora oraz pomocy wzajemnej. Ale mowa jest także o tym, jak przygotować zapasy i plecak ewakuacyjny na różne okoliczności, czyli co powinniśmy gromadzić w swoich domach. I o tym wszystkim będzie mowa już w niedzielę od 15 w Dąbiu podczas Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole promowano książkę profesora Jerzego Kołackiego pod tytułem Cmentarze Ewangelickie w Wielkopolsce Wschodniej, powiat Kolski. Publikacja zawiera liczne archiwalne i współczesne fotografie nekropolii, które pozwalają porównać stan zachowanych nagrobków z lat 80. i 90. z ich obecnym wyglądem. Książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego, którego celem jest pielęgnowanie pamięci historycznej o tych często zapomnianych miejscach. W opracowaniu omówiono cmentarze znajdujące się na terenie gmin Babiak, Dąbie, Kłodawa, koło Kościelec, Olszówka, Osiek Mały oraz Przedecz. Zachęcamy osoby zainteresowane historią regionu do odwiedzenia Kolskiej Biblioteki i zapoznania się z tą publikacją. Jeszcze jeden temat. Wielkopolska Straż Pożarna zaprasza członków dziecięcych i młodzieżowych drużyn do udziału w konkursie Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Celem jest popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym szczególnie budowania systemu odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Organizatorzy konkursu liczą na ciekawe pomysły i aktywność drużyn, które swoje działania mogą realizować do 16 sierpnia, również podczas letniego wypoczynku obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zbiórek oraz podczas festynów i innych imprez. Szczegóły są na stronach internetowych PSP. Nowa jakość dla mieszkańców. Za nami uroczyste otwarcie zmodernizowanych obiektów w powiecie kolskim, a dokładnie oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych oraz stacji uzdatniania wody w Kłodawie. W ten sposób gmina zakończyła realizację jednej z największych inwestycji komunalnych w swojej historii. Łączna wartość przedsięwzięć przekroczyła 40 milionów złotych. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju infrastruktury, poprawy jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje o naborze wniosków o przyznanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Szczegóły są już na stronach pośredniaka. Powiedzmy jeszcze o sukcesie Giełdy Pracy, która została niedawno zorganizowana w Powiatowym Urzędzie w Słupcy. Jedna z firm szukała tam pomocników kuchennych, kucharzy i magazynierów. Efektem przeprowadzonej rekrutacji było podjęcie pracy przez 32 osoby. Wśród osób, które znalazły zatrudnienie, znalazły się zarówno te zarejestrowane w PUP-ie, jak i osoby niezarejestrowane. Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy wspiera wszystkich mieszkańców poszukujących zatrudnienia, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, czy też oficjalnie nie. Urzędnicy przypominają, że każda osoba zainteresowana może uczestniczyć w organizowanych przez pośredniach giełdach pracy i spotkaniach rekrutacyjnych. Urzędnicy pomagają w kontakcie z pracodawcami oraz w poszukiwaniu odpowiednich ofert zatrudnienia, a z tych różnych działań mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu słupeckiego zainteresowani rozwojem zawodowym. Piknik ekologiczny w ramach Dni Konina. W najbliższą niedzielę, 21 czerwca, zapraszamy całe rodziny na piknik ekologiczny, który połączony będzie ze świętem naszego miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 w parku imienia Fryderyka Chopina na Starówce. W programie przewidziano m.in. gry i zabawy ekologiczne, animacje dla dzieci, a także konkursy i zabawy z nagrodami dla całych rodzin. Wydarzenie będzie miało charakter proekologiczny, promując wspólną troskę o środowisko i dobre praktyki na rzecz naszej lokalnej społeczności i odbędzie się w ramach projektu pod nazwą Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców miasta Konina, który jest dofinansowany przez Unię Europejską. A przy tej okazji przypominamy program tego, co już od jutra przez 3 dni będzie czekać w ramach Dni Konina. W piątek podczas święta miasta o 19.30 na Błoniach zaśpiewa raper Kękę. Następnie o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem, a po niej impreza z DJ-em. W sobotę o 10.00 zawody konne, o 18.00 koncert Kacpra Błońskiego. 19.30 to konińska grupa Mushrooms, o 21.00 zespół Ira, a od 22.00 do 1.00 w nocy zabawa taneczna. W niedzielę od 10.00 znowu zawody konne na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim od 14.00 festiwal piosenki literackiej i aktorskiej, w czasie którego pod wieczór zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Urząd Marszałkowski w Poznaniu chce przekonać samorządy wielkopolskich powiatów, miast i gmin do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i lepszego planowania przestrzennego związanego z gospodarką wodną. Nasz region kraju jest dziś jednym z najbardziej narażonych na deficyt wody w Polsce. Około 82% powierzchni województwa znajduje się w strefie od umiarkowanego do ekstremalnego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Zmieniamy temat. Nowa wystawa zagości już wkrótce w Konińskim Muzeum. Opowieść z Posoki. Ludowy świat Jana Schneidera. Ekspozycja ma prezentować wyjątkową kolekcję przekazaną Muzeum Okręgowemu przez samego nieżyjącego już artystę, kolekcjonera i wieloletniego badacza twórczości nieprofesjonalnej. W zbiorze znajdują się rzeźby, obrazy, tkaniny, zabawki, pamiątki odpustowe oraz przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Polski. Wystawa opowiada nie tylko o samych obiektach, ale przede wszystkim o ich twórcach, osobach obdarzonych wyjątkową wrażliwością i wyobraźnią, których historię Jan Schneider przez lata dokumentował i zachowywał dla przyszłych pokoleń. Ta wystawa jest także opowieścią o stworzonej przez Jana Schneidera i Bohdanę Czerwińską przestrzeni w Posoce, miejscu spotkań, rozmów i odkrywania sztuki naiwnej oraz ludowej. Zapraszamy 3 lipca na godzinę 18 do Spichlerza na osiedlu Kosławice. W niedzielę w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone zdrowiu, aktywności fizycznej i rozwojowi osobistemu. Przewidziano cały dzień pełen inspirujących prelekcji ekspertów, praktycznej wiedzy, pokazów sportowych i tanecznych, spotkań z trenerami, zawodnikami i przedstawicielami klubów sportowych oraz możliwość poznania różnych form aktywności dostępnych w naszym regionie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, warto przyjść, bo mowa będzie na przykład o tym, jak wykorzystać sport jako narzędzie do wychowywania zaradnego człowieka. Będzie też o tym, czy leczenie otyłości jest możliwe. Nie zabraknie również spektakularnych pokazów sztuk walki czy akrobatyki. To wszystko 21 czerwca od 13 w hali sportowej przy ulicy Parkowej podczas konferencji Uaktywniamy Turek. A teraz zaglądamy do Rychwała w powiecie konińskim. Tam w ostatnią niedzielę bieżącego miesiąca odbędzie się wyjątkowy rodzinny festyn pełen radości, uśmiechu i wakacyjnej atmosfery. Czeka nas mnóstwo atrakcji. Darmowe dmuchańce, wata cukrowa, popcorn, animacje, gry, zabawy, malowanie twarzy, tatuaże, warsztaty florystyczne i plastyczne, występy artystyczne, stoiska kół gospodyń wiejskich i wspólne spotkanie przy muzyce. Festyn Witaj Lato 28 czerwca od 16 w Parku Miejskim w Rychwale. Wydarzenie odbędzie się w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i Integracja Mieszkańców Gminy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jutro na Placu Targowym w Sompolnie zostanie przeprowadzony krajowy trening pierwszej pomocy. W ramach ochrony ludności i obrony cywilnej każdy chętny, bez znaczenia ile ma lat, będzie mógł nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, sprawdzić jak obsługuje się defibrylator AED, czy opanować tamowanie krwotoków. Wystarczy zawitać do Sompolna 20 czerwca między godziną 16 a 20. a warto tam przyjechać, bo w ten weekend czekają nas Dni Sompolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o 16 wystąpią dębowiacy, potem o 18.30 zagra zespół Chłopcy z Placu Broni. O 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, o 17 wystąpi zespół Midwest, o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś w towarzystwie Sompoleńskiej Orkiestry Dentej, a po ich wspólnym koncercie zaplanowano kolejną zabawę pod gwiazdami. Zmieniamy temat i zaglądamy do sąsiedniego powiatu. Za tydzień, w sobotę 27 czerwca od 9.30 rano na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Armii Krajowej w Turku będzie odbywać się powiatowy turniej piłki siatkowej i plażowej o Puchar Starosty Tureckiego. I na te rozgrywki można się jeszcze zapisywać. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody pieniężne. Zgłoszenia do środy 24 czerwca. Szczegóły na stronach powiatu tureckiego. Dni Konina, Dni Sompolna z Wielkopolskim Piknikiem Sołtysów i Dni Kleczewa to nie wszystko. Imprez w ten weekend będzie znacznie więcej. Burmistrz miasta i gminy Ślesin Piotr Maciejewski, sołtys Dorota Adamczyk z Radą Sołecką Lichenia Starego, a także radni z okręgu Licheń Stary Magdalena Guźniczak i Piotr Pietrzykowski zapraszają na Dni Lichenia. Piknik rozpocznie się już pojutrze o 14. Będzie karuzela, ciuchcia, dmuchańce, animacje i słodkości. O 16 kąpiel morsów w lodzie, pół godziny później grill, a od 17 występy dzieci szkolnych i Tomasza Guźniczaka. O 19 zaplanowano konkurs dla mieszkańców. Ile cukierków jest w pirackiej skrzyni? Do wygrania blender, deskorolka lub szlifierka. A o 19.30 koncert Gwiazdy Dnia Lichenia Marcina Kłosowskiego. Taka impreza odbędzie się już 21 czerwca w Licheniu, a dzień wcześniej Ogólnopolski Festiwal Licheń Młodych. Jutro w południe msza święta w Bazylice. O 13.15 rozpoczęcie festiwalu przez Mariańską Wspólnotę Młodych, potem koncert zespołu Pokój i Dobro, dalej zabawy integracyjne. Po 15.00 koncert Wyrwani z Niewoli, a po ich występie konferencja księdza Artura Kosierba i kolejna porcja integracyjnych zabaw. O 17.00 koncert zespołu Nie ma gotu, później znów zabawy. O 18.50 konferencja Igora Jarosza i jeszcze jedna porcja integracji. O 20.00 koncert Anne-Marie, o 21.00 apel maryjny i na zakończenie o godzinie 22.00 teatr, a na schodach Bazyliki. Zapraszamy jutro na Festiwal Lichań Młodych i pojutrze na Dni Lichenia. Ostatni tydzień roku szkolnego i wakacje. OSP Piotrowice w powiecie słupeckim 4 lipca o 14.00 organizuje akcję Bezpieczne Lato. Na boisku nie zabraknie również ciekawych pokazów i stoisk tematycznych Komendy Powiatowej Policji ze Słupcy, Państwowej Straży Pożarnej, Nauki Pierwszej Pomocy, będzie też symulator dachowania, przejażdżki bryczką, stoiska gastronomiczne i lokalni wystawcy oraz muzyka. Będzie to wydarzenie dla całych rodzin. Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, animacji, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże oraz zamykanie w bańce. Tymczasem zespół parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego wraca z wakacyjnym cyklem na Manowce. Można już zapisywać się na pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Tematem wędrówki będą kleszcze, których zwyczaje oraz charakterystykę przybliży nam Martyna Mikołajczyk, edukatorka w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie nad Wartą oraz specjalistka od roztoczy. Zapisy przez internet trwają do 26 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. To będzie połączenie ciekawostek z profilaktyką. Kleszcze przenoszą bowiem groźne choroby i zarówno ludzie, jak i domowe zwierzęta, tak jak psy czy koty, powinny ich unikać. Dziś upływa termin zgłaszania projektów do słupeckiego budżetu obywatelskiego. Przedsięwzięcia proponowane przez mieszkańców muszą zmieścić się w 200 tysiącach. To, które wygra potem głosowanie, zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Tymczasem głosowanie dobiega właśnie końca w Kole. Mieszkańcy Okrągłego Miasta mają na to czas jeszcze tylko do najbliższej niedzieli włącznie i choć w tym roku nie ma wyboru, weryfikację przeszedł pozytywnie tylko jeden projekt, Ninja Park Junior plus Street Workout. To, aby taka inwestycja mogła zostać przeprowadzona, i tak musi uzyskać minimalną liczbę głosów określoną w regulaminie. A w Koninie głosowanie w ramach KBO po wakacjach. W tym tygodniu miasto poinformowało o wynikach weryfikacji. Członkowie zespołu koordynująco-monitorującego zakwalifikowali do wrześniowego głosowania 18 dużych projektów oraz 28 małych. Przypomnę, duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to te oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. I tu warto zauważyć, ile pomysłów mieszkańców zostało odrzuconych. Zgłoszono bowiem 67 inicjatyw, a na listach do głosowania zobaczymy 46 z nich. Wybory w Koninie rozpoczną się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych. Nie będzie jednak żadnych papierowych kart. Będziemy tam korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które we wrześniu zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, jak twierdzą urzędnicy, mają już teraz być bez wątpienia ogólnodostępne. Szlachetna akcja nauczycieli szkoły nr 7 w Koninie. Pracownicy podstawówki przy ulicy Wyszyńskiego nie chcą kwiatków, czekoladek ani żadnych innych rzeczowych podziękowań ze strony uczniów, które zwyczajowo wręcza się belfrom przy rozdaniu świadectw. W zamian nauczyciele oczekują przekazania darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gajowej w Koninie. To nie pierwsza w mieście akcja pomoc zamiast kwiatka. Wychowankowie konińskiej siódemki już od teraz przynoszą do szkolnej dyżurki proszki do prania, płyny do podłóg, papierowe ręczniki, silikonowy żwirek dla kotów i pełnowartościowe mokre karmy. Uczniowie mogą też wrzucić dowolną kwotę do puszki znajdującej się przed dyżurką. Zbiórka w szkole podstawowej nr 7 w Koninie to tylko jeden z przykładów. Kwiaty wręczane nauczycielom przy zakończeniu roku szkolnego to także piękny gest. W dodatku ich zakup to obok walentynek, Dnia Matki czy Wszystkich Świętych dodatkowy utarg dla lokalnych kwiaciarni. Ścięte rośliny, radujące oko i serce, cieszą przez kilka dni. Coraz większe grono pedagogów przekonuje swoich podopiecznych, by zamiast tego wsparli szczytny cel, taki jak chociażby schronisko dla zwierząt. Lodowy świat według Andersena już wkrótce w Konińskim Centrum Kultury. Grupa teatralna Pierwsza Trema za kilka dni zaprezentuje widowisko z piosenkami inspirowane Królową Śniegu pod tytułem Lodowy świat. Będzie to opowieść o świecie technologii, w którym brakuje miejsca na więzi, uczucia i spotkanie z drugim człowiekiem. Czy znajdzie się na to lekarstwo? O tym na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 22 czerwca o godzinie 17.30 w spektaklu wyreżyserowanym przez Jarosława Sparażyńskiego, który stworzył do niego również scenariusz, spotkamy młodych ludzi, którzy pałając egoistyczną chęcią wykreowania siebie, gotowi są nienawidzić i zniszczyć nawet niedawnych przyjaciół. Obsesje te potęgują media, internet i telewizja, wolą je od prawdziwych relacji z rówieśnikami czy bliskimi. Co przezwycięży tytułowy lodowy świat, w którym uczucia i ludzkie odruchy są zamrożone? Co sprawi, że zdejmiemy z naszych oczu okulary zła i dostrzeżemy drugiego człowieka. Zapraszamy 22 do KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. Oprawę muzyczną spektaklu stworzyli Mariusz Urbaniak, teksty Jagoda Sobolewska i Piotr Matuszkiewicz, muzyka. Premiera Lodowego Świata odbędzie się w poniedziałek na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Zapraszamy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozstrzygnął nabór na ekologiczne projekty samorządowe. Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych, specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii, a także na modernizację źródeł ciepła. Łącznie dofinansowanie dostanie 16 projektów. Na tej liście są także jednostki z Wielkopolski Wschodniej, w tym powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Turku. Sanepid dostał 368 tysięcy złotych na termomodernizację swojego budynku. Koniński Sanepid otrzymał z kolei 160 tysięcy na samochód osobowy o napędzie elektrycznym. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyznano aż 800 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała 480 80 tysięcy na samochody niskoemisyjne do swojej poznańskiej delegatury. 144 tysiące trafiło do Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, na elektryczne auto, a oprócz tego wsparcie trafiło do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu i Lesznie, do sanepidu w Jarocinie, Śremie, Gostyniu, Kościanie i Pleszewie, do Komendy Wojewódzkiej Policji, na radiowozy dla wielkopolskich jednostek, w sumie 1 000 000 zł, do Państwowej Straży Rybackiej oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, oddział w Złotowie. Prace na placu budowy nowego przedszkola w Tuliszkowie idą pełną parą. Jak relacjonują urzędnicy, z każdym dniem widać coraz większe postępy. Obecnie wykonawca prowadzi między innymi montaż ogrzewania podłogowego. To ważny etap, który przybliży miasto do stworzenia komfortowej i nowoczesnej przestrzeni dla najmłodszych tuliszkowian. Aktualne zdjęcia z miejsca budowy można zobaczyć na profilu społecznościowym gminy. Tymczasem w Kole odliczamy czas do otwarcia punktu widokowego na wieży z zamku w Baszcie. Są już gotowe schody, oprócz tego działa także oświetlenie zewnętrzne wszystkich murów nadwarciańskiej twierdzy, dzięki czemu ruiny zabytkowego obiektu nawet po zmroku prezentują się imponująco. Teraz powiat koniński i gmina Rychwał w Złotkowach oddano do użytku przebudowaną drogę o długości 711 metrów w nowej nawierzchni asfaltowej, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Każda taka inwestycja to kolejny krok w kierunku poprawy jakości życia w gminie, podkreślił burmistrz Rychwała Stefan Dziamara. Tymczasem przypominamy o niedzielnej akcji charytatywnej Podziel się włosem w Kole. Osoby, które mają dłuższe włosy, takie minimum 35 cm i chciałyby je ściąć oraz przekazać na peruki, mogą przyjść pojutrze w godzinach 10-16 do hali Mosiru przy ulicy Szkolnej w Kole. A teraz zaproszenie na weekendowe wydarzenia. Licheńscy Marianie zapraszają na Dzień Ojca. To święto w sanktuarium będzie obchodzone w niedzielę 21 czerwca w południe podczas mszy w Bazylice. Także w niedzielę, ale o 17.30 i w powiecie kolskim na terenie przy Szkole Podstawowej w Dąbiu koncert Estrady Regionalnej Równica. 600 zawodników w kilkunastu drużynach liczy w tej chwili Górnik Konin. Klub wychowuje tak wielu młodych piłkarzy, że stadion Przydmowskiego niemal bez przerwy jest zajęty, ale do dalszego rozwoju potrzeba większego wsparcia. Sama pomoc ze strony miasta nie wystarczy. Stąd nowy pomysł władz Górnika. Osoby czy przedsiębiorcy pomagający klubowi mogą mieć w zamian miejsce na tablicy pamiątkowej, darmowy wstęp na wszystkie mecze domowe, kartę klubowicza z pakietem benefitów, klubowe gadżety, wyróżnienie na stronie internetowej klubu i pamiątkową statuetkę z podziękowaniem. Każda wpłata to wsparcie szkolenia młodzieży, rozwoju infrastruktury oraz budowania silnego Górnika Konin na kolejne lata, zaznaczają władze klubu. A sekretarz miasta Rafał Duchniewski zauważa w serwisach społecznościowych, że seniorzy są w czołówce czwartej ligi. Podopieczni Marcina Woźniaka zaliczyli świetną rundę wiosenną. Tylko dwie porażki w 16 meczach sprawiły, że zamiast walczyć o utrzymanie, wskoczyli na szczyt tabeli. Cel klubu na nowy sezon to walka o awans do trzeciej ligi. Zachęcamy do wsparcia naszej biało-niebieskiej drużyny. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Turku. Od 27 czerwca do 5 lipca mogą występować przerwy w dostawie ciepłej wody, poinformowało turkowskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Letnie okresy to czas remontów nie tylko na sieciach, ale także w ciepłowniach. Konin od kilku lat ma ten komfort, że nawet jeśli w elektrowni prowadzone są wakacyjne serwisowania, to i tak ciepła woda w kranach jest, bo zapewnia ją spalarnia Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Turek wciąż ma jeszcze jedno źródło na paliwa konwencjonalne, ale niebawem dołączy do tego geotermia. Po Kole i Koninie będzie to trzecie tego typu OZE w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem przypominamy, od 27 czerwca przez tydzień mieszkańcy Turku mogą spodziewać się braku ciepłej wody. Za tydzień Dni Wilczyna, w piątek 26 czerwca o 20 Kino pod Gwiazdami, w sobotę 27 o 9 rano turniej piłki nożnej o Puchar Wójta na boisku szkoły, a o 21 zabawa z DJ-em. W niedzielę 28 czerwca od 15 prezentacje dzieci i młodzieży z gminnych szkół oraz przedszkoli, talenty ze studia piosenki estradowej Hit przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, do tego występ grup tanecznych, koncert klubu seniora Płomień oraz Wilczyńskiej Orkiestry Dentej. A o 19 zaśpiewa Cleo. to za tydzień w Wilczynie, a w ten weekend dni Konina na Błoniach czeka już wesołe miasteczko. Jest też strefa gastronomiczna. Dziś o 19.30 na scenie wystąpi Kęche, a o 21.00 Agnieszka Chelińska. Wieczór zakończy dyskoteka pod gwiazdami. Jutro o 10.00 zawody konne w skokach przez przeszkody. O 18.00 w sobotę wystąpi Kacper Błoński. O 19.30 zespół Mushrooms, a o 21.00 grupa Ira. Dzień zakończy kolejna dyskoteka pod gwiazdami. W niedzielę znów zawody jeździeckie na Błoniach, a na bulwarze nad Warciańskim wojewódzki konkurs piosenki literackiej od godziny 14.00, natomiast o 20.00 koncert Elżbieta Damiak, również w niedzielę, ale w Parku Chopina, od 13.00 do 18.00 przystanek Koninkowo. Na odwiedzających czekać będą strefy poświęcone osobom, które zapisały się w historii miasta, do tego warsztaty, zadania tematyczne oraz przejażdżka kolejką po Starówce połączona z opowieściami o sławnych mieszkańcach. Zapraszamy w ten weekend na Dni Konina. Charytatywny wymiar. Jak co roku ma mieć 8 piknik motocyklowy w Grodźcu. Zlot odbędzie się 18 lipca. Nie zabraknie atrakcji dla dużych i małych, a wszystko to dla Leosia. Już teraz w internecie na profilach grupy motocyklowej Jokers można znaleźć plakat z numerem konta, na który można przelewać darowiznę na leczenie 10-miesięcznego chłopca. A podczas lipcowej imprezy spodziewajmy się motocyklowej parady oraz gościa specjalnego, którym będzie Maciej Dob. Będą pokazy, a wieczór umili koncert zespołu River. Zapraszamy za niespełna miesiąc 18 od 13 na plac targowy w Grodźcu. A teraz o tym, co już w ten weekend, który zapowiada się bardzo imprezowo. W wielu miejscach w Wielkopolsce Wschodniej dni Kleczewa, dni Sąpolna z wielkopolskim piknikiem sołtysów, dni Licheńa i festiwal Licheń Młodych, czy dni Konina, to nadal nie wszystko.
1: Szanowni mieszkańcy miasta i gminy Przedeż, drodzy goście, sprawdzam pogodę na najbliższy weekend i zapowiada się gorąca atmosfera. I to nie tylko ze względu na słońce, ale przede wszystkim na to, co przygotowaliśmy dla Państwa na tegoroczne Dni Przedcza. Mam nadzieję, że w ten weekend odłożycie Państwo swoje codzienne obowiązki, by się razem spotkać, a przede wszystkim dobrze się bawić. W sobotę zapraszam na występy dzieci i młodzieży z naszego przedszkola gminnego oraz naszej szkoły podstawowej. W tym samym czasie na stadionie będzie odbywał się turniej Sołec w piłkę nożną. Wieczorem zapraszamy na koncert orkiestry Dente i Parada, następnie występ zespołu D-Bomb, a dla najbardziej wytrwałych zabawa taneczna z DJ Kamilem. Oczywiście zarówno w sobotę, jak i niedzielę zapraszamy na darmowe dmuchańce naszych najmłodszych, zabawy z animatorami oraz fotobudkę. Natomiast w niedzielę dotarły do mnie takie informacje, że nasze koła gospodyń wiejskich, nasze wspaniałe koła gospodyń wiejskich szykują takie pyszności na swoich stoiskach, że nikt obok tych stoisk nie przejdzie obojętnie. W niedzielę również akcja poboru krwi w naszym miejsko-gminnym ośrodku kultury. Następnie tradycyjne kujawskie sypanie wzorów piaskiem, występ kabaretu EWG, występ naszego ludowego zespołu Przedeczanki, a całość dwudniowych Dni Przedcza zakończy występ zespołu Massimo. Szanowni Państwo, jeżeli nie macie jeszcze planów na ten weekend, to myślę, że przedstawiłem Wam idealny program. Zapraszam serdecznie. Jarosław Sobański.
0: Czyli burmistrz Przedcza w powiecie kolskim. Strażacy OSP w regionie wciąż radzą sobie jak mogą. Druhowie z Grzymiszewa koło Tuliszkowa kontynuują dalej zbiórkę elektroodpadów. Przyjmują pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, komputery i monitory, drobny sprzęt AGD, RTV, kable, przewody oraz inny złom metalowy. Takie rzeczy można zostawiać na placu za remizą. Dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na działalność statutową oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymiszewie. I zmieniamy temat na kulturę i sztukę. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskard. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskardzie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Za nami pierwszy tegoroczny piknik na Fests. Leszno, tydzień temu bawiło się znakomicie, a teraz czas na stolicę Wielkopolski. Już jutro, w najbliższą sobotę, piknikową scenę rozświetlą prawdziwe gwiazdy. Urząd Marszałkowski zaprasza na koncerty Ani Dąbrowskiej, Małgorzaty Ostrowskiej, Raz, Dwa, Trzy oraz Natalii Kukulskiej. Podczas wydarzenia, które w tym roku nabierze kosmicznego charakteru, nie zabraknie atrakcji dla wszystkich. Wstęp na piknik i koncerty jest wolny. Wielkopolska stawia na rozwój sektora kosmicznego, o czym przekonamy się jutro w Poznaniu podczas święta naszego województwa. W miasteczku samorządowym działać będzie mobilne planetarium. Będzie można zobaczyć słońce przez teleskop, ale też sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu naszych urodzin. Będzie tam także kosmiczna scena talentów, na której zaprezentują się prawdziwe wielkopolskie gwiazdy, stypendyści marszałka województwa w dziedzinie kultury. Służby mundurowe uzbroją nas w wiedzę o bezpieczeństwie i zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, a w strefie gastronomicznej będzie można liczyć na regionalne przysmaki. Ci, którzy dotrą na piknik pociągami Kolei Wielkopolskich, będą mogli liczyć na bezpłatny bilet na powrót do domu. Drugi piknik na Fest odbędzie się właśnie jutro, 20 czerwca, w poznańskim parku Cytadela. Wydarzenie będzie podzielone na część piknikową, start w południe, i część koncertową, początek o godzinie 16. Organizatorem święta naszego regionu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wybitne osiągnięcia sportowe, ciężka praca, talent i konsekwencja w dążeniu do celów zostały docenione przez wójta gminy Stare Miasto. Nagrody za osiągnięcia sportowe otrzymali młodzi mieszkańcy, którzy z sukcesami reprezentują swoje kluby, region oraz Polskę na arenach krajowych i międzynarodowych. W tym gronie znalazł się Filip Radoch, szermierz i członek kadry narodowej, który zdobył drużynowe medale Mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zajął czwarte miejsce drużynowo podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorów w Chinach. Nagrodę otrzymał również Adam Kaczmarczyk, który wywalczył indywidualny i drużynowy brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w szermierce. Także on jest członkiem kadry narodowej. Wyjątkowy sezon ma za sobą Hubert Kwieciński, reprezentujący tenis stołowy. Zdobył złote i srebrne medale Pucharu Europy w Chorwacji oraz medale Mistrzostw Polski Kadetów. Jest członkiem kadry narodowej. Wśród laureatów znalazł się także Jan Klinkowski, mistrz Polski juniorów w szachach szybkich, brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Polski seniorów oraz uczestnik Mistrzostw Świata, na których zajął wysokie siódme miejsce. Jan Klinkowski posiada tytuł arcymistrza szachowego. Nagrodę wójta Starego Miasta otrzymała także Wiktoria Janiak, która podczas otwartych Mistrzostw Ostrzeszowa zdobyła 4 medale w konkurencjach pływackich, potwierdzając swój duży potencjał sportowy. Za sukcesy w karate tsunami wyróżniono Maję Wojciechowską, medalistkę Mistrzostw Polski. W gronie nagrodzonych znalazł się również pływak Cezary Woźniak, który regularnie stawał na podium zawodów ogólnopolskich i wojewódzkich. Nagrodę otrzymała też Zuzanna Durkiewicz, odnosząca sukcesy w tańcu sportowym. Wśród wyróżnionych znalazł się i Alan Słowiński, który podczas Mistrzostw Polski Karate Tsunami zdobył 3 tytuły mistrza oraz brązowy medal. Zapraszamy na tradycyjny już festiwal organowy do Lichenia. O wydarzeniu mówi konstruktor największego instrumentu w Polsce, profesor Andrzej Chorosiński, za którego sprawą co roku w Bazylice odbywa się ta letnia uczta dla ucha.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w roku szczególnym dla spraw muzyki i organów, jako że w tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Tabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych i obaj uświetnią koncert inauguracyjny.
0: Na stronie lichań.pl jest już dokładna rozpiska, kiedy wystąpią poszczególni muzycy. Artyści przyjadą m.in. z Niemiec, Włoch czy z Korei. Teraz o spotkaniu, które może przydać się farmerom z regionu. We wtorek Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje bezpłatną konferencję Rolniczy handel detaliczny w systemie krótkiego łańcucha dostaw, teoria i praktyka. Spotkanie zostanie przeprowadzone na terenie powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Sielinku koło Opalenicy w sali Muzeum Gospodarki Mięsnej. Wykłady poprowadzą przedstawiciele instytucji wspierających polskie rolnictwo oraz eksperci branżowi. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, w tym formy sprzedaży z gospodarstwa, wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, zagadnienia marketingowe i podatkowe, możliwości uzyskania dofinansowania oraz praktyczny przykład funkcjonowania takiej działalności gospodarczej czy przetwórczej. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców żywności, a także doradców rolniczych. Szczegółowych informacji można szukać m.in. na stronie internetowej gminy Żgów w powiecie konińskim. Będą wycieczki autobusem PKS Konin według programu opracowanego przez klub turystyczny PTTK. Najbliższa 28 czerwca na trasie Konin-Koło Dobrów śladami świętego Bogumiła. Zbiórka o 8.45 na przystanku obok Konińskiego Dworca Kolejowego. O godzinie 10 odwiedzimy muzeum w Kole, wejdziemy także na ratuszową wieżę, a w południe zawitamy do kościoła pod wezwaniem Bogumiła. W diecezji włocławskiej to tak zwany kościół jubileuszowy. O 14 przewidziano poczęstunek, a o 15 przejedziemy do Dobrowa, gdzie zwiedzać będziemy kościół Trójcy Świętej, czyli sanktuarium Bogumiła. Tam zajrzymy też do jego pustelni. PTTK Konin już teraz przyjmuje zapisy, a kolejna wycieczka PKS-em 4 lipca. Wtedy pojedziemy na festiwal Kłodawskie Dwory. Po drodze zwiedzimy Solne Miasto, jak również dwory w Krzewacie, Straszkowie w miejscowości Niwki i w Studzieniu. A wieczorem w Kłodawie weźmiemy udział w koncercie inaugurującym festiwal. Szczegółowych informacji na temat czerwcowej wycieczki do Koła oraz Dobrowa, jak i tej lipcowej w okolice Kłodawy, udziela Klub Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Koninie. Tymczasem przypominamy o jutrzejszym ogólnopolskim wydarzeniu w Licheniu.
4: Szukasz miejsca, w którym wiara spotka się z muzyką, inspiracją i młodymi ludźmi? Mamy dla Ciebie zaproszenie.
5: Już w najbliższą sobotę widzimy się na festiwalu Licheń Młodych.
6: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi „Wprowadzajcie słowo w czyn”. To zaproszenie, aby wiary nie zatrzymywać tylko na słowach, ale żyć nią każdego dnia.
7: Festiwal to przestrzeń spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Czekają na Was msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary, uwielbienie Pana Boga i świetna muzyka.
5: Widzimy się 20 czerwca na festiwalu Licheń Młodych.
8: Do zobaczenia!
0: Dokładny program jest dostępny na stronie sanktuarium pod adresem lichań.pl. Mocarna banda gołębi kontra prawda. Kolejne ciekawe widowisko w Konińskim Centrum Kultury. Drugą tremę grupy teatralną Jarosława Sparażyńskiego zobaczymy tym razem w spektaklu Dziób w Dziób, realizowanym w oparciu o scenariusz Maliny Prześlugi. Będzie to jedno z trzech przedstawień kończących sezon artystyczny 2025-26, które obejrzymy na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury 23 czerwca. Poruszy ono problem tolerancji, akceptacji, przynależności i skutków odrzucenia przez społeczność, w której żyjemy. Czy ślepe podążanie za opinią innych ludzi może prowadzić do wrogości i odtrącenia? Na to pytanie odpowie przedstawienie drugiej tremy, które reżyseruje Jarosław Sparażyński z teatralną młodzieżą. Spotkamy mocarną bandę gołębi, snującą plan pomszczenia swej przyjaciółki Jadwigi, która padła rzekomo ofiarą podwórkowej kotki Dolores, nie zważając na fakty. Ujawni je dzielny wróbel Patrycja, mały, szary, słaby i nieliczący się w tej społeczności ptaszek. To właśnie on, dążąc do prawdy, wybawi z opresji swoje otoczenie. Czy banda gołębi okaże się na tyle mocna, by przeciwstawić się faktom? Czy ich koleżanka rzeczywiście ucierpiała? Czy honor i prawda obronią się lub inaczej? Czy obroni je mały wróbel? Tego właśnie dowiedzą się widzowie spektaklu pod tytułem Dziób w Dziób. Przedstawienie zobaczymy we wtorek o godzinie 18 w Konińskim Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Będzie to również dzień, w którym rodzice będą mogli oglądać na scenie swoje dzieci, małych aktorów, którzy wystąpią w tym przedstawieniu. Wraz z Muzeum Okręgowym w Koninie zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Muzeum Bardów. To w przyszłym miesiącu, w czwartek 23 lipca o godzinie 19 wystąpi Robert Kasprzycki z wyjątkowym programem Kaczmarski Wybór. Robert Kasprzycki należy do grona najbardziej rozpoznawalnych twórców polskiej piosenki autorskiej. Autor takich utworów jak Niebo do wynajęcia, poeta, felietonista i koncertowy gawędziarz. Od ponad trzech dekad zachwyca publiczność inteligentnymi tekstami, muzyczną wrażliwością i znakomitym kontaktem ze słuchaczami. Tym razem artysta sięga po twórczość Jacka Kaczmarskiego, poety, pieśniarza i jednego z najważniejszych autorów polskiej kultury współczesnej. Jak sam przyznaje, rzadko wykonuje koncerty składające się wyłącznie z utworów innych twórców. Jednak bogactwo i wielowymiarowość dzieł Kaczmarskiego stanowią dla niego szczególne wyzwania artystyczne. Koncert Kaczmarski Wybór nie będzie ani przeglądem wyłącznie pieśni politycznych, ani próbą odtworzenia znanych interpretacji. Kasprzycki proponuje własne odczytanie wybranych utworów wykonanych w oszczędnej formule z gitarą i głosem. W centrum koncertu znajdzie się to, co w twórczości Kaczmarskiego najważniejsze – słowo. Robert Kasprzycki zadebiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywając pierwszą nagrodę oraz stypendium za najlepsze teksty. Jest autorem kilku cenionych albumów, w tym nominowanego do Fryderyka Niebo do wynajęcia. Na swoim koncie ma ponad 1500 koncertów w Polsce i za granicą, a jego występy od lat przyciągają publiczność wyjątkowym połączeniem liryki, humoru i muzycznej energii. 23 lipca, godzina 18, Muzeum Okręgowe w Koninie. Bilety są już w kasie Muzeum na osiedlu Gosławice.
8: Kazimierz Biskupi w ostatnich latach mocno się zmienia. Od nowych inwestycji w przestrzeń publiczną, po rozwój miejsc rekreacji i infrastruktury dla mieszkańców. O tym, co już udało się zrealizować i jakie plany gmina ma na najbliższe miesiące, rozmawiamy z wójtem gminy Kazimierz, Grzegorzem Maciejewskim.
9: Co tutaj tak naprawdę gmina Kazimierz zyska dzięki programowi Pięknieje Wielkopolska Wieś?
10: Co roku gmina Kazimierz Biskupi przystępuje do tego programu. Zawsze robimy tak, żeby każde sołectwo, mamy ich 18, mogło złożyć taki wniosek przy naszej tutaj pomocy. Bardzo się cieszę, bo to jest bardzo wielkie zaangażowanie przede wszystkim mieszkańców i danych sołectw, którzy w tym uczestniczą. Dzisiaj odebraliśmy kolejne dofinansowania na sołectwo Posada, na sołectwo Sokółki. Zostaną tam wykonane obiekty bardziej pod sport, bo mówimy tutaj o wykonaniu siłowni zewnętrznych, boiska do piłki plażowej, ale także dbamy o bezpieczeństwo, oświetlenie, monitoring.
9: Ledwie kilka chwil temu skończył się w Kazimierzu piknik rodzin zastępczych. No to jest takie wydarzenie już 9. raz w Kazimierzu goszczone i tak co roku patrzę, że tamto otoczenie trochę się zmieniało. No i właśnie chyba wreszcie możemy powiedzieć, że jest ten efekt końcowy, czyli tego parku w Kazimierzu, na który tak bardzo mieszkańcy czekali. Co tam się zmieniło, panie wójcie?
10: Tak, w 2022 roku rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją, z przebudową parku w Kazimierzu Biskupim. Wcześniej też zakupiliśmy kilka dodatkowych nieruchomości. Muszę powiedzieć, że powierzchnia parku to jest prawie 5 hektarów. Jest tam mnóstwo pracy. Korzystaliśmy z wielu środków zewnętrznych i ostatnie wydarzenie, które było, obchodziliśmy Gminny Dzień Dziecka w niedzielę. To było też taką okazją do otwarcia tej części, która została zakończona, ale oczywiście prace jeszcze trwają. Dalej kontynuujemy na innych nieruchomościach, z innych dotacji. Park już przybierał u swojego uroku. Wspaniałe miejsce w centrum Kazimierza, położone między dwoma pięknymi, zabytkowymi obiektami sakralnymi, bo między klasztorem misjonarzy świętej rodziny, jak i kościołem Farny, który ma prawie 900, tutaj już ma 900 lat. Miejsce wspaniałe. Widzimy coraz większy ruch, nawet taki turystyczny, bo pojawiają się osoby spoza terenu naszej gminy.
9: Jest gdzie pochodzić, a też jest gdzie pouprawiać sport, bo widziałem, że chyba jakieś boiska się pojawiły.
10: Tak, zrobiliśmy to w takiej formie multiplexu, czyli od najmłodszego do najstarszego, bo mówimy tutaj o części wypoczynkowej, która znajduje się przy kościele Farmy wraz z odtworzoną kapliczką łosośką, która była takim symbolem Kazimierza Biskupiego. Potem przechodzimy na drugą część strugi biskupiej i wchodzimy w tą część rekreacyjną, która też została schowana za dwoma górkami. Mamy tam taką profesjonalną siłownię zewnętrzną, pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej, dwa place zabaw, jedno o nawierzchni syntetycznej, drugie o nawierzchni z piasku. Rozbudowujemy kolejną część parku, gdzie przebudowywany i powiększany jest staw. Też będzie tam strefa rekreacji, jest wybudowany już pomost. Oczywiście tutaj rewitalizujemy dalszą część w kierunku klasztoru. Ja myślę, że z roku na rok będzie coraz fajniej, coraz piękniej. Sadzimy przede wszystkim drzewa, których już jest tam ponad 200. Krzewy, robimy łąki kwietne, które zawsze zadziwiają tych, którzy do nas przyjeżdżają. Zachęcam do odwiedzin Kazimierza Biskupiego.
9: Również zachęcamy koło tego kompleksu boisk. Chyba jakaś taka górka jest. Ona, jakiś plan wokół tej górki tam się pojawił?
10: Tak, jest to kolejna niespodzianka dla naszych najmłodszych, ale troszeczkę dla tych też starszych. Górka zostanie tutaj uformowana. Jej trzy części zostaną obsadzone. Jedna część będzie przeznaczona do zjeżdżania tutaj na sankach w okresie zimowym i planujemy zakupić też maszynę do naśnieżania. Mamy już pełną infrastrukturę przygotowaną i oczywiście w przyszłym roku dla najmłodszych robimy tunel do zjeżdżania, Rynnę, która będzie swój koniec miała na placu zabaw, gdzie już jest uszykowane pod tego miejsce. Dodatkowo będą zabudowane linaria, czyli będzie się przechodzić z jednego placu zabaw na drugą tak zwaną część parku, gdzie będą tylko i wyłącznie linaria. Będą tam różnego rodzaju trampoliny, hamaki. Zachęcam, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej rzeczy, w których dzieci i młodzież będą mogły się cieszyć.
9: Czyli w skrócie będzie się działo w Kazimierzu Biskupim. A jeżeli chodzi o Kosarzewek, bo to jest też taki temat, na którym z panem wójtem parę miesięcy temu rozmawiałem w kontekście wtedy inwestycji, które się zaczynały. Jak to wygląda, bo wakacje tuż, więc pewnie wiele osób chciałoby się dowiedzieć, jak tam sprawy w Kosarzewku.
10: Tak, już prace na zbiorniku w Kosarzewku trwają. Wykonywany jest zakres robót drogowych. Przygotowuje już się wykonawca kolejny, bo to pozwół zostało rozbite na dwie części, na część tak zwaną drogową i część konstrukcyjną. Do wykonywania tutaj obiektów budowlanych, jak i palowania pomostów. Dzieje się bardzo dużo, sprzętu jest mnóstwo. Cały obiekt jest praktycznie, można powiedzieć, zajęty pod wykonywanie robót. Cieszymy się, prace idą zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Wierzę, że już w przyszłym roku nasi mieszkańcy latem będą mogli się z niego cieszyć.
9: No też mamy takie nadzieje. To jeszcze na koniec już absolutnie, tak już kontynuując tą rozmowę sprzed paru miesięcy, pamiętam, że wtedy zakończyliśmy ją tematem o tym, że no pan wójt może za jakiś czas być panem burmistrzem, ponieważ konsultacje społeczne wtedy, był dopiero plan, żeby się zaczynały, no to rozumiem, że one już gdzieś tam trwały, jakieś może się pojawiły rozmowy. Na jakim etapie ta sprawa jest?
10: Wniosek został złożony zgodnie z terminem, czyli do końca marca tego roku. Urząd Wojewódzki, za co serdecznie dziękuję, pozytywnie go rozpatrzył. W tej chwili jest w Warszawie, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. No i oczekujemy finału. Liczymy, że no ten lipiec, gdzie wyjdzie już rozporządzenie, będziemy już mieli tą kropkę na i. Wszyscy kibicujemy, jesteśmy bardzo zadowoleni z konsultacji. Nie spodziewaliśmy się tak dobrego wynika, bo przecież ponad 80% mieszkańców powiedziało się za. Także wierzę w to, że Kazimierz odzyska tą sprawiedliwość historyczną, bo nadal podtrzymuję, że Kazimierz Biskupi był miastem i powinien być miastem. My mamy uczelnię wyższą, mamy lądowisko do samolotów, mamy trzy piękne obiekty sakralne, gdzie kościół farny ma ponad 900 lat. Klasztor misjonarzy świętej rodziny Bernardynów 500 lat. Wspominam o klasztorze Bieniszewa, którego niby to jest Bieniszew, ale tak i tak to jest w strefie oddziaływania Kazimierza. Ja już o tej bogatej historii, bo przecież wiemy, że prawa miejskie uzyskaliśmy w 1287 roku, ale nasi historycy lokalni, ale i nie tylko, wiedzą, że my już miastem byliśmy wcześniej. Bardzo bogata historia. Kazimierzanie brali udział w bitwie pod Grunwaldem, brali udział w powstaniu styczniowym, gdzie Bernardyni między innymi zostali tutaj wymordowani, można powiedzieć, bo właściwie zostało tylko dwóch, z czego jeden zmarł pod koniec XIX wieku. Kazimierz zawsze walczył o wolność naszej ojczyzny i za ten ruch wyzwoleńczy powstania styczniowego ukazem carskim. No niestety zostaliśmy ukarani tym i w mojej ocenie nie tylko, ale starych mieszkańców Kazimierza, tych, którzy przybywają, my powinniśmy odzyskać to, co nam odebrano, wyrwano, wręcz ukradziono.
9: No i to już niedługo stanie się prawdopodobnie faktem. Dziękuję bardzo.
10: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Życzę spokojnego popołudnia. Do widzenia.
8: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski.